miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

stłumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym.

tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

nogawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz, jak topi się w

0: moim skromnym zdaniem to naprawdę duży błąd, bo gdyby ta Julia wyszła na balkon, to wiedziałaby doskonale, że na przykład 16 stopni w Kołobrzegu, jeśli ten balkon byłby w Kołobrzegu. Natomiast jeśli ten balkon byłby w Mławie, no to zdecydowanie Julia mogłaby się przeziębić, bo w Mławie tylko 10 stopni. No więc trzeba uważać. 13 stopni w Warszawie, raczej wartości mamy wyrównane dzisiaj na termometrze o poranku, ale przede wszystkim także mamy dużo, dużo słońca. Gdyby się tak nie działo, to proszę o informację, gdzie tego słońca nie ma, bo na przykład tutaj w Polsce centralnej to błękitne niebo, ani jednej chmureczki. Przepiękny, słoneczny i taki, powiedziałbym, może nie ciepły, ale rześki i nawet przyjemny poranek. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Też całkiem zacnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo mamy wtorek, 28 dzień lipca, no i dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami tylko duże, okresami również sporo takiego naprawdę błękitnego nieba, czyli się w rozpogodzi przetrze się i te chmury znikną. Miejscami na północy i na północnym wschodzie oraz w Karpatach mogą pojawić się dzisiaj przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj to 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie około nawet 25. Idealnie, można powiedzieć. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, okresami może być tylko porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Wysoko w Sudetach do 60, również w Karpatach do 65, a jak tylko pojawi się burza, to do 55. Czyli naprawdę wychodzi na to, że spokojny dzień przed nami. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1005 hektopaskali, no i przewiduje się jeszcze wzrost ciśnienia, ale to w drugiej połowie dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas jak zwykle przewiduje się fantastyczną podróż, fantastyczne trasy, dużo dobrej muzyki, a przede wszystkim także przewiduje się waszą obecność. Jesteście po drugiej stronie? No to halo mobile, sprawdzam radyjko, jak mnie słychać. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.
2: Bajle. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Absolutnie, ale to absolutnie proszę się nie zadręczać myślą, co tam u was na trasie przed wami, hen, daleko jeszcze, co tam za 10, za 20, za 100 kilometrów. Proszę w ogóle wyrzucić te myśli, od tego macie nas, od tego macie PRK, Polskie Radio Kierowców, które was poprowadzi, prześledzi każdą trasę, więc z tym nie ma żadnego problemu. Emilia Kleszczewska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja mam to robić.
0: Właśnie, dokładnie tak. Co 20 minut nawet bym powiedział.
1: No co ty?
0: No jak, inaczej się nie da. No dobrze, to w takim razie mamy dla was dzisiaj pierwsze informacje drogowe. Posłuchajcie, co się na nich dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Raz jeszcze zapraszam na pierwszy dzisiaj raport drogowy na drodze krajowej numer 20 w województwie zachodniopomorskim po północy na krajówce między Węgorzynem i Drawskiem Pomorskim. Na 55. kilometrze przewrócił się pojazd ciężarowy, który blokował przejazd. Policja całą noc kierowała przejeżdżających naprzemiennie jednym pasem. No i według komunikatu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na krajówce cały czas jeszcze trwają prace porządkowe służb, ale akurat ja tutaj nie widzę większych utrudnień, także raczej już krajów można jechać. Przed godziną 6 utrudnienia są na trasie między Lublinem i Warszawą, czyli na S17 za Puławami, a na wysokości Baranowa. Widzimy zdarzenie drogowe. Kierowcy już tam stoją. Korek ma 3 km. No i na ten moment jeszcze nie wiemy, co się stało. Także jeżeli wy wiecie, to dajcie znać. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu i dostępna jest też aplikacja mobilna. To nie wszystko. Jeżeli jedziecie z Łodzi na przykład do Gdańska, to widzimy już teraz, że przed miejscowością Piątek jest kolejne zdarzenie drogowe i tam korek ma 2 km. Także lepiej wybrać sobie objazd na przykład przez Łowicz i przez drogę krajową numer 14. A poza tym tworzą się utrudnienia głównie tam, gdzie cały czas prowadzone są prace drogowe, czyli m.in. na autostradzie A1 w Warlubiu, w Pelplinie, w Rulewie. To trasa w kierunku Gdańska. W obu kierunkach przewężona jest S10. To trasa pod samym Toruniem. Na Mazowszu drogowcy ustawiają się na odcinku S8 na wysokości Woli Rasztowskiej, kierunek Białystok. No i podobna sytuacja jest na drodze krajowej numer 7 w Czosnowie, w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach, czyli w kierunku naszej stolicy, czyli Warszawy. Czekamy na wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy w aplikacji tekstowo i głosowo. A propos sprawdzania tego radia i halo mobile, jak mnie słychać, to chyba całkiem nieźle, ale do tego wątku wrócę za chwilę.

0: 18 minut, już po godzinie 6. Halo mobile, halo mobile. Słychać dobrze. Odbiór. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Emilio. W imieniu Emilii odpowiadam, bo już wyszła przed chwilą do reżyserki. Wszystkim państwu szerokości Marek z Warszawy, jak zwykle o tej porze. Marku, wszystkiego dobrego dla ciebie. Bardzo dziękujemy. Słychać dobrze, głośno i wyraźnie, jak ojca dyrektora. Miłego dnia dla wszystkich, Bartłomi, który jak zwykle w dobrym humorze. Bardzo się cieszę z tego powodu, ale uwaga, uwaga, bo mówiłem odnośnie pogody, gdzie jest to słońce, że w wielu miejscach dzisiaj dużo błękitnego nieba. Gdyby ewentualnie się tak nie działo, to proszę o informację. Spróbujemy wysłać specjalne oddziały, ekipy, nie wiem, może jakoś zaradzą tej sytuacji, może sprawią, że będzie więcej błękitnego nieba. Gdzie konkretnie mamy się udać?
1: W Małopolsce nie ma słońca, konkretnie okolice Myślenic, aż po Tatry nasze piękne, wspaniałe. Niestety, jak zawsze, w wakacje. Pozdro, Marcin.
0: Pozdrowienia. No nie może tak być. No absolutnie, ja się z tym nie zgadzam. Musi być piękne słońce. O, lepiej? Lepiej? No właśnie, może trochę przewijało te chmury. Robimy, co możemy. Co u was dzisiaj słychać o poranku? Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Bardzo chętnie prześledzimy, podpowiemy, którędy jechać, pomożemy, ale przede wszystkim także czekam na takie poranne raporty drogowo-pogodowe. I co tam u was?

0: 29 minut po godzinie 6. Dzień dobry i nas na trasie z miastka 13. U nas na trasie z miastka 13 stopni i uwaga, tęcza.
1: Tęcza już?
0: O

0: poranku, pięknie.
1: To chyba rzadko spotykamy.
0: Troszkę musiało popadać. No właśnie, bo słońce jest pod takim kątem, że raczej chyba niekoniecznie rano, ale może się mylę. Jak trasa z Miastka do Szczecina? Pozdrawiamy Romek, Gosia, Zosia i Marysia. Ależ fajna ekipa. Super, pozdrawiamy was serdecznie. Z Miastka do Szczecina jedzie sobie nasza wesoła ekipa.
1: Sprawdzimy to.
0: No i dobra, i pięknie, i znakomicie. Od tego jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak na razie akurat ta wasza trasa z Miastka do Szczecina wygląda bardzo dobrze. S11 jedziecie sobie przez na przykład Koszalin i później zjeżdżacie w kierunku Nowogardu i przez Goleniów. S6 też przejeżdżacie bez problemów, chociaż warto wiedzieć, że w Goleniowie akurat no chyba przez całe wakacje mamy te utrudnienia. Dalej na S3 w kierunku Szczecina teraz ich jeszcze nie ma, tych prac drogowych, chociaż one pewnie w późniejszych godzinach się pojawią. Także jeżeli wyjeżdżacie teraz, to jeszcze na spokojnie przez Goleniów dojedziecie, ale później już ta sytuacja może wyglądać troszkę inaczej. Ale też mamy wiadomość od was.
3: Chciałem zgłosić wypadek na autostradzie A1, kierunek na Gdańsk, 275 km. Droga w tej chwili całkowicie zablokowana. Dziękuję.
1: Dziękujemy za informację. Oczywiście widzimy to zdarzenie drogowe. To jest ta trasa, którą jedziecie z Łodzi też na przykład do Torunia, czyli autostradowa jedynka, jak mówił nasz słuchacz, przed miejscowością Piątek. Tam także widzimy właśnie, że jest blokada drogi. Można ominąć na przykład przez drogę krajową numer 14, dojechać do Łowicza i później drogą krajową numer 92 dojechać z powrotem na autostradową jedynkę w miejscowości, a dokładniej, o już mówię, przy Kutnie samym. Tak, tam jest możliwy ten zjazd. A jeżeli chodzi o inne utrudnienia, no to cały czas widzimy, że są spore korki na wysokości miejscowości Żyżyn. To trasa w kierunku Moszczanki, a dalej do Garwolina, czy też do Warszawy. Jeżeli chodzi o korek na S17, to on ma już w tym momencie 3 km i może się nieco zwiększyć w kolejnych godzinach. Jeżeli chodzi natomiast o samą Warszawę, to też korkuje nam się już S8, to trasa w kierunku Łodzi akurat. No i dojazdówka do stolicy, droga krajowa numer 7 przez Dziekanów Leśny i Łomianki. Jeżeli chodzi o wyjazd natomiast z Warszawy w kierunku Łodzi, to też mamy spore utrudnienia na wysokości Brwinowa, czyli za Pruszkowem. Korek jest widoczny na autostradzie A2 i akurat tam ma 2 km.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was dzisiaj? Chwilę jeszcze przed godziną 7:00 już wystartowaliście. Dokąd dzisiaj jedziecie? Czekamy na wiadomości. Aplikacja można pisać, można się nagrywać. Pamiętajcie także o naszym drogowym numerze 22 513 11 11.

Ależ dobrze zagraliśmy przed chwilą w Polskim Radiu Kierowców. Podejrzewam, że wielu z was właśnie zrobiło sobie zdecydowanie głośniej radio w samochodzie i absolutnie to rozumiem. Proszę go teraz nie ściszać za bardzo, bo za chwilę kolejna porcja naprawdę znakomitych, bardzo przyjemnych, wakacyjnych numerów, przy których jeździ się wam fantastycznie, o czym często także piszecie w naszej aplikacji. Zaglądam sobie dzisiaj jeszcze do kalendarza. O proszę bardzo, dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych. Gdyby ktoś ewentualnie odkładał to już od wielu miesięcy i od wielu lat, to dzisiaj może będzie okazja do tego, żeby tego nie odkładać, tylko jednak zrealizować tę wizję. O czym mówię? No, dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej. Dlaczego ja się uśmiecham? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba jestem właśnie w tej grupie, która mówi, a jednak w tym przypadku zdecydowanie przyznaje się i trzeba się uderzyć w pierś. Mało robi, no ale co zrobić? No tak jakoś wyszło. Więc ewentualnie może warto dzisiaj się przełamać i nadrobić, albo przynajmniej się trochę poruszać. Czy wy w trasie, albo przed ruszeniem w trasę robicie sobie jakąś rozgrzewkę? No mam nadzieję, że tak. Kierowcy zawodowi na pewno to robią, bo wiemy doskonale, że to jest ciężka praca, trudna praca, wymagająca no właśnie jakiegoś dodatkowego ruchu, bo cały czas się przecież siedzi, więc dla zdrowotności co jakiś czas trzeba zrobić przerwę i się trochę poruszać, więc absolutnie. Na ci, którzy nie są kierowcami zawodowymi, no mam nadzieję,

nadzieję, że również trochę się rozruszaliście, a to ręką, a to nogą. Dzień dobry i dobrego dnia, pisze Norbert. No, krótko, zwięźle i na temat w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. W takim razie, no, dobrego dnia zdecydowanie życzymy w Polskim Radiu Kierowców. Pragnę tylko przypomnieć, że po godzinie 7 oczywiście startujemy z naszą codzienną zabawą przy tablicach rejestracyjnych. Co to oznacza? No to oznacza, że będą tablice rejestracyjne 3 do odgadnięcia i albo krótsza, czyli dwuliterowa, albo dłuższa, trzyliterowa. Trzeba odgadnąć, gdzie zarejestrować jest dany pojazd, a później zgarnia się już same nagrody, czyli same przyjemności się pojawiają i to jest naprawdę wyjątkowo dobry moment. Mianowicie tych nagród jest aż 5, bo nie tylko owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, ale przede wszystkim także szacun na dzielni w miejscu rekreacji, dodatkowo jeszcze chwała, sława i do tego dorzucamy jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne, więc z takim zestawem dzisiaj można wyjść od nas. No trzeba tylko będzie po godzinie 7 do nas zadzwonić, ale będę informował, będę przypominał, no i oczywiście na odpowiedni znak, sygnał, czyli cytując klasyka po góralach, niech tak będzie, zadzwonicie i zgarniacie wszystkie nagrody. 19 minut jeszcze do godziny 7, to teraz zdecydowanie proszę sobie podkręcić radio. Naprawdę, nie żartuję, no to gramy. To tak a propos tego treningu, wiecie, taki podkład muzyczny na pewno się przyda.

0: To jeszcze 11 minut do godziny 7. Zaglądam do aplikacji, a tutaj informacja z A2 od naszego słuchacza. Dokładnie na A2, na 444 kilometrze. W stronę Łodzi, gdybyście podróżowali, to drogowcy naprawiają tam barierki. Zwężenie do lewego pasa tutaj jest zrobione. No i korek niestety się tworzy. No i ma już około 3 kilometrów, więc niewesoło. A2, 444 kilometr w stronę Łodzi. Uważajcie na drogowców, uważajcie na inne samochody, uważajcie na ten korek. Gdzie jeszcze się korkuje, gdzie jeszcze mamy spowolnienia i gdzie jeszcze daje się we znaki poranny szczyt komunikacyjny? Proszę uprzejmie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No a dzieje się i to niestety nie najlepiej. Mamy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o S17. Województwo lubelskie, już wcześniej mówiłam, że tam jest korek z właśnie Lublina do Warszawy. Odcinek Wyżyn do węzła Skrótki w pobliżu miejscowości Żerć, dokładnie 97 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają też służby ratunkowe. Jeżeli chodzi o zablokowany pas, to jest to jeden w kierunku Warszawy. Oczywiście do stolicy można dojechać, no ale trzeba tam czekać. Korek właśnie ma 3 km na tym odcinku. Można objechać na przykład, już mówię, gdzie? Na przykład za Kurowem zjechać na drogę lokalną, drogę powiatową i dalej przez Baranów dojechać sobie do Zosina, czyli do drogi krajowej nr 48 i właśnie tą krajówką z powrotem wrócić na ekspresową trójkę, na ekspresową siedemnastkę, przepraszam, w miejscowości Moszczanka. To oczywiście nie wszystko, bo kolejna wiadomość jest już z drogi krajowej, również siedemnastki i to też województwo lubelskie, 181 km, odcinek Zamość Tomaszów Mazowiecki, gdzie zderzył się samochód osobowy i ciężarowy, tam też są osoby ranne. Jeżeli chodzi o przejazd, to jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie i tak jak informują drogowcy, tam utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. Na koniec dobra wiadomość z drogi krajowej nr 20, Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie w miejscowości Woliczno, czyli województwo zachodniopomorskie, 55 km. Tam jeszcze wczoraj przewrócił się samochód ciężarowy i byliście przez całą noc prowadzeni jednym pasem naprzemiennie, ale teraz dostaliśmy już wiadomość, że przez krajówkę w kierunku Drawska Pomorskiego można już na spokojnie jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut zostało nam jeszcze do godziny 7, punktualnie o godzinie 7 informacje pogodowe, więc teraz o te informacje poproszę was, czyli gdzie mamy słońce, gdzie słońca nie mamy, ile stopni pokazuje wasz termometr w samochodzie, może jeszcze w domu, a może w ogóle na wakacjach.

0: No niezawodni, niezastąpieni absolutnie jesteście. Bardzo wam dziękuję za te informacje pogodowe. No bo to jest dość istotna sprawa. Proszę bardzo, witając, podaje się status w Piotrkowie. Proszę uprzejmie. Słonecznie, zero chmur, 15,5 stopnia. Pozdrawiam Nowiś. Dobrze. Bardzo się cieszę z tego, że jest słonecznie, bo w wielu miejscach właśnie tak jest dzisiaj o poranku. W Pruszczu Gdańskim również bezchmurne niebo mamy nad głowami. 17 stopni. Pozdrawia z kolei Damian z Mercedesa. Damianie, wszystkiego dobrego dla ciebie, pozdrowienia. Również bardzo dziękuję za te informacje. Czyli jest całkiem nieźle, trzeba przyznać. Temperaturowo według IMGW wygląda to podobnie. Trochę chłodniej, bo 16-17 stopni najcieplej teraz w Kołobrzegu, pokazują termometry IMGW. Najchłodniej z kolei w Kielcach, no wiadomo, 10, no może 11 stopni. Ale podkreślam, że te wartości mogą się różnić od tych wartości samochodowo-temperaturowo-termometrowych. Bardzo często tak się właśnie dzieje. Ale na pewno dobrą informacją jest to, że sporo słońca. Czy gdzieś jakieś opady deszczu? Ja tu żadnych opadów nie widzę. Więc to jest też kolejna dobra informacja. Czy przypadkiem tutaj na południu? No może ewentualnie w okolicach Zakopanego delikatnie popadać. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Sprawdzam to dla was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do dzisiaj, w takim razie we wtorek, czyli 28 lipca, mamy zachmurzenie umiarkowane, duże, ale okresami także również małe. I to jest właśnie ten poranek, czyli małe zachmurzenie, dużo błękitnego nieba i to cieszy i to jakoś wprawia w dobry nastrój i poprawia humor. Miejscami na północy i na północy.

0: Na północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe również burze. Dzisiaj temperatura od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami tylko na południowym zachodzie około 25 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 60 km na godzinę. W Sudetach podobnie, w Karpatach podobnie, no i podczas burz około 55 km na godzinę może dmuchnąć. Ciśnienie w Warszawie w południe 1005 hektopaskali i uwaga, to będzie teraz dobra tendencja, bo idziemy w górę, czyli wzrost ciśnienia i z każdym kolejnym dniem będzie jeszcze bardziej upalnie, gorąco, skwar i więcej słońca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w tej godzinie będziemy walczyć przy tablicach rejestracyjnych o 5 nagród, więc się będzie działo. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No to już prawie 10 minut po godzinie 7. Bardzo serdecznie dziękuję za propozycję do naszej codziennej zabawy, czyli tablice rejestracyjne. O, jedną to nawet z nami, to bardzo dobrze. Ale nie mogę wam zdradzić, bo bardzo prawdopodobne, że właśnie te tablice zostaną wykorzystane w dzisiejszej zabawie. Już za kilka minut do zgarnięcia 5 nagród, aż naprawdę idziemy na grubo po prostu. Jest wszystko w tych nagrodach. I najbardziej moja ulubiona nagroda, to wiesz, która to jest?
1: No nie.
0: Że to nawet nie te ramki pod tablice rejestracyjne, tylko aha, po prostu klasycznie szacun na dzielni i w miejscu rekreacji. Ja to uwielbiam.
1: Wiesz co, szacun
0: naprawdę
1: na dzielni jest czasem najlepszy na świecie.
0: To, oczywiście, to, że tak. To jest najlepsza nagroda. Lepszej sobie wyobrazić nie można. Do zgarnięcia dzisiaj taka propos za kilka minut. A już teraz najświeższe informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Także bierzcie udział i dostaniecie nasz szacun.

0: A my wyjeżdżamy na drogi i można powiedzieć, że już ten ruch na trasach zaczął się w pełni. Jeżeli chodzi o trasy, którymi dojeżdżacie do Warszawy, to na pewno mamy spore utrudnienia już na trasie z Krakowa właśnie do samej stolicy, Białobrzegi. Tam oczywiście trwają prace drogowe, o czym z pewnością wiecie, bo mówimy o tym codziennie. To trasa S7 i tam korek na węźle Turno ma już 3 km. Na razie nie widzimy, żeby tam coś się stało, to raczej właśnie te prace drogowe, które cały czas trwają w Białobrzegach. I kolejny odcinek Pruszków-Brwinów. Akurat to jest ten odcinek, którym wyjeżdżacie z Warszawy w kierunku Łodzi. Jest spore przewężenie tej trasy Autostrady Wolności. A jeżeli chodzi o samą Warszawę, o samą stolicę, S8 korkuje nam się na wysokości mostu generała Grota Roweckiego i też już trochę wcześniej. Tam także trwają prace drogowców i to trasa w kierunku Łodzi. Natomiast dojeżdżacie także do stolicy drogą krajową numer 7 przez Dziekanów Leśny i Łomianki, a także przez warszawskie Młociny, gdzie przewężona jest dość mocno ta krajówka. Jeżeli chodzi o trasę z Łodzi do na przykład Torunia, czy jeżeli dalej jedziecie do Gdańska, w ogóle do Trójmiasta, to już wcześniej nasz słuchacz mówił, że jest zdarzenie drogowe na wysokości miejscowości Piątek, no i cały czas mamy ten korek. Jeszcze nie wiemy dokładnie, co się stało, czekamy na wiadomości od służb. Też jest wprowadzona częściowa blokada drogi, dlatego trzeba przejeżdżać na przykład przez Łowicz, co oczywiście ja polecam. Można z powrotem wrócić na trasę na wysokości Kutna. Ale też są wiadomości od służb. Przypominamy, że S17 korkuje się na wysokości miejscowości Żerć. To 97 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna i zablokowany jest pas do Warszawy. To nie wszystko. Droga krajowa numer 17, Zamość Tomaszów Lubelski, miejscowość Jatutów. 181 km, gdzie zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Tam też są ranni i jesteście prowadzeni cały czas jednym pasem naprzemiennie. A oczywiście numer jest dostępny, jeżeli tylko macie taką możliwość, to wysyłajcie nam też wiadomości drogowe w naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.

Kolejna informacja pogodowa w naszej aplikacji się pojawiła. W Brzesku mamy 16 stopni, no, czyli całkiem nieźle, ale niestety, nie. Pełne zachmurzenie, no. Ej, kuj, co zrobić? No, nie dogodzisz, no, nie da się tak, żeby wszyscy mieli porówno i żeby wszyscy byli chyba zadowoleni. Faktycznie dzisiaj zdecydowanie na południu kraju jakieś większe zachmurzenie aktualnie mamy i to zgłaszacie w aplikacji. No, miejmy nadzieję, że się przetrze. Miejmy nadzieję, że to słońce się dzisiaj u was też pojawi. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz, no już nawet nie powiem, że cieplej, tylko goręcej, upalniej. No i szczerze mówiąc, od tego chyba jest lato, żeby dało nam trochę w kości, żebyśmy trochę ponarzekali, że uff, jak gorąco. No dobrze, to teraz absolutnie żadnego narzekania, tylko sama radość, sama dobra energia i sama dobra zabawa. Oczywiście u nas zawsze po godzinie 7:00. Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Kto słucha nas dzisiaj po raz pierwszy, musi wiedzieć, że są dwa zestawy. Jeden jest zestawem łatwiejszym, a drugi jest zestawem trudniejszym. Ten łatwiejszy ma dwie litery z przodu, ten trudniejszy trzy litery z przodu. Wasze zadanie polega na tym, żeby wytypować, który urząd wydał tę tablicę, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. No i już, no i proste, a później zgarniacie trzy punkty, które wymieniacie na pięć nagród, a tak, przez okres wakacyjny jesteśmy szaleni po prostu, więc i owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i uwaga, wieczna chwała i sława. Do tego dorzucamy także szacun na dzielni, ale uwaga, szacun także w miejscu rekreacji, czyli tam, gdzie jedziecie na wakacje. No, czy można wyobrazić sobie lepszą nagrodę? Nie. I do tego wszystkiego jeszcze dorzucamy wam ramki pod tablice rejestracyjne. Kto już widział na mieście, ten wie, że warto o nie walczyć. Na dole napis Polskie Radio Kierowców. No, pełen wypas. No, to w ogóle samochód nagle podnosi się jego wartość o 5000 co najmniej lekką ręką. Ja nie namawiam, tak, tylko mówię. Ale ciekawy jestem, kto dzisiaj będzie grał w tablice rejestracyjne. To jeszcze jest jedna bardzo ważna informacja. Jeszcze jeden ważny warunek, bez tego ani rusz. Numer telefonu 22 139 29 29. Naprawdę, jeśli tego nie zrobicie, czyli nie zadzwonicie, to nagród nie będzie. No, 22 139 29 29. Czekam na wasze telefony. Kto dzisiaj pierwszy się dodzwoni? Kto dzisiaj będzie grał w tablice rejestracyjne? Kto podejmie to wyzwanie? Ja oczywiście obiecuję ze swojej strony podpowiadać, naprowadzać. To nie ma innej opcji. Te nagrody są po prostu wasze. A ramki pod tablice rejestracyjne? Nówka sztuka. No spójrzcie, jak wyglądają wasze. No, już podrapane, już wypłowiałe, już nie ma tych napisów na dole. Albo jak są, to jest to reklama warsztatu, w którym serwisujecie auto. No nie, no tak być nie może. A o, się ktoś zadzwonił i się rozłączył. To jeszcze raz poproszę. Halo, słuchaczu, który się dodzwoniłeś. 22 139 29 29. Czekam.

0: A i proszę bardzo, jak ten czas leci. No i my mamy Pawła, który będzie brał udział w naszej codziennej zabawie. I to właśnie Paweł już za kilka minut będzie mógł zmierzyć się z tablicami rejestracyjnymi. No ciekawy jestem swoją drogą, jak sobie poradzi. Mam takie dziwne przeczucie, że bardzo dobrze sobie poradzi w ogóle. Więc myślę, że absolutnie mistrzowsko rozwali nasz konkurs. Trzy tablice rejestracyjne oczywiście do wyboru mamy tutaj. Albo zestaw trudniejszy, albo zestaw łatwiejszy. Co kto woli, co kto lubi.
1: No tak, bo jakby dzisiaj jest, mówiłeś, że jest dzień kultu masy mięśniowej, no, ale też mózgowej
0: może. Tak. Niech tak konkursie. Będzie. Chociaż wiesz, u nas nie ma przegranych, więc jakby nawet jak się człowiek nie wysili, albo jak mu nie idzie, to i tak mu idzie. Więc
1: czyli
0: to jest
1: trzeba
0: w ogóle
1: iść w ten kult masy mięśniowej dzisiaj.
0: Zdecydowanie, jak najbardziej. No dobrze, mamy 7:30 na zegarze. To oczywiście znak, że czas wyjechać na drogi dla wszystkich, którzy właśnie ruszają do pracy i muszą dzisiaj zameldować się o godzinie 8:00.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1, mamy informację kolejną z właśnie od naszych służb z węzła Łódź Północ do węzła Piątek. Wcześniej już informowaliście nas i też ja mówiłam, że tam tworzy się naprawdę spory korek i potwierdzenie jest. Zderzył się bus z drogowymi barierami ochronnymi i też ten bus wypadł z jezdni. Niestety to są poważne wiadomości, ponieważ wiadomo też, że osoby dwie są ranne. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Gdańska. Od 7:00 trwają te utrudnienia na autostradzie. No i będą tam jeszcze do godziny 9:30. S17, Wyżyn, Skrutki, czyli

0: Województwo lubelskie, 97 kilometr. Tam od 5 działają służby po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i to wypadek, ponieważ tam też jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi natomiast o drugą 17, ale już drogę krajową, to także województwo lubelskie, odcinek Zamość-Tomaszów Lubelski, miejscowość Jatutów, 181 kilometr. Tam akurat mamy kolizję z samochodu osobowego i ciężarowego. Wprowadzony został ruch naprzemienny, czyli przejeżdżacie tylko jednym pasem. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia w pozostałych częściach Polski, no to cały czas widzimy, że są utrudnienia także w Białobrzegach, to trasa Radom-Warszawa w kierunku stolicy właśnie, a także widzimy, że coraz więcej samochodów jest na wysokości Balic, autostrada A4, czyli trasa pod Krakowem w kierunku Tarnowa czy dalej Rzeszowa, też zaczyna nam się już tam ten ruch zagęszczać. No i nie wychodzimy jeszcze z Krakowa, z województwa małopolskiego. Droga krajowa nr 44 z Kawina, a także Zakopianka na wysokości Libertowa i miejscowości Gaj. Tam też mamy utrudnienia głównie w kierunku Krakowa. Na koniec jeszcze zaglądamy sobie na trasę z Nowego Targu do Zakopanego, bo tam przez całe wakacje, ale i nie tylko, naprawdę sporo się dzieje. I jeżeli chodzi o korek do Zakopanego głównie, to jest on w Szaflarach, a także w Poroninie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę bardzo mocno trzymajcie kciuki za Pawła, który będzie walczył o nagrody w naszej codziennej zabawie przy tablicach rejestracyjnych.

0: Zauważyłem taką pewną prawidłowość, że gdy Patryk się urlopuje i nie ma go, to jakoś mniej albo rzadziej nucę. Natomiast wychodzi na to, że nucę wtedy, żeby go chyba zdenerwować. No to wygląda. No dobrze, jest z nami Paweł. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Co u ciebie słychać? Opowiadaj, jak tam wtoreczek u ciebie?
1: Dobrze, słoneczko świeci, droga sucha, asfalt suchy.
0: Pięknie. Nic tylko jechać, no.
1: Nic tylko jechać. Ja akurat zjeżdżam na pauzę teraz, także troszkę postoję.
0: Ale to bardzo dobrze. To będzie jakaś krótka pauza czy dłuższa pauza?
1: Pół godzinki.
0: No, to króciutko, to idealnie. Zdążysz się przeciągnąć. Pamiętaj, że dzisiaj jest bardzo ważne święto.
1: Wyprostować nogi.
0: Właśnie. Dzisiaj jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej. O, tak ci tylko podpowiadam.
1: Tak, słyszałem.
0: No właśnie, może się przyda do czegoś ta wiedza, a może nie, bo ona jest kompletnie bezużyteczna, ale z drugiej strony, co kto lubi. Dobra, słuchaj, Paweł, czy ty chcesz zestaw profesjonalny, taśmę profesjonalną, czy taśmę amatorską?
1: No spróbujmy profesjonalną.
0: Dobrze, tak jest, trzeba zakasać rękawy i uderzyć. Dobra, w takim razie. Propozycje od naszych słuchaczy dzisiaj do tego trudniejszego zestawu, żeby zdobyć 3 punkty, a później 5 nagród, są następujące. Pierwsza tablica PTU. PTU.
1: Poznań.
0: No, wielkopolskie. No.
1: To wielkopolskie.
0: Tak jest. I co? TU potrzebujemy. Jakiś pomysł?
1: Przychodzi mi do głowy Turek.
0: No i bardzo dobrze, powiat turecki w takim razie. Niechaj tak będzie, bardzo dobrze. To teraz coś z mazowieckiego, to już moja podpowiedź z mojej strony. WPI, proszę bardzo. Cóż to jest za tablica WPI?
1: Wydaje mi się, że Piaseczno.
0: No i pięknie, tak jest, Piaseczno. To jeszcze jedna tablica rejestracyjna, już masz 2 punkty. I ostatni przed tobą, TPI, albo jak kto woli, TPI. TPI.
1: TPI.
0: Si.
1: No to będzie świętokrzyskie i pinczów.
0: Tak jest, fantastycznie, to znaczy, że nagrody się sypią. Proszę uprzejmie.
1: Dziękuję.
0: Owacja na stojąco. Tak jest.
1: Dziękuję.
0: Dla ciebie. Dla ciebie również talon na pozdrowienia i to jest taka wyjątkowa sytuacja, w której antena Polskiego Radia Kierowców jest absolutnie twoja. Pozdrawiasz kogo chcesz, robić co chcesz, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam prowadzących wszystkich na drodze i moją córkę Lili.
0: Już miałem dziękować, że prowadzących na drodze. Ładna zmyła.
1: Prowadzących w radiu i wszystkich na drodze, którzy nas słuchają.
0: W ten sposób, dobrze, tak. Dziękujemy bardzo. Tak. Kłaniam się.
1: O to mi chodziło.
0: No i to fajnie wyszło, naprawdę. Pawle, do ciebie jeszcze po pierwsze wieczna chwała i sława w naszym konkursie. Do tego dorzucamy jeszcze szacun na dzielni, ale także w miejscu rekreacji. Ty jesteś pourlopowy?
1: Nie, jeszcze przed.
0: No,
1: ja na koniec wakacji czekam na upragniony urlop.
0: I jakiś plan już na ten urlop masz w głowie?
1: Jeszcze nie.
0: Dobra, ale
1: może
0: to będzie
1: coś spontanicznego.
0: O, rozumiem. Czy to będzie wyjazd zagraniczny, czy wyjazd po Polsce?
1: Nie. Raczej w Polsce z namiotem, jak już.
0: I tam, wyobraź sobie, że niezależnie od tego, dokąd pojedziesz, tam będziesz miał szacun w miejscu rekreacji. Co ty na to? Fajnie, nie? Fajna nagroda.
1: Fajnie, chwali się.
0: I jeszcze do tego dorzucam ci ramki pod tablice rejestracyjne. To jest wszystko to, co ty dzisiaj zgarniasz. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
0: Do usłyszenia, trzymaj się. Dobrego pauzowania 30-minutowego w najbliższym czasie.
1: Dziękuję. Jeszcze raz pozdrowionka dla wszystkich.

0: Bardzo ładnie.
1: Tak jest, tak trzeba wykańczać te numery. A oni to naprawdę niedopracowane są. Ja muszę się napracować, ja muszę poprawiać, co zrobić. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Tym, którym się dzisiaj nie udało dodzwonić, tym, którym teraz może być trochę przykro, że nie zgarnęli tych 5 nagród, a przede wszystkim szacun na dzielni i w miejscu rekreacji, tak, przed nosem, tak, zniknął. No to dobra informacja, że jutro po godzinie 7 kolejna taka zabawa i kolejne 3 tablice rejestracyjne, więc nic straconego, trzeba tylko po prostu dzwonić, grać, zgadywać, kombinować i zgarniać wszystkie te nagrody, więc jutro kolejna odsłona, ale jeszcze podziękowania dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy podpowiadali i którzy tak naprawdę zorganizowali dzisiaj ten konkurs, bo te tablice, które się pojawiły, właśnie popłynęły od nich, więc bardzo serdecznie dziękujemy. To teraz od nas popłyną do was informacje.

0: drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczyna robić się naprawdę ciasno. Między innymi na drogach krajowych mamy dwie nowe informacje. Wyszków, Łochów, Puste Łąki, czyli 256 km w województwie mazowieckim. Tam zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. Wiemy już, że niestety jest to wypadek i jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana. Służby wytyczyły objazd i to dosłownie informacja sprzed chwili, sprzed minuty dosłownie. Tam służby planują być jeszcze na drodze krajowej numer 62 przez najbliższe 3 godziny, czyli jak tutaj próbuję wyliczyć, do godziny 10. Droga krajowa numer 81, Żory-Skoczów, miejscowość Ochaby, województwo śląskie, 56 km. Tam akurat kolizja, na szczęście tylko, pojazdu osobowego z barierami. Jezdnia w kierunku Skoczowa została całkowicie zablokowana od godziny 7.30 i tamte utrudnienia mają potrwać do 8.30, także za niedługo drogą krajową numer 81. Mam nadzieję, że już pojedziecie. A jeżeli chodzi o jeszcze jedną trasę, a dwójka. Wcześniej mówiliście i informowaliście nas, że mamy spore utrudnienia na tejże trasie i tak oczywiście jest, widzimy to na mapach. Jeżeli planujecie wyjazd z Warszawy i chcecie przedostać się do Łodzi, to w najbliższym czasie chyba nie polecamy zdecydowanie tejże autostrady, ponieważ korek zaczyna się tak naprawdę już na wysokości Pruszkowa, a kończy się za Brwinowem, czyli korek ma już prawie 9 km. Chociaż spowolnienia są też w drugą stronę. Wcześniej nasi słuchacze informowali, że tam trwają prace drogowe, ale też już teraz mapy informują i kierowcy, którzy się przemieszczają autostradą, że mamy tam także zdarzenie drogowe. Także czekamy na kolejną informację od służb. Przypominamy, że na autostradzie A1 węzeł Łódź Północ do węzła Piątek na 275 km bus zderzył się z drogowymi barierami ochronnymi i wypadł z jezdni. Tam dwie osoby są ranne i zablokowany jest cały czas prawy pas w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

puste intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: No to proszę bardzo, zaglądamy na mapy pogodowe i mamy już 17 stopni w Kołobrzegu, mamy 11 stopni w Zakopanem. Tak to teraz wygląda nad Polską. No a przede wszystkim także sporo słońca w Polsce centralnej, w Polsce północnej. No na południu jest zgoła inaczej. Tutaj niestety nam się trochę zachmurzyło.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, chociaż okresami również małe, czyli sporo przejaśnień się powinno pojawić nad Polską w drugiej połowie i jakby w dalszym ciągu tego dnia. Miejscami na północy i na północnym wschodzie oraz w Karpatach mogą pojawić się delikatne, przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich natomiast możliwe również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południowym zachodzie, około nawet 25, zobaczymy na termometrze. Wiatr, no właśnie, spodziewałem się, że będzie silniejszy i chłodny, a chyba tak się nie stanie. Oczywiście okresami może być porywisty, zwłaszcza na wybrzeżu, tutaj do 60 km na godzinę. I tutaj myślę, że ta temperatura odczuwalna zdecydowanie niższa niż ta nominalna. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60, również w Karpatach do 65, podczas burz do 55 km na godzinę.

0: Ciśnienie jeszcze w Warszawie w południe będzie wynosiło 1005 hektopaskali. No i jeszcze w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak wam się dzisiaj podróżuje, jaką trasę wybraliście? Potrzebujecie jakichś informacji o konkretnej drodze? To proszę bardzo, można pisać. No i mam nadzieję, że dotarliście do pracy punktualnie na godzinę 8. A my już po godzinie 8 o samochodach sobie oczywiście porozmawiamy, jak przystało na Polskie Radio Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Widzisz, dołączę się.
1: Kulisza nie ma, a ja, widzisz, no jednak. To nie jest tak, że jak on jest, to ja tylko sobie nucę, żeby go bardziej zdenerwować. Więc
0: no,
1: żeby
0: jak
1: nie było.
0: Jest taka muzyka, to jak tu nie śpiewać?
1: To właśnie. A swoją drogą to jestem ciekawy i tutaj was zapytam, czy może da się to w ogóle policzyć. Ile razy dzisiaj w ciągu dnia od godziny 6 do godziny 8, czyli przez 2 godziny i 10 minut, zdarzyło wam się złapać za plusika, albo za pokrędło, albo za rolkę, albo za coś, czym robicie sobie zdecydowanie głośniej.
0: Albo ciekawy wszystko jestem. Naraz. I plusik, i rolka.
1: Tak jest. Bardzo jestem ciekawy. Czy ktoś w ogóle zwrócił na to uwagę? Ile razy robicie głośniej, gdy leci fajny kawałek w Polskim Radiu Kierowców? To poprosimy. Takie statystyki będziemy zaraz prowadzić. No dobrze, a teraz mamy 10 minut po godzinie 8, więc wyjeżdżamy ponownie na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I też zdecydowanie proszę, żebyście dali ten plusik, żebyście dali głośniej, bo sporo się dzieje na trasach. Autostrada A2, już wiemy, co się dzieje w województwie mazowieckim między węzłami Konotopa i węzłem Pruszków na 451 kilometrze, a tam zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Zablokowany jest pas w kierunku Poznania od 7.40. Te utrudnienia będą do godziny 10.00.

0: Tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tam korek, jak wcześniej mówiłam, ma ponad 8 km, chociaż teraz chyba delikatnie się zmniejszył, ale to cały czas są naprawdę dość spore utrudnienia. Droga krajowa nr 62 to także Mazowsze, odcinek Wyszków-Łochów, Puste Łąki miejscowość, 256 km i tam chyba najpoważniejsze zdarzenie drogowe dzisiaj o poranku. I także wypadek, akurat zderzył się samochód osobowy i ciężarowy, wiemy, że na pewno jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana, służby wytyczyły objazd, także przejechać można tymi drogami alternatywnymi. Na pewno droga krajowa nr 62 w najbliższym czasie będzie całkowicie zablokowana, a na pewno tak będzie do 10. Droga krajowa nr 81, Żory-Skoczów, miejscowość Ochaby, czyli już Śląsk, 56 km. No i akurat tam kolizja samochodu osobowego z barierami. Cały czas jezdnia w kierunku Skoczowa jest zablokowana. Tych utrudnień jest nieco więcej. Jeszcze cały czas na mapach jawi nam się autostrada A1 od węzła Łódź Północ do węzła Piątek, 275 km, gdzie bus wpadł do jezdni. Najpierw wjechał w bariery ochronne, a właśnie później z tej jezdni wypadł. Dwie osoby są ranne i cały czas nie można przejechać prawym pasem do Gdańska. Na koniec jeszcze krótka przypominajka, że zakorkowana jest autostradowa czwórka, czyli trasa z Krakowa głównie do Katowic, bo te utrudnienia są na węźle Kraków Południe, chociaż bardzo, bardzo długo będziecie dojeżdżać do Krakowa drogą krajową nr 44 przez Skawinę, a także przez Zakopiankę, czyli miejscowość Gaj i Libertów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze ja mam dla Was informację od naszego słuchacza Marcina. Witam, szanowni. Mamy trzy zepsute mobile na 444 kilometrze, a czwórki w kierunku Rzeszowa. Nic się nie dzieje, ale uważajcie, służby zabezpieczyły to miejsce. Pozdrawiam, dzięki wielkie.

20 minut już po godzinie 8. Samochód, ach, to jest w ogóle genialny wynalazek. Co my byśmy zrobili, gdyby nie było samochodów, gdyby nie można było się w ten sposób poruszać? No byłoby strasznie nudno. I też myślę, że ciężko by nam się odpoczywało. Ja na przykład uwielbiam odpoczywać właśnie jeżdżąc samochodem. Prowadzę sobie na spokojnie. Jest taki chillout. I ostatnio nawet łapię się na tym, że bez żadnych dodatkowych dźwięków, tylko słucham dźwięku silnika. Natomiast to jest też bardzo dobre miejsce do rozmyślań i do obserwacji, więc jak ktoś lubi obserwować, to mnóstwo pomysłów i mnóstwo myśli pojawi się w głowie. No i tak ostatnio jadę i tak oglądam samochody, które mnie mijają, które ja mijam i pomyślałem sobie, że dzisiaj w obecnych czasach, w obecnej rzeczywistości, kiedy mamy chińskie samochody, które oferują nam absolutnie wszystko za w miarę przystępną cenę, trzeba powiedzieć, no trudno jest mieć taki samochód, który jest oznaką luksusu, prawda? Jakby zgodzicie się ze mną, że dzisiaj to już jest trudniej. Kiedyś było to łatwiejsze, bo człowiek kupował Mercedes.

Tessa już w ogóle wszyscy wiedzieli, no to jest luksus, to jest wysoko postawiony człowiek, który ogarnął rzeczywistość i stać go na Mercedesa, gdy wszyscy jeździli Fiatami 126P na przykład, prawda? Natomiast dzisiaj jest to trochę utrudnione, bo albo po prostu stać nas na te samochody, albo bierzemy je na firmę i w leasing i w różne inne opcje finansowania. No nie jest tak, że jeśli, nie wiem, mamy mnóstwo pieniędzy, to kupujemy super drogie auto. Możemy mieć trochę mniej pieniędzy, ale dobrze prosperującą firmę i kupujemy, wrzucamy w koszty firmy i jeździmy fajnym, luksusowym samochodem, bo musimy się też pokazać, bo tego też wymaga od nas nasz zawód. Okej. No więc tak sobie pomyślałem, że zapytam was dzisiaj, jakie auto kiedyś było oznaką luksusu? I gdy sam sobie zadałem to pytanie, jadąc samochodem, od razu wyświetlił mi się przed oczami mój sąsiad, który kiedyś sobie kupił, lekarz w ogóle, kiedyś kupił sobie Fiata Temprę. I teraz proszę odgrzebać, ależ to nie będzie łatwe, odgrzebać w pamięci, jak wygląda Fiat Tempra. I on kupił sobie taką grafitową Temprę. Wyglądało to naprawdę wow, bardzo luksusowo. Wszyscy sąsiedzi zbiegli się na ten parking, żeby obejrzeć to auto. No a on pokazywał, opowiadał. No, długo jeździł tym samochodem, a później jak jeszcze wjechała Sienna, no to już w ogóle było szaleństwo. Ale tak, ale zawsze jeździł dobrymi samochodami. To była oznaka luksusu na parkingu na tamte czasy. Jakie wy macie samochody, które kiedyś według was były oznaką luksusu? Może ktoś miał, może ktoś robił efekt wow, może ktoś sam osobiście sobie kupił taki samochód, żeby pokazać, że jest luksusowo i na bogato. No to proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać. Jakie auto kiedyś, podkreślam, kiedyś było oznaką i takim synonimem luksusu? Piszecie albo nagrywacie się w aplikacji PRK, Polskiego Rady Kierowców.

0: 29 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców. Pytam o te auta, które no kiedyś wyznaczały poziom standardu luksusu i takiego życia na bogato. Czyli jakie auto kiedyś było oznaką luksusu. Kupił Temprę. A propos tego mojego sąsiada, kupił Temprę, bo nie zarabiał jak dzisiejsi lekarze. Dzisiaj kupują Lambo. No nie, no Maciek, no chyba, że kupują i nie jeżdżą, ale no owszem, jeżdżą dobrymi samochodami i uważam, że zawód lekarza jak najbardziej jest takim zawodem, który powinien być dobrze płatny, bo ratują nam życie. I uważam w ogóle, że na przykład lekarze, którzy zajmują się transplantologią, powinni zarabiać zdecydowanie najwięcej, więcej niż piłkarze. I tutaj jakby pojawia się moje oburzenie, że piłkarz, który biega za piłką od prawej do lewej, zarabia tyle, że stać go na Lambo, a taki lekarz, który ratuje ludziom życie i przeszczepia serce, nie. Więc jakby, no ale tutaj jakby dyskusja.
1: No to już jest dłuższa dyskusja.
0: Dokładnie,
1: chyba.
0: Dokładnie. Więc nie o tym my dzisiaj, nie o lekarzach, tylko o tym, jakie auto kiedyś było uznawane za no, taki poziom statusu wysoki, czyli jak ktoś kupował, to wiadomo, że luksusowo. Czyli jakie auto było oznaką luksusu? Proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać. Za chwilę wrócimy do tego wątku, ale teraz wcześniej wracamy oczywiście na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Czy Temprą, czy jednak samochodem bardziej luksusowym, wszystkim jedziecie przez nasze trasy po godzinie 8 i mamy też wiadomości od was, że na S8 na 423 kilometrze w stronę Warszawy jest wypadek i że służby są na miejscu, też dojeżdżają kolejne, korek ma już 3 kilometry. To właśnie ta pierwsza informacja. Jeżeli chodzi natomiast o ekspresówki, nie, przepraszam, o autostrady. A6, 12 kilometr, węzeł Kluczy, tam samochód osobowy jest na poboczu i także służby są już na miejscu. Tak nas też informował wcześniej.

0: Nie, Antek z Gryfina. Dziękujemy za informację. A jeżeli chodzi o wiadomości od służb, no to tutaj na szczęście nie przybyło nowych wiadomości, ale cały czas jest naprawdę bardzo poważnie. Autostrada A2, węzeł Konotopa do węzła Pruszków, 451 kilometr. Tam było zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas do Poznania cały czas. Droga krajowa numer 62, tam najpoważniejsza sytuacja na wszystkich trasach w Polsce w tym momencie. Wyszków, Łochów, w pobliżu miejscowości Puste Łąki na 256 kilometrze, to cały czas jest Mazowsze. Tam jedna osoba nie żyje po tym, jak zderzył się samochód osobowy także z ciężarówką, także dzisiaj dość sporo tych wypadków osobówka-ciężarówka. Jeżeli chodzi o przejazd, to droga jest całkowicie zablokowana, ale służby wytyczyły objazd, także warto z niego skorzystać, bo krajówką na pewno do godziny 10 nie przejedziecie. Droga krajowa numer 81, Żory Skoczów, Ochaby, 56 kilometr, tam jest kolizja osobówki z barierami. No i jezdnia w kierunku Skoczowa jest całkowicie zablokowana. Ponadto jeszcze przypominamy, że korkują się trasy do Zakopanego, czyli za Nowym Targiem, droga krajowa numer 47 w Szaflarach, a także w Poroninie. I na koniec też przechodzimy dosłownie na drugą stronę Polski, czyli Chłapowo, Rozewie, Jastrzębia Góra. Tam też odpoczywacie, droga wojewódzka numer 215, korki mamy w obu kierunkach i przypominamy, że w Rozewiu jest także blokada drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja jeszcze tylko dodam informację od naszego słuchacza. S8, 423 km w stronę Warszawy. Mamy wypadek, służby są na miejscu, dojeżdżają, korek ma już 3 km. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie.

Dzisiaj w samochodach możemy mieć absolutnie wszystko i to za w miarę przystępną, przyzwoitą cenę. Myślę tutaj o motoryzacji chińskiej, która nas bardzo zaskakuje. Więc no, co będzie oznaką luksusu dzisiaj? No to bardzo trudno jest zdefiniować, przyznam szczerze. To już chyba trzeba pójść w jakieś ekstremum, czyli kupować auta, które stoją głównie w domu, w specjalnym miejscu i możemy je podziwiać. No ale kiedyś było chyba łatwiej. No może nie zarobić na te samochody, ale na pewno uzyskać ten efekt wow, czyli co kiedyś było oznaką luksusu, to dzisiaj sprawdzamy i rozmawiamy na ten temat. Oznaką luksusu kiedyś był Passat B5. Faktycznie, miałem kolegę, którego ojciec był szefem jakiejś takiej dużej korporacji i pamiętam, gdy jechaliśmy na jakąś wycieczkę, jak on powiedział, że dobra chłopaki, to ja was zawiozę. Jak nas zawiózł tym Passatem B5, pamiętam jak dziś, to była biała B5, biały Passat, matko boska, jak to wyglądało. No po prostu obłęd i te kolorki, te podświetlenia na fioletowo, no to zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie, bo wtedy w samochodach to raczej nikt nie myślał o podświetleniu od drugiej strony. Więc to było naprawdę fajne, dodatkowo jeszcze fajne audio, wygodne te fotele, dużo miejsca. No tak, to był zdecydowanie prestiż. I szpan, no i elektryczne szyby, ach, długo można byłoby wspominać. No dobrze, co jeszcze? W takim razie jakie auta uznajemy za, czy uznawaliśmy kiedyś za oznakę luksusu, prestiżu i takiego blichtru, proszę bardzo. Dla mnie luksusem były auta mojego wujka od początku lat 90. Były to Lancie. Na początku Lancia Tema, faktycznie, potem Kappa i Tezis. Wujek nie był politykiem, to warto, trzeba dodawać zawsze. Po prostu kochał tę markę, pozdrawiam całą ekipę, pisze Filip. Ja pamiętam, że kiedyś w radiu samochody służbowe to też były Lancie, już nawet nie pamiętam.

0: które to były lunchy, ale to było wiele, wiele, wiele lat temu. I faktycznie było prestiżowo. No dobrze, co tutaj jeszcze piszecie? Ktoś tutaj pisał przed chwilą o Mercedesie, kiedy wszyscy jeździli zupełnie innymi autami, to nagle jak się pojawił taki Mercedes, to po prostu było totalne szaleństwo. O proszę, dzień dobry, PRK. Moi rodzice w latach 90. mieli Fiata 126 i 125, natomiast sąsiedzi mieli Mercedesa W210 oraz Poloneza A2+. To dopiero było bogactwo, pozdrawia Michał z Marek. Też sąsiadka miała białego Mercedesa E-klasę. I ten biały Mercedes klasa, dodatkowo jeszcze w środku miał telefon, a raczej ona miała telefon, który zabierała ze sobą za każdym razem, taką wielką walizę nosiła. Ciężkie to było w piorun, zawsze leżało na fotelu pasażera i to był luksus, zdecydowanie. No dobrze, co jeszcze?
1: Uderz w stół, a nożyce się odezwą do poprzedniego słuchacza. Właśnie wracam z dyżuru z intensywnej terapii i co prawda może nie jadę Lambo, bo na Lambo jeszcze mnie długo, długo nie będzie stać, ale jadę mega, mega luksusowym autem Hyundai i30 wagon, do którego zmieści się dosłownie wszystko. Oczywiście z przekąsem, z żartem, pozdrowienia dla wszystkich. Luksusowe auto to takie, które podoba się nam i dobrze się w nim czujemy. Przynajmniej taka jest moja opinia. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Wrocławia, Aneta.
0: Pozdrawiamy, Aneto. Fajnie, że masz słoneczny Wrocław. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Pamiętam, jak za dzieciaka w PRL-u w latach 80. zaglądało się przez szybę do auta i patrzyło, ile gania, czyli ile ma maksymalnie na liczniku kilometrów na godzinę i wtedy zaklepywało się taki wóz dla siebie. Tak, dokładnie. Chyba każdy się w to bawił. Wszystko, co zachodnie wzbudzało zainteresowanie, różnica była kolosalna. Marka premium, tak jak Mercedes, BMW, Audi czy inne auto, to był synonim luksusu sam w sobie, kiedy na ulicy, no nie daj Boże, człowiek zobaczył na przykład jakimś cudem Porsche, to rozmowy o tym wydarzeniu trwały tygodniami. Dzisiaj, no cóż, żadna marka już nie wzbudza takiego zainteresowania. Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki i wszystko jest w internecie. Smutne, ale tak to się niestety stało, pisze Maciej z Białegostoku.

0: to mamy jeszcze 10 minut do godziny 9. Już się rozpędziłem, że do 10. Nie, do 9, do 9. Dzień dobry prowadzącym i słuchaczom. Jak tam dzisiaj wygląda droga Giżycko-Gdańsk? Pozdrawia Karolina, Karol Senior, Karol Junior, Kuba, Jasia. Matko, ale fajna ekipa.
1: Ale was jest.
0: Ależ super.
1: No to no, powiemy dokładnie. Teraz chyba jeszcze, co?
0: Możemy, teraz możemy.
1: Także szybciutko. Moi no. drodzy, jeżeli jedziecie z 16, a na pewno jedziecie, to w Wójtowie mamy tutaj delikatne spowolnienia, ale raczej tam stać nie będziecie. Chociaż później są prowadzone prace drogowe i to tak naprawdę miejscowość Miłomłyn, dalej przez Małdyty, przez miejscowość Pasłęk i też za Elblągiem są te prace drogowe dalej na S7. Tak naprawdę do samego węzła, gdzie już wjeżdżacie sobie do Gdańska, Gdańsk Port, ale tam na razie korków nie ma, także jeżeli wyjeżdżacie to wyjeżdżacie teraz, to może te utrudnienia ominiecie. No a w Gdańsku na razie czysto, chociaż nie na całym Pomorzu, tak jest.
0: No to jeszcze informacja od naszego słuchacza.
2: Ekspres zamknięta na węźle Żyżyn do węzła Skrutki. Objazd starą 17. Pozdrawiam, Piotrek.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Miejscowość Żyżyn, to się zgadza, o tym mówię.

0: Mówiliśmy już wcześniej, że tam mamy te utrudnienia. Jeżeli chodzi natomiast o wiadomości od służb, jest tego dość sporo. Można powiedzieć, że posypały się te wiadomości. S6, Rzechcino do węzła Skórowo, właśnie w województwie pomorskim, także kontynuujemy informacje z tego odcinka. 42 kilometr, zepsuła się ciężarówka, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. S8, Radziejowice do węzła Żabia Wola w miejscowości Grzymek na Mazowszu. Na 424 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i nie można jechać jednym pasem w kierunku stolicy od 8.30. Pojawiła się także informacja z drogi krajowej nr 81, to akurat aktualizacja, Żory Skoczów, miejscowość Ochaby, województwo śląskie, 56 kilometr, gdzie była kolizja samochodu osobowego z barierami i najpierw jezdnia w kierunku Skoczowa była całkowicie zablokowana od 7.30, ale po 8.30 wznowiono pas lewym pasem, także już jechać można przez miejscowość Ochaby właśnie tym lewym pasem. Jeżeli chodzi o autostradę A2, to wiemy, że już zakończyły się prace na węźle Konotopa do węzła Pruszków na 451 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Tam zablokowany był pas w kierunku Poznania. A jeżeli chodzi o najpoważniejszą sytuację aktualnie na drogach, to przypominamy, że na drodze krajowej nr 62, także na Mazowszu, między Wyszkowem i Łochowem zderzył się samochód osobowy i ciężarowy. Niestety jedna osoba nie żyje. Droga jest cały czas zablokowana, ale można przejechać, ponieważ policja jest na miejscu i kieruje was na objazd. Czekamy cały czas na wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I w aplikacji tekstowo i głosowo, ale także można na przykład telefonicznie, czyli 22 513 11 11.

0: 9 punktualnie na zegarze i na przykład 17 stopni w Zamościu. To najcieplejsze miejsce teraz w kraju i 12,5, no prawie 13 Zakopane. To z kolei najchłodniejsze wartości, raczej wyrównane w całej Polsce od 14 do 16 stopni, więc na razie wszyscy mamy porówno, chociaż z tym słońcem bywa różnie. Na północy ono jest, w Polsce centralnej też, na południu no troszeczkę gorzej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale dzisiaj, czyli we wtorek 28 lipca, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale okresami również małe. Miejscami na północy i na północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, a na krańcach północno-wschodnich możliwe również burze, ale naprawdę delikatne. Temperatura maksymalna od 18-23, cieplej miejscami na południowym zachodzie, około nawet 25 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, okresami porywisty. Na wybrzeżu także może być dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60, również w Karpatach do 65, a podczas burz, no podczas burz nawet do 55. No i ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1005 hektopaskali i pójdzie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A my jedziemy dalej, oczywiście dwie minuty już po godzinie 9:00. PRK rządzi i PRK dobrze radzi i informuje także co 20 minut o tym, co przed wami. Już za chwilę kolejny raport drogowy za 8 minut. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Co 20 minut. Najświeższe informacje drogowe tylko u nas. No i oczywiście przypominam, że gdyby coś działo się na waszej trasie i o czymś warto byłoby poinformować innych kierowców, to piszcie, nagrywajcie się albo dzwońcie na 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mimo że na mapach cały czas widać ten poranny szczyt, to trochę mamy dobrych informacji. S17 już się odkorkowała, Wyżyn, węzeł Skrutki, województwo lubelskie, 97 km, gdzie była kolizja, zderzenie, a raczej wypadek dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba tam była ranna, dlatego to był wypadek. Zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy. Od 5 była taka sytuacja i miały te utrudnienia potrwać do 10, także troszeczkę wcześniej udało się odblokować S17. Na szczęście. Droga krajowa numer 81 to Śląsk Żory Skoczów, miejscowość Ochaby, 56 km, gdzie od 7.30 pracowały służby po kolizji samochodu osobowego z barierami akurat. Jezdnia w kierunku Skoczowa była zablokowana właśnie od tej 7.30. Tam także już można jechać. A jeżeli chodzi o trasy w całej Polsce, no to zaglądamy na mapy, bo dawno już nie mówiłam o Krakowie, że autostradowa czwórka nam się korkuje w kierunku Tarnowa, chociaż tam nie ma aż tak poważnej sytuacji jak na przykład na trasach mazowieckich, o czym zaraz powiem, ale jeszcze Śląsk. Autostrada A4 na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. Tam niewielki korek jest w kierunku Krakowa, a także dojazd do samych Katowic może być nieco trudniejszy. Drogą krajową numer 86 ten korek mamy dosłownie przed węzłem Murckowska. Tam też jest informacja o tym, że jest jakieś zdarzenie drogowe. Jeżeli wiecie, to właśnie dajcie znać w aplikacji albo pod numerem telefonu. A jeżeli chodzi o trasy na Mazowszu, no to cały czas są spore utrudnienia w Białobrzegach. To trasa przed Grójcem, a w kierunku Warszawy.

0: Następnie S8 Żyrardów i to akurat trasa też do Warszawy. Przed Radziejowicami zaczyna nam się to przewężenie S8 do miejscowości Nowa Bukówka i tam jest zdarzenie drogowe, o którym mówiliśmy już zresztą wcześniej, że tam na S8 są te utrudnienia. Podobnie jest za Pruszkowem w kierunku Brwinowa, a dalej Łodzi, gdzie mamy kolizję dwóch samochodów osobowych i korek akurat tam już się zdecydowanie zmniejszył. Wcześniej on miał 8 km. Teraz jak spoglądam, to są to niecałe 4 km, także za niedługo prawdopodobnie w kierunku Łodzi sobie z Warszawy przejedziecie. I jeszcze autostrada A1. Przypominamy, że tam tworzą się dość spore korki po kolejnym zdarzeniu drogowym. To odcinek Łódź, Toruń czy dalej Grudziądz lub też Gdańsk. A utrudnienie mamy przed miejscowością Piątek. Tam akurat korek ma w tym momencie 2 km, czyli sytuacja też jest coraz lepsza. Czekamy na wiadomości od Was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jeszcze dzisiaj sprawdzamy, jakie auto kiedyś było znaką luksusu. Coś wam jeszcze przychodzi do głowy? Poszukajcie w pamięci, co kiedyś robiło na was wielkie wrażenie. No ja pamiętam Lexusa. Każdy Lexus to był luksus. No paradoksalnie. No właśnie, jakie auto kiedyś było znaką luksusu? Czekam na wiadomości. Można pisać, można się nagrywać.

proszę, proszę, jak się rozpisaliście w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No sprawdzamy dzisiaj, jakie samochody kiedyś uznawaliśmy za pewien poziom, czy oznakę luksusu, czyli co robiło na nas efekt wow i co było takim czymś naprawdę już z grubej półki. Ja pamiętam, jak na przełomie lat 70. i 80., pisze Konrad z Hyundai'a, moja siostra jechała do komunii Warszawą. To był szał. Ja niestety już jechałem polonezem Borewiczem i dla mnie w tamtych latach to były samochody, co pokazywały prestiż. W latach 90. luksusem było na przykład dla mnie W123 albo Audi setka Cygaro. Pozdrawia Konrad z Hyundai'a. Absolutnie się z tym zgadzam. Audi setka to był prestiż. Naprawdę to było coś takiego, że jak sąsiad miał, to no wszyscy wiedzieli, że on musi robić coś naprawdę wyjątkowego. Pamiętam kiedyś jeszcze chyba sąsiad miał Volvo 840, tak mi się wydaje. No jakieś dziwne interesy robił, ale zawsze jeździł dobrymi samochodami. Dużo go nie było, a później wracał. Jak wracał, to nowym. No dziwne historie. Pewnie wy też takie historie macie na swoim koncie, że sąsiad nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale za

zawsze jeździł fajnym autem. Pamiętam za dzieciaka, jak pojawiały się zagraniczne auta, to najważniejsze, żeby były tak zwane ropniaki, czyli diesel. Pierwsze takie auta moich wujków, pamiętam, i to był Peugeot 508, Mercedes oczywiście, W123, Citroen BX, który tak zapadł, przypadł mi do gustu, że potem kupiłem sobie Citroena XM, ale z silnikiem V6 benzyna. To jakie jeszcze samochody uznajemy, czy uznawaliśmy kiedyś za oznakę luksusu? No to czekam na wasze wiadomości, można do mnie napisać, można także nagrać wiadomość głosową oczywiście, więc polecam i namawiam i zachęcam do tego, żeby w ten sposób się komunikować, a zawsze dobrze was słyszeć o poranku. Można także dzwonić 22 513 11 11.

0: Ależ się gorąco zrobiło. Fantastycznie, fantastycznie.
1: Ja tam słyszę Kuba.
0: No i bardzo dobrze słyszysz. Kuba. I tak właśnie masz słyszeć. I to właśnie masz słyszeć. 29 minut po godzinie 9. Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców. Ja z pytaniem, jak wygląda podstawowa trasa i ścieżka z Częstochowy o tej porze do Warszawy. No dobrze, to za chwilę w takim razie rzucimy okiem specjalnie na tę trasę dla Tomka, który właśnie leci w stronę Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, muszę przyznać, że nie najprostsza jest dzisiaj to trasa, zwłaszcza przed samą Warszawą, ale dobrze, to od początku. Częstochowa, jeżeli wyjeżdża nasz słuchacz, to oczywiście Kamieńsk, Rozprza, tam przed Piotrkowem Trybunalskim są prowadzone prace drogowe, ale korków nie ma. Nieco inna sytuacja jest już na S8 między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim, gdzie przecież te prace służb trwają, ojej, bardzo, bardzo długo i tamten korek jest, no, zazwyczaj od poniedziałku do niedzieli, 365 dni w roku, można powiedzieć, więc tam trzeba może zwolnić troszeczkę przed kolejnym odcinkiem trasy w kierunku Warszawy. No a jeżeli chodzi o S8, to na wysokości Radziejowic mamy zdarzenie drogowe, dość poważne, o którym mówimy cały czas tutaj u nas na antenie, także najlepiej tutaj zjechać, możliwe, że na drogę krajową numer 50 i na przykład przez Grójec dojechać sobie do Warszawy, bo na S8 ten odcinek będzie dość długo zajęty, także życzymy powodzenia, a jeżeli już chodzi o S8, to przypomnimy, co tam się dzieje. Węzeł Radziejowice do węzła Żabia Wola. W miejscowości Grzymek na 424 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zajęty jest właśnie ten jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia miały potrwać do godziny 10.30, więc jeszcze tutaj przez godzinę mogą służby pracować, ale ten korek może się zdecydowanie jeszcze wydłużyć, dlatego zalecamy zjechać z S8 w najbliższym czasie. Pojawiła się informacja z drogi krajowej numer 78, Pyrzowice-Siewierz w pobliżu miejscowości Mierzęcice, czyli Śląsk, 96 kilometr, gdzie pojazd osobowy najechał na tył pojazdu ciężarowego. Kolejna informacja o zdarzeniu z ciężarówką. Dzisiaj jest tego naprawdę dość sporo.

0: I wiemy też, że niestety jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana, ale możecie jechać. Tylko, że nie drogą krajową, numer 78. Policjant jest na miejscu i kieruje was na objazd drogami lokalnymi do S1. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakie auto kiedyś było oznaką luksusu? Wracamy do tego tematu za moment.

0: 20 minut jeszcze zostało nam do 10. Oznaki luksusu, no to proszę bardzo. Pamiętam, jak mój wujek w okolicach lat 90. przyjechał z Niemiec, no wiadomo, Fordem Sierrą. Całe podwórko sprawdzało, ile ma ten Ford Sierra na liczniku. A tam, uwaga, było 260 km na godzinę. No to był normalnie kosmos. Pisze Mateusz Ziwek. O później, jak dorosłem, sam miałem kilka takich samochodów. Tak ze... ile? 14? Na serio? 14 Fordów Sierra? Wow, Mateusz, no to jest efekt wow i zrobiłeś na mnie duże wrażenie. No nieźle. Jakie jeszcze auta uznawaliśmy kiedyś za luksus?
1: Witam radiokierowców. Były takie lata, kiedy synonimem takiego luksusu był na przykład też ten Fiat Tempra z takim wspaniałym wyświetlaczem, wspomniany dzisiaj przez pana redaktora, Opel Omega, Ford Sierra z fajnym silnikiem dieslowskim, Ford Scorpio, Audi oczywiście 80, setka, Mercedes 190. Można by powiedzieć, że i to były też wspaniałe auta, bardzo, bardzo cenione. I w takich latach pewnych uchodziły za synonim luksusu na pewno.
0: To prawda, tak właśnie to wyglądało i tak było. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców, w każdej chwili możecie do nas napisać, możecie także do nas wysłać wiadomość głosową, lata 70. I teraz uwaga, Marcin zakasuje absolutnie wszystkie auta, które były kiedyś uznawane za luksus. No nie dość, że tutaj był luksus, jak najbardziej, to jeszcze był szacun i przestrach. No naprawdę. A Marcin pisze o latach 70. I o jakim aucie? No oczywiście, że tak. Czarna Wołga.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Co 20 minut najświeższe informacje drogowe, oczywiście w Polskim Radiu Kierowców. Możecie zawsze na nas liczyć, ruszając z nami w trasę i słuchając nas w podróży, że jako pierwsi poinformujemy was o tym, co być może przed wami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja wygląda już nieco lepiej, ale chyba tylko w komunikatach, bo na trasach cały czas te korki są, ale zaczniemy od informacji od was.
3: Dzień dobry, Stanisław, dzwonię z autostrady A4 w kierunku Zgorzelca. Przed zjazdem nad Zgorzelec już jest korek, 3 pasy są zablokowane. W zasadzie trudno powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. Pozdrawiam wszystkich kierowców.
2: Dziękujemy bardzo za informację. My na razie też jeszcze nie wiemy, jaka jest przyczyna. Czekamy na wiadomości od służb. Natomiast jeżeli chodzi o te prace, gdzie już się one zakończyły, to droga krajowa nr 78, odcinek Pyrzowice-Siewierz w województwie śląskim na 96 kilometrze, gdzie samochód osobowy najechał na tył pojazdu ciężarowego. Tam wiemy, że jedna osoba została ranna i droga była zablokowana od 9. Te utrudnienia miały być do 11, ale już udało się wszystkie te szkody sprzątnąć naszym drogowcom, także można już jechać przez drogę krajową nr 78. S17 także odblokowana. Żyżyn do węzła Skrutki w miejscowości Żerć na 97 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i nie można było przejechać jednym pasem do Warszawy. Jeżeli chodzi natomiast o drogę krajową nr 17, tam także już bez utrudnień

0: Rudnień, Zamość, Tomaszów Lubelski, miejscowość Jatutów, 181 km, ale mamy dosłownie informację też sprzed chwili, autostrada A2. Węzeł Poznań, Krzesiny do węzła Poznań Wschód. Właśnie miałam mówić, że tam się korkuje i to widać na trasach. Miejscowość Tulce, 175 km, pali się bus z przyczepą. Zajęty jest prawy pas w kierunku Warszawy i te utrudnienia zakończą się po godzinie 11.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam, 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, gdyby coś działo się na waszej trasie.

0: Ależ ładne jest to pianinko na koniec, nie?
1: A niech pogra jeszcze.
2: Ona jechała przez miasto.
1: Tak, dokładnie, ale bez pianinka.
3: Czy
1: na pianinku.
2: Na nim.
1: Właśnie tak z nim, jakoś tak dziwnie to było zrobione, fajnie. Tak, pan pamiętam.
3: Tak faktycznie tak. Było.
1: I ona grała i tam, wiesz, widziała ludzi tam w blokach. I tak
3: ale to piękne.
1: Fajne, naprawdę dobry teledysk. Dobra, ale już wylądowaliśmy na ziemi, ale przede wszystkim trzeba podkreślić to, że dobrze gramy dla naszych słuchaczy,
3: tak,
1: żeby im się dobrze i przyjemnie jeździło. Więc wy zajmiecie się tym po godzinie.

0: Ja bym powiedziała, że początek, na pewno jeśli chodzi o pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ponieważ minęła 10, to zaglądamy za okno i pogoda dzisiaj postanowiła być trochę nieprzewidywalna.
0: Dokładnie. Raz więcej słońca, raz więcej chmur. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, chociaż miejscami niebo na chwilę się przetrze.
2: Jeśli wybieracie się na północ albo na wschód, warto mieć pod ręką parasol. Tam możliwe są przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich punktowo mogą pojawiać się nawet burze.
0: Temperatura całkiem przyjemna, od 18 do 23 stopni. Przyjemna będzie, bo na razie to tak sobie. No, słońce świeci, przynajmniej w Warszawie, więc na razie nie jest źle, ale najcieplej na południowym zachodzie. Tam termometry pokażą w ciągu dnia do 25 stopni.
2: A jeśli chodzi o informacje drogowo-pogodowe, po przelotnym deszczu nawierzchnia może być śliska, szczególnie na drogach lokalnych i w zacienionych miejscach warto zachować większy odstęp i zdjąć nogę z gazu.
0: Pamiętajcie do tego, że jest dzisiaj wietrznie. Na ogół jest to wiatr słaby, umiarkowany, ale nad morzem może dmuchnąć mocniej, nawet do 60 km na godzinę. W górach jeszcze silniej, więc jeśli jedziecie z bagażnikiem dachowym albo przyczepą, trzymajcie kierownicę pewnie.
2: Podsumowując, pogoda nie przeszkodzi w dobrym dniu, ale warto być przygotowanym na kilka niespodzianek.
0: I tego wam właśnie życzymy. Szerokiej drogi, trochę słońca i jak najmniej czerwonych świateł.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To dzisiaj sobie porozmawiamy o pozytywnych cechach kobiecych i męskich za kółkiem. I od razu mi się przypomina jazda autobusem miejskim, kiedy pojawiały się pierwsze panie, bo było ich niewiele, a teraz jest ich trochę więcej. Jaka jest główna różnica między stylem jazdy kobiecym a męskim autobusem miejskim? Że panie mniej szarpią. Aha.

0: są bardziej eleganckie, płynne i zatroskane o los pasażerów. To może pierwsza rzecz na liście, a jakie są pozostałe, to oczywiście czekamy w naszej aplikacji i zaczynamy nasze spotkanie.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie, Dagmara Kowalska
0: i Piotr Firan. 3 godziny najbliższe razem do 13:00.

0: Ich nie ma, my jesteśmy absolutnie i jedziemy sobie na drogi z Emilią Kleszczewską dzisiaj, bo dzieje się?
1: No, dzieje się. Wiesz co? Tutaj autostradowa dwójka, mamy jakiś pożar busa, no jest tutaj dużo kolizji. Też w ogóle dzisiaj osobówek z ciężarówkami. Naprawdę. Chyba 3 albo 4 takie zdarzenia drogowe, gdzie też jest tutaj ciężarówka albo 2 ciężarówki. Także uważajmy na siebie. Ja wiem, że wakacje, że wtorek, że sporo nas wyjeżdża na te trasy, no ale... No co tak, Piotrek, patrzysz na mnie?
2: No sprawdźmy szczegóły.
1: No dobra.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Z takim politowaniem. No dobrze, słuchajcie, to sprawdzamy, co na tych drogach. Autostrada A2, województwo wielkopolskie, Poznań, Komorniki, węzeł Poznań Zachód. Ten odcinek, a dokładniej w miejscowości Plewiska na 157 kilometrze zderzyły się 2 busy i samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o autostradę A2 i województwo wielkopolskie, bo w miejscowości Tulce, to też pod samym Poznaniem, na 175 kilometrze palił się bus z przyczepą. Zajęty jest prawy pas w kierunku Warszawy. Oczywiście na miejscu są służby, też no, przede wszystkim straż pożarna i gasi ten bus z przyczepą. Mam nadzieję, przynajmniej ja i wy też pewnie, że do godziny 11 te utrudnienia się zakończą. Droga krajowa numer 17, Zamość Tomaszów Lubelski, miejscowość Jatutów. Tam już zakończyły się prace. Na 181 kilometrze zderzył się samochód osobowy, no i właśnie ciężarowy. Jedna osoba tam była ranna. Zakorkowana była trasa także do... czy szczególnie tutaj do Tomaszowa Lubelskiego, chociaż te utrudnienia też były w kierunku Zamościa. Jeżeli chodzi o S6, to także mamy dobre informacje z węzła Rzechcino do węzła Skórowo na 42 kilometrze i to Pomorze, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy, zablokowany był pas w kierunku Gdyni. Także sytuacja jest lepsza na pewno w komunikatach, chociaż na trasach. Cały czas utrudnienia są naprawdę bardzo duże w kierunku Warszawy. Białobrzegi, czyli trasa

0: przed Grójcem. Tam mamy cały czas dość spory korek. Na wysokości Żyrardowa, a za Mszczonowem korkuje się S8. No i wyjazd z Warszawy w kierunku Łodzi. Tam cały czas naprawdę jest dość sporo aut i te utrudnienia są od Brwinowa oczywiście do Grodziska Mazowieckiego, o czym mówimy już tak naprawdę od godziny 7. Na koniec jeszcze S8 marki do Żoliborza, czyli ta trasa S8, która prowadzi Was w kierunku Łodzi. Cały czas mamy spore utrudnienia. Korek ma tam już ponad 10 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od zagadki, moi drodzy, czyli my wam podajemy podpowiedzi. Mówisz? Wy zgadujecie, co to może być. Pierwsza podpowiedź już jest, zresztą będzie ich kilka. No więc posłuchajmy, jaka ona jest.
3: No, posłuchajmy, zobaczmy, gdzie
2: nie jest obowiązkowe, nie jest to coś obowiązkowe, to jest już podpowiedź, ale wielu nie wyobraża sobie bez tego swojego auta. Jeśli chodzi o komunikację, to drogę znacie, ale Dagmara przypomni, że korzystamy...
3: Tak, wchodzimy na naszą aplikację i wysyłamy informację głosową albo tekstowo, piszemy sobie, co nam w głowie gra i w duszy, a my wam damy znać, czy to jest dobry kierunek, czy nie.
1: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Dobre wiadomości dla tych wszystkich, którzy pomyśleli, że lato się na nas obraziło. Do Polski wraca słoneczne i gorące powietrze. Chociaż słoneczna aura i gorące powietrze. O tak. W większości kraju dzisiaj pogodnie, o tym mówiliśmy, ale od czwartku będzie upalnie i o tym mówi synoptyk.
1: Spodziewamy się przynajmniej pod względem burz uspokojenia w pogodzie. Jedynie gdzieś na wschodzie, północy mogą wstąpić jakieś niewielkie, słabe, przelotne opady deszczu, ale generalnie dzisiaj spodziewamy się zdecydowanie większej ilości słońca w Polsce niż w dniu wczorajszym, a temperatury w Polsce będą się wahać przeważnie w granicach od 20 do 25 stopni.
2: No i nareszcie. Ja już składałam tyle razy reklamacje, że w końcu ktoś wysłuchał tych modułów. Nie wiem jak tobie, Piotrek, ale jak na przykład, nie wiem, na rowerze, na skuterze, na motocyklu, czy na własnych nogach, jak wychodzisz z domu rano, to tak jest raczej tak rześko, powiedziałabym. No właśnie, a wyraźne ocieplenie już jutro. Cieszymy się, mam nadzieję, wszyscy. Apogeum upałów przypadnie w czwartek i piątek, a zdecydowanie najgoręcej zrobi się na zachodzie, południu i w centrum kraju.
1: Do końca tygodnia praktycznie będzie bardzo słonecznie, niemal w całej Polsce, i będzie postępowało stopniowe ocieplenie. No i wygląda na to, że

0: Mniej więcej od czwartku możemy już spodziewać się upałów na terenie niemal całej Polski. Miejscami temperatura w czwartek, piątek, wiele na to wskazuje, może osiągnąć wartości nawet około 36-37 stopni.
1: I upalna aura może się utrzymać także na początku sierpnia. Prognozy wskazują, że w weekend i na początku przyszłego tygodnia w większości kraju nadal będzie bardzo gorąco, a miejscami temperatura może przekroczyć 30 stopni.
2: No i dlatego się dzisiaj z wami rozgrzewamy. Zagadka na wtorek jest już po rozpoczęciu, czyli mieliśmy inaugurację zagadki w Tarkowej. Nie tak. Jest obowiązkowe, ale wielu nie wyobraża sobie bez tego swojego auta.
1: No właśnie. I jakie odpowiedzi do nas przyszły? Słuchamy.
3: Ja nie wyobrażam sobie swojego samochodu bez radia PRK. Pozdrawiam, Marcin z Ducato.
2: Dziękujemy bardzo. Fajnie, Marcinie, że jesteś z nami i dobrze, że jesteś z nami zawsze, kiedy możesz.
1: I myślę, że nie ma co sobie wyobrażać auta bez PRK, bo lepiej jak PRK jest w aucie.
2: Też tak uważam.
1: I cieszymy się, jak jest w jak największej liczbie aut, więc mam nadzieję, że to się będzie powiększać, ale to nie o to chodzi tym razem. To może o to.
4: Witam serdecznie, pozdrawiam całą redakcję i prowadzących. Co do konkursu, czy chodzi tu o wewnętrzne lusterko wsteczne? Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
1: Pozdrawiamy Roberta i mówimy, że nie chodzi o lusterko, a jeśli chodzi o drugą podpowiedź, to może rozjaśni co nieco, albo może nie do końca, ale brzmi tak. Towarzyszy kierowcom podczas codziennych podróży i nie jest obowiązkowe, ale wielu nie wyobraża sobie bez tego swojego auta. Nie chodzi o naszą stację. O co zatem może chodzić? Czekamy na ruch z waszej strony.

0: DJ Dagmara dzisiaj szaleje za konsoletą. Dagmaro, naprawdę świetnie ci idzie.
1: Tak?
0: Zadowolona i tak dalej.
1: Mi też się bardzo podoba.
2: Głowa mi chodzi po prostu w rytm muzyki, ale to chyba o to chodzi. I chodzi też o to, żeby wam chodziła głowa w rytm tego, co mówię, Milka.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co mówię ja, ale ja słucham tego, co mówicie wy.
4: 356 km na drodze S8 na Warszawę. Faz awaryjny, cysterna, wystrzelona opona. Ostrożnie, resztki opony na drodze. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i tutaj bez podkładu, ale kontynuujemy ten serwis drogowy, także jeżeli chodzi o kolejne

0: Kolejne wiadomości to wiemy, że zakończyły się utrudnienia na autostradzie A2 Poznań-Krzesiny do węzła Poznań-Wschód. W miejscowości Tulce w województwie wielkopolskim na 175 kilometrze był pożar busa z przyczepą. Zajęty był prawy pas w kierunku Warszawy od godziny 9.30, ale już te utrudnienia się zakończyły. Przypominamy, że na autostradowej dwójce na innym odcinku też są cały czas jeszcze utrudnienia. Jeżeli chodzi o Poznań-Komorniki do węzła Poznań-Zachód, w miejscowości Plewiska zderzyły się dwa samochody, dwa busy i jeden samochód osobowy i akurat tam zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Świecka. Jeżeli chodzi o sytuację na trasach, to od Łodzi do Grudziądza mamy cały czas utrudnienia, chociaż za miejscowością Piątek już jest mniejszy korek. On wcześniej miał ponad 6 kilometrów, teraz ma już tylko 3. Jeżeli chodzi natomiast o trasy dookoła Warszawy, można tak powiedzieć, to korkuje się S17 na wysokości Garwolina, to dojazd do stolicy. Tak samo jest w Białobrzegach oraz w Mszczonowie. Jeżeli chodzi natomiast o trasę z Warszawy do Łodzi, w Brwinowie mamy niewielkie utrudnienia. Tam był wcześniej dość spory korek, teraz ma on już też tylko kilometr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chcecie serwis bez podkładu też jakoś
0: ale
2: poszedł.
0: Fajnie. Nie wiesz, to lepiej słyszałam swój głos.
2: Mm-hmm. Mówi się, nie ma sprawy.
0: No, cisza też jest dobra, tylko trzeba ją w radiu zagadać, prawda? No,
3: trzeba. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie wiadomo, co się stanie.
2: Mm-hmm. A no trzeba mnie nie chwalić, wiesz? Może po audycji.
3: Jeśli chodzi, moi drodzy, o nasze zgadywanie, to mamy tak. Na razie kilka podpowiedzi, to znaczy nie jest obowiązkowe, ale wielu nie wyobraża sobie bez tego swojego auta.
2: Chodzi o nawigację albo o klimatyzację, Piotruś, PP? Nie. Klimatyzacja również od Tomka. Też nie, cały czas trzymam się tego. Nawigacja. Dzień dobry. Myślimy, że to nawigacja. Od Moniki? Nie, niestety.
3: I mamy na przykład taką odpowiedź.
4: Witam, Grzegorz z Lublina. Czy może chodzić o światła do jazdy dziennej?
3: Nie chodzi także o światła. To posłuchajmy jeszcze jednej odpowiedzi.
5: Cześć, pierwsze co mi przychodzi na myśl, nieważne jaki samochód, w każdym jednym mam zawsze okulary przeciwsłoneczne. Jazda bez okularów, z polaryzacją, to po prostu jest must have. Pozdrawiam, Mateo.
2: O, no to bardzo ciekawe. W sumie dobra podpowiedź dla naszych słuchaczy, ale nie o to nam chodziło, nie chodzi o klimatyzację, a go Krawcowo, fajnie, że jesteś z nami cały czas. Kubek z gorącą kawą, herbatą od Direksa.
3: Towarzyszy kierowcom podczas codziennych podróży, to jest druga podpowiedź. I trzecia, wystarczy lekki ruch, by zaczęło rytmicznie się kołysać. O co może chodzić?
2: O biodra.

0: Co ty, Beata, bliżej się nie da.
1: No tak, 18 minut do godziny 11, ale zbliżamy się do rozwiązania naszej zagadki. Kilka podpowiedzi już za nami. Nie jest to obowiązkowe, ale wielu nie wyobraża sobie bez tego swojego auta. Towarzyszy kierowcom podczas codziennych podróży i wystarczy lekki ruch, by zaczęło rytmicznie się kołysać. Słuchamy.
2: To jest na pewno radio. Bez niego nie wyobrażamy sobie jazdy w samochodzie. Arek z Volvo.

0: No, my też tak uważamy, bo inaczej by nas tutaj pewnie nie było, ale faktem jest, że to nie jest radio. Nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej, bo
1: nie,
0: Piotrek
1: właśnie patrzy. Nie. I Dagmaro, bardzo bym cię prosił jednak, żebyśmy posłuchali naszego kolejnego słuchacza.
2: Witam serdecznie jeszcze raz, Robert z Cysterny. Czy chodzi tu o antenę samochodową? Dziękuję, pozdrawiam.
0: Nie. Szukałabym raczej w środku samochodu.
1: No właśnie, tak? A jeśli chodzi o środek samochodu, to kolejna podpowiedź już tutaj jest gotowa. Jest zawsze na wysokości wzroku. O co może chodzić? Czekamy.
0: Może troszeczkę ponad. Albo...
1: Tak?
0: Tak.
1: No tak różnie bywa.
0: Można trochę pozezować.

0: tam Ela, tu Emilia. No i tak nam czas płynie.
1: Tu Dagmara, tu Piotrek.
0: No ale ty jesteś na E, a ja
1: no
0: nie.
1: Tak, no
0: e.
1: Tak, ale jeszcze zaraz będzie Kuba.
0: No tak, będzie trzeba poszukać jakiejś piosenki dla Kuby też.
2: Za 9 minut i 11 czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre wiadomości, przynajmniej te z komunikatów. Autostrada A1 Łódź Północ do węzła Piątek. Tam już wiemy, że zakończyły się prace służby. Po tym jak bus zderzył się z barierami ochronnymi i potem wypadł z jezdni. Dwie osoby tam zostały ranne. Zablokowany był pas prawy w kierunku Gdańska od godziny 7. I te prace służb na autostradowej jedynce dosłownie skończyły się kilkanaście minut temu. Podobna sytuacja jest na autostradzie A2. Tam także już można jechać. Poznań-Krzesiny, Poznań-Wschód w miejscowości Tulce. Palił się bus z przyczepą, zajęty był prawy pas w kierunku Warszawy, ale teraz już tych utrudnień nie ma, chociaż ja widzę jeszcze, że cały czas pod Poznaniem jest ten korek na autostradowej dwójce. Komorniki-Luboń to ten odcinek, który prowadzi was na przykład w kierunku Sulęcina. I jeżeli chodzi o ten odcinek autostrady, to jest dosłownie, dokładnie miejscowość Plewiska, 157 km. Tam zderzyły się dwa busy i samochód osobowy. Dlatego wiemy też, że zablokowane są dwa pasy w kierunku Świecka cały czas. Jeżeli chodzi o S8, to tam także nie zakończyły się jeszcze prace. 424 km, województwo mazowieckie, miejscowość Grzymek. Kolizja dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Warszawy. I taka sytuacja jest już od 8.30. Te prace miały zakończyć się po 10.30, a

0: ale prace zdecydowanie się wydłużają, co też widzimy na mapach. Jeszcze informacja, że dojazd do Warszawy jest utrudniony na wysokości Garwolina, to S17, Białobrzegi, w drodze do Grójca, a także trasy małopolskie, autostrada A4 w kierunku Katowic i Tarnowa, tam także jest dość ciasno, i trasa z Nowego Targu do Zakopanego, tak naprawdę droga krajowa numer 47, to zator w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej oraz w Poroninie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: Godzina 11 na naszych zegarach. Już prawie już za dosłownie 3 sekundy i o tej porze będziemy wam opowiadać co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co w tym śmiesznego? Nic, po prostu się do was uśmiechamy, bo chcemy, żebyście mieli dobry dzień. Jest dopiero godzina 11, wszystko się może wydarzyć tak samo z pogodą. Ale idziemy w kierunku upałów i to jest fakt. One zaczną się już jutro, 29 lipca. A jeśli chodzi o dziś, no to skoro mamy 11 na zegarach, to pogoda dzisiaj przypomina playlistę ustawioną na losowe odtwarzanie. Coś mi to przypomina. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami odrobina deszczu. A na północy i na wschodzie kraju mogą pojawiać się przelotne opady. Na samym północnym wschodzie nie można wykluczyć krótkich, punktowych burz, ale to też już w zanikło. Więc jeśli tam jesteście, warto zerkać nie tylko na drogę, ale też na niebo. Temperatura sprzyja aktywności od 18 do 23 stopni, a na południowym zachodzie to nawet około 25. No i cóż, wiatr. Wiatr zachodni i północno-zachodni będzie przeważnie słaby, umiarkowany, chociaż chwilami też mocniej powieje. Na przykład nad Bałtykiem porywy mogą osiągać około 60 km na godzinę. Kierowcy, pamiętajcie o tym, że po deszczu wychodzi słońce, asfalt może odbijać światło, więc okulary przeciwsłoneczne, o których mówił jeden z naszych słuchaczy, będą dzisiaj bardzo przydatne, tak jak wycieraczki.
2: Absolutnie. Już prawie 2 minuty po godzinie 11:00, to jest Polskie Radio Kierowców, to była prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zagadka cały czas nierozwiązana, ale moi drodzy, rozwiążemy sobie, mam nadzieję, za moment, za chwil kilka, ale jeszcze odrobina cierpliwości na pewno nikomu nie zaszkodzi. Ruszamy dalej.

0: Oprócz tego, że mamy błękitne niebo, mamy też Kubę Demareckiego, który teraz do wieczora poprowadzi nas po naszych drogach.
1: A dzień dobry, rzeczywiście dzień dobry. Kłaniam się. Po wakacyjnych drogach, tak można by powiedzieć, 28 lipca, więc sporo korków, sporo utrudnień, takich wakacyjnych, takich urlopowych, ale nie tylko takich.
0: No to sprawdźmy, gdzie co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zacznę od drogi krajowej nr 62 pomiędzy Wyszkowem a Łochowem, to w województwie oczywiście mazowieckim, i tutaj od kilku godzin, bo po godzinie 7 rano doszło do zdarzenia, do wypadku śmiertelnego w pobliżu miejscowości Puste Łąki i trasa jest nadal całkowicie zablokowana zarówno w kierunku Łochowa, jak i w stronę Wyszkowa. Na kilometrze 256 dokładnie auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Życia jednej osoby nie udało się w tym wypadku uratować. Ruch kierowany jest na objazd na trasy lokalne. A teraz wieści od państwa, także z województwa mazowieckiego. Słuchamy.
3: 422 kilometr, droga S8 na Warszawę rozpoczyna się przy słupku 9 korek. Oznaczono, że wypadek. Będę na bieżąco dawał znać, jak dojadę. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
1: Dziękujemy bardzo. Również pozdrawiamy. To była wiadomość z ekspresowej ósemki z odcinka pomiędzy Mszczonowem a Nadarzynem. Tutaj rzeczywiście doszło do zdarzenia z udziałem dwóch aut osobowych. Niedaleko kilometra 424 to przed węzłem Żabia Wola. Jezdnia w kierunku Warszawy jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. A teraz województwo pomorskie. Droga krajowa nr 20 pomiędzy Żukowem a Kościerzyną. Autodostawcze wypadło z jezdni. Niedaleko miejscowości Kłobuczyno na kilometrze 270 droga jest zablokowana w kierunku Kościerzyny. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim. Zatłoczona jest A4, obwodnica Krakowa, także Zakopianka na fragmencie podhalańskim, krajowa 28 niedaleko Mszany Dolnej i Wadowic, ale także trasa ekspresowa S52 w pobliżu Skoczowa oraz krajowa 1 niedaleko Pszczyny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: To za moment rozwiązanie naszej zagadki. Nie jest obowiązkowe, ale wielu nie wyobraża sobie bez tego swojego auta. Towarzyszy kierowcom podczas codziennych podróży. Wystarczy lekki ruch, by zaczęło rytmicznie się kołysać i jest zawsze na wysokości wzroku, chociaż Dagmara powiedziała, że niekoniecznie.
0: No nie, to zależy od długości. Tak mi się wydaje.
4: Fantazji też konstruktora.
0: Wielkości tego czegoś też, tak. No. Więc tak, powodzenia.
4: Zaraz rozwiążemy zagadkę.

0: 21 minut po godzinie 11.
1: Jakąś czkawkę.
0: No właśnie, ale już zaraz opanujemy to wszystko.
2: O. A co to? Prawy pas zajęty, Hyundai i kilka innych samochodów ładowane już na lawetę, także można już jechać. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
0: Dziękujemy, Tomku, za informację.
1: Zastanawiałam się, o co tu chodzi, a to przecież głosy do nas docierają różne od was i to jest dalsza część naszego serialu z jednej z tras.
0: Tak, to nasz słuchacz informował o tym, co się dzieje na jednej z dróg szybkiego ruchu, ale moi drodzy, mamy do rozwiązania naszą zagadkę. Nie jest obowiązkowe, ale wielu nie wyobraża sobie bez tego swojego auta. Posłuchajmy.
3: Hejka, znowu Mateo. No jak nie okulary przeciwsłoneczne, to słomka przeciwsłoneczna. No w pakiecie to ja sobie nie wyobrażam jazdy.
4: Słoneczne Brzesko, pozdrawiam.
1: No i dziś tam już słońce dotarło. Do nas już troszkę też. W całej Polsce powinno być, ale nie chodzi o osłonkę.
0: I mamy jeszcze kolejne podpowiedzi. Towarzyszy kierowcom podczas codziennych podróży. Wystarczy lekki ruch, by zaczęło rytmicznie się kołysać. Słuchamy dalej.
5: A może to ta taka hawajska tancereczka, która sobie tam gdzieś na tym kokpicie jest przyczepiona i jak jest słońce, to ona sobie tak kołysze bioderkami. Miałam takie coś kiedyś w moim Peugeotie 105, więc może to jest to. Jak jest słońce, to ona wtedy sobie tańcuje i hula. Pozdrawiam, Aga Krawcowa.
1: Tak,
0: mój kolega
1: przyjemne.
0: Też miał taką Volvo.
1: A widzisz, czyli tancereczka. Pasuje nie tylko do Peugeota.
0: Tak, ale nie o to chodzi. Tylko powiem Adze Krawcowej, że Aga, byłaś bardzo, bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. No ale słuchamy jeszcze jednej odpowiedzi.
6: Witam serdecznie jeszcze raz, Robert z Cysterny. Cały czas próbuję. Może chodzi tu o zapachową choinkę?
1: No.
6: Lub odświeżacz, zapach, który wisi na lusterku. Witam, pozdrawiam serdecznie.
0: Słowo wisi, bo chodziło o to, co możemy powiesić na naszym tylnym lusterku. Tak, czyli to jest dobra odpowiedź. Zawieszka. Mhm.

0: Super, brawo.
1: Dzisiaj nie było łatwo, tak mi się wydaje. Natomiast...
2: Zibi ze Skody. Arturo, czy przypadkiem nie chodzi o jakąś maskotkę dyndającą pod lusterkiem? W moim przypadku ośmiorniczka zrobiona na szydełku przez moją ukochaną żonę. Jakub zbił ID, przesłał zdjęcie, pięknie zwróciła uwagę. Myślę, że nadaje się do seryjnej produkcji i nie jeden by się ucieszył z ośmiornicy. Które zresztą ośmiornicy, nie wiem, Dagmara, czy wiesz, uchodzą za bardzo, bardzo inteligentne zwierzęta.
1: Tak,
2: Mateusz z Iweko także. Czy chodzi o choinkę zapachową, o zapachu kokosowym do malucha Rafał z Fordzika? To też zaliczamy oczywiście. Basia z Kugi, Mikołaj z Leona, Konrad z Hyundai'a, Direx, Tomasz i Monika. Wszyscy także dobrze odpowiedzieli, więc może jeszcze raz oklaski także dla tych wszystkich.
1: Teraz głośno.
2: No.
1: Gratulujemy, słuchajcie. Oj, tu urwały się oklaski. Dzisiaj się bardzo dużo rzeczy urywa i coś dziwnego. No ale oklaski były i wy jesteście cały czas z nami, a my mamy do was kolejne pytanie.
2: Tak?
1: Mhm.
2: No właśnie.
1: Jakie macie zawieszki?
2: Okazało się, że z kimś jeździ ośmiornica, że jest też pani, która, no to Aga z Krawcowa napisała, to też byśmy zaliczyli, gdyby miało sznureczek, tancereczkę, hawajkę, która tańcowała.
1: I ten piesek taki, który kiwał głową. Może
2: to
1: macie
2: też
1: coś
2: można
1: podobnego.
2: Zaliczyć. Mm-hmm. No właśnie, to pochwalcie się, co tam u was w samochodzie sobie dynda na lusterku tylnym, albo z jakimi maskotkami podróżujecie. Czekamy w naszej aplikacji.

0: już wjeżdżamy na nasze drogi z Kubą Domrackim.
1: No to wyjedźmy.
0: Teraz już?
1: No, a nie?
0: Nie, poczekaj, bo mamy jeszcze tak z półtorej minuty.
1: Aha, no dobra, no to stójmy w korku jeszcze w takim razie.
0: A tych korków sporo? Czy...
1: Trochę jest, rzeczywiście, tak, tak. Bo i na południu, czyli na trasach podgórskich, i na północy na trasach nadmorskich, ale niestety mamy także wypadki, wiadomości o wypadkach takich dosyć poważnych. Jeden tragiczny jest na Mazowszu. Także niestety, no, ten dzień nie jest za spokojny na drogach. Może będzie tak po południu, kto wie.
2: No tak, ale mamy jeszcze zupełnie inny temat dotyczący tego, jak przyozdabiamy nasze samochody. Jeśli chodzi o tych, którzy chcą się czuć bezpiecznie za kierownicą, to mamy na przykład od naszego słuchacza informację, że wozi ze sobą medalik ze świętym Krzysztofem, ale mamy też piękne serce wysłane, które żona, zdaje się, że to Mariusz napisał. Mariusz Edbląga, u mnie dynda taki prezencik od żony. To jest piękne serce z wygrawerowaniem imieniem. Zawsze bezpiecznie wracaj, bezpiecznie do domu. No właśnie, tego sobie życzymy, moi drodzy. A jeśli chodzi o utrudnienia, to sprawdzamy, gdzie występują.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wielokilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic od strony Wrocławia w kierunku Drezna. Zakorkowana jest także stara czwórka, a zatem krajowa 94 przed autostradą od strony Bolesławca. Na autostradzie A4 spore problemy z płynną jazdą utrzymują się także w Małopolsce na obwodnicy Krakowa. Zarówno pomiędzy Rzeszowem, zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Mamy także utrudnienia oczywiście na Zakopiance, jak to zwykle bywa w wakacje. Na fragmencie podhalańskim jest korek pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem, także w obu kierunkach. I oczywiście utrudnienia są także pod Krakowem na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie. Krajowa 62 na Mazowszu pomiędzy Wyszkowem a Łochowem jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Puste Łąki. Na kilometrze 256 doszło do zdarzenia auta osobowego i ciężarówki. To kilka godzin temu właśnie doszło do tego wypadku i niestety był to wypadek śmiertelny. Ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Uwaga na ekspresowej 8 pomiędzy Mszczonowem a Warszawą, dokładnie na odcinku węzeł Radziejowice, węzeł Żabia Wola. Na kilometrze 424 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. To w związku z kolizją dwóch aut osobowych. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze, autostrada A2. Tutaj utrudnienia pojawiły się w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Zachód w kierunku Świecka. Jeszcze jedna trasa, droga krajowa numer 20 na Pomorzu pomiędzy Żukowem a Kościerzyną, niedaleko miejscowości Kłobuczyno. Tutaj mamy częściową blokadę na kilometrze 270. Autodostawcze wypadło tam z drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim zaprosimy Was do tańca, pytamy jeszcze raz o Wasze zawieszki. O zawieszki, które stosujecie w Waszych samochodach. A w ogóle może są takie osoby, które nie stosują takich rzeczy w samochodach, nie wiem, bo mają jakieś tam inne pomysły na to, jak podróżować. A może Was to rozprasza, a może Wam to pomaga, a może na przykład, nie wiem, medalik z świętym Krzysztofem to jest mus i podstawa i bez tego się po prostu nie ruszacie w żadną drogę. Dajcie znać w naszej aplikacji. Piotrek coś tam drukuje, nie wiadomo, ma jeszcze dodatkowy etat.
2: Ja po prostu, Dagmara, piszę wszystko to, co mówisz, ponieważ każde twoje słowo jest na wagę złota dzisiaj.
0: O nie, naprawdę?
2: Tak.
0: A twoje na wagę srebra.

0: 20 minut do godziny 12, a my mamy w głowie jeden temat. Ceny paliw.
1: No właśnie, mówiliśmy o tym wczoraj, ale powiemy też o tym dzisiaj, że rosną ceny. Litr oleju napędowego średnio kosztuje 7 zł i 80 groszy, a benzyny 7 zł i 20 groszy. Według ekspertów te ceny będą jeszcze wyższe, nawet o 50 groszy. Tankujący w Białymstoku kierowcy mówią, że takie ceny zniechęcają, ale nie mają innego wyjścia niż się z tym pogodzić.
2: Rozmawiałam z mężem, ja sięgnęłam. Mówię, o Boże, jakie paliwo drogie. No niestety, trzeba się z tym pogodzić. Mam nadzieję, że jednak spadną. Szczerze nie zastanawiam się nad tym, bo i tak muszę to zrobić.
3: Są drogie, no trzeba pracować. Nic na to nie poradzimy raczej.
4: Nie jestem na pewno z tego względu zadowolony, że tak ceny ropy niby tanieją, a na stacjach idą w górę. Nie wiem, o co chodzi. Bardzo dużo jeżdżę, dużo robię kilometrów, także podejrzewam, że na pewno kilkaset złotych jest więcej w skali miesiąca.
5: Ja jestem 2 tygodnie w trasie. Przemierzyłem od Zakopanego po Węgry, także trochę tego tankowania miałem. No i niestety po kieszeni dostałem. Jak się jedzie na wakacje, trzeba się z tym liczyć, no ale nie sądziłem, że aż tak. Jak zobaczę swoje konto i ile wydałem na paliwo, te wakacje się okażą bardzo drogie.
6: Sprawia to, że człowiek z dozą roztropności 2 razy się zastanawia nad tym, czy faktycznie opłaca się nam w dane miejsce jechać, bo wiemy, że będzie to kosztowało o wiele więcej niż kosztowało dotychczas. Na tym poziomie cen paliw jest to odczuwalne. Staram się zamykać oczy, nie robić w głowie statystyk, żeby żyło się jednak lżej, mimo że finansowo jest ciężej.
1: To może by tak nie sprawdzać. Po co po wakacjach sprawdzać, ile się wydało na paliwo?
0: Nie, no na paliwo. Znaczy wiesz co, no generalnie chyba każdy powinien mieć jakąś pieczę nad swoimi wydatkami.
1: Chociaż są tacy, Dagmara, że mówią na przykład... Ile kosztuje paliwo u ciebie? Zawsze 100.
0: Tak, bo tankuję ze 100.
1: Tankuję ze 100 i tyle.
0: Po kropelce do pełna. Tak też można. Słuchajcie, no niestety jest to temat numer jeden. Mówiliśmy wczoraj o tym, że to paliwo będzie jeszcze rosło. Za olej napędowy możemy zapłacić w ciągu 2 tygodni nawet ponad 8 zł, a nawet może dotrzeć do połowy, czyli 8,50, bardzo blisko 9 zł. To są naprawdę rekordowe ceny. Co tu robić? No przede wszystkim może próbować bardziej oszczędnie jeździć. Nie zawsze się da, ale może to jest jakieś wyjście. Natomiast też bardzo ciekawe, bo przecież prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, wstrzymując jej wejście w życie. No i jego zdaniem jej przepisy naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz.
1: A rząd twierdzi, że decyzja prezydenta blokuje wpływy do budżetu, które mogłyby być przeznaczone na działania chroniące przed podwyżkami cen paliw. No tak, oni tam sobie zawsze mają coś do powiedzenia, a my jeździmy autami i ostatecznie na stacjach benzynowych trzeba zapłacić tyle, ile wskazuje dystrybutor. Niektórzy mówią dystrybutor. Tak. 18 minut do 12. Jeśli chodzi o zawieszki, to w ogóle zmieńmy temat. To słuchamy naszego słuchacza.
7: Hej, hej, PRK, tu Marcin z Michałowa. U mnie z przodu na szybie dynda, oczywiście zawieszka Polskiego Rady Kierowców, a jakby inaczej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich posiadaczy dyndadeł wszelakich. Hej!
0: Mamy nową nazwę, dyndadła wszelakie. Fajne.
1: No to pochwalcie się, jakie tam dyndadła u was w aucie są.

0: Moje może nie dynda, ale to upominek od kursantki po skończonym kursie. Własnoręcznie wykonane, więc jeździ ze mną już kilka lat od Elki do Elki. Pozdrawiam instruktor Tomek. I rzeczywiście jest to taka plakietka wykonana chyba z masy kredowej w kształcie samochodzika. W środku jest pasażer, na dachu jest Elka. Każdy element tego pięknego autka jest wymalowany kolorami takimi pastelowymi. Niezwykle kolorowe, piękne i ozdobne. Więc gratulujemy takiego gadżetu Tomkowi, no i utalentowanej kursantki, także miejmy nadzieję, że zdała.
1: Jak to się mówi, że to jest personalizacja wnętrza pojazdu.

0: Widziałeś tego boberka? Takiego w złotych okularach?
1: Nie, nie widziałem jeszcze.
0: No to musisz zobaczyć. Konrad wysłał. U mnie nie dynda, u mnie się kołysze. Pozdrawiam, Konrad z Hyundai'a. I faktycznie kołysze się. Wydaje mi się, że to jest jakiś boberek. Albo może koala? Coś takiego. Daj Konradzie znać, co to za dyndadełko. A my tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2 w województwie wielkopolskim jest częściowo zablokowana w kierunku Świecka pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Zachód. Na kilometrze 157 zderzyły się dwa busy i auto osobowe i dokładnie zablokowane są tam dwa pasy i oczywiście cały czas kilkukilometrowy korek już od węzła Poznań-Komorniki tam się utrzymuje. Zakorkowana jest także trasa ekspresowa S8 w województwie mazowieckim w pobliżu Radzymina w kierunku Białegostoku, ale także tłoczno jest na północnej obwodnicy Warszawy, czyli również na S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Na trasie S8 utrudnienia utrzymują się także pomiędzy węzłami Radziejowice a Żabia Wola, to pomiędzy Mszczonowem a Nadarzynem. Tutaj na kilometrze 424 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas. Uwaga na drodze krajowej numer 20 pomiędzy Żukowem a Kościerzyną, a zatem w województwie pomorskim. Niedaleko miejscowości Kłobuczyno na kilometrze 270 auto dostawcze wypadło z drogi. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Zatłoczone, a także zakorkowane są trasy wojewódzkie numer 216 i 215 niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, ale także Pucka, Chałup, Jastarni i Juraty. A przybywa samochodów także na innych trasach pomorskich, m.in. w Wejherowie, także w Redzie, w Rumi oraz na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzła Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Karczemki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasz słuchacz zdaje się. Halo, halo.
4: Witam serdecznie jeszcze raz. Pozdrawiam prowadzących, całe radio. Najmilsze i najlepsze. I wszystkich słuchaczy. Nie tylko za sterami, ale i w domu, na urlopie. Gdzie tylko tam jesteście. Pozdrawiam. Robert z Cysterny jeszcze raz.
1: Pozdrawiamy. A jeśli chodzi o Konrada z Hyundai Dagmara, ty powiedziałaś, że jakie to zwierzę?
0: I albo to jest... Czekaj, niech zobaczę. U mnie nie dynda, kołysze się. Co ja powiedziałam? A, że to koala albo...
1: Nie, moim zdaniem to jest...
0: Boberek.
1: Boberek? No. A moim zdaniem to

0: Z buldog francuski na huśtawce. Ewa nie? Bo Ewa nie widziała.
1: Złote okulary, złoty łańcuch, keta tak zwana. Wszystko na złoto, bogato. Na bogato.
0: No tak, ornament musi być, ale żeby było też skromnie.
1: Ale bardzo elegancko to wygląda, bo siedzi sobie na takiej gałęzi. Dlatego mówię, wiesz, no psy nie siedzą na gałęzi, a miś koala już jakoś bardziej, albo jakiś leniwiec to coś z tyłu musi mieć, a tutaj nie ma, nic nie widać.
0: Ale takiego. Jeszcze mamy całą serię amerykańskich gadżetów, bo ktoś ma tutaj brelok, to jest krzyż w amerykańską flagę, mamy też mikrofon, czyli ktoś sobie lubi pośpiewać, srebrnego misia I Love Łódź i ciężarówka. Tak, a Ewa twierdzi, Mierzejewska, już to jest komisja się zebrała, że to jest jednak piesek, czyli buldog
2: francuski.
0: Komisja
2: nie jest jednogłośna.
1: No bardzo dobrze, tak powinno być. Każdy widzi coś innego.
0: No skoro jest Ewa, to jest. Bo to ona ostatecznie podejmuje decyzję.

0: Godzina 12. Już minuta po.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzamy, czy aura w formie i czy nadal miks chmur i słońca.
0: Tak, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale od czasu do czasu pokaże się także błękitne niebo. Na północy i na wschodzie kraju nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich lokalnie może zagrzmieć.
2: Na termometrach od 18 do 23 stopni, a mieszkańcy południowego zachodu mogą liczyć nawet na około 25 stopni.
0: Wieje z zachodu i północnego zachodu, wiatr zwykle nie będzie dokuczliwy, ale nad morzem te porywy mogą osiągać nawet 60 km na godzinę, a podczas burz około 55.
2: Przypominamy kierowcom, jeżeli zauważycie ciemniejsze chmury, lepiej wcześniej włączyć światła, mijania i zachować większy odstęp od poprzedzającego auta. Krótki deszcz potrafi szybko zmienić warunki na drodze.
0: A jeśli planujecie przerwę w podróży, może właśnie teraz warto rozprostować nogi. Kierowca wypoczęty to kierowca bezpieczny.
2: Niezależnie od tego, czy jesteście w trasie, w pracy, czy na wakacjach, życzymy Wam spokojnego popołudnia i pogody, która będzie współpracować.
0: Dużo uśmiechu, dystansu, nie tylko tego pomiędzy samochodami, ale także życiowego. No i do usłyszenia przy kolejnych prognozach pogody. Myślę, że to się wydarzy już jutro o godzinie 10, przynajmniej w naszym wykonaniu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: U nas na szybie przedniej ani tylnej nic nie dynda, ale za to kluczyki są obwieszone różnymi dyndadłami typu miarka i różne inne dodatki. Pozdrawiam, Adam z rodziną z Kijanki.
2: Jeżeli pani kapitan mówi, pozdrawiamy Adama i rodzinę całą z Kijanki, jeżeli pani kapitan mówi, że piesek to znaczy jest to piesek i tyle, a jeśli zmieni zdanie na konia, to będzie to koń, bowiem nigdy nie dyskutuje się ze zbożem. U mnie nic nie dynda, tylko kermit się opala na desce rozdzielczej. Direx. No, taka koncepcja mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o naszego słuchacza, to pisze tak i potwierdza. Dokładnie jest to bulldog, ale taki kreatywny. I mamy jeszcze zbliżenie. Moi drodzy.
0: Ja tam widzę misia koalę.
2: Może wyślemy Klarysię, żeby rzuciła na media społecznościowe Polskiego Radia Kierowców, żebyście też zerknęli, jakie dyndadełka sobie odpoczywają na lusterkach w waszych samochodach. Czekamy oczywiście na więcej.

0: spokój i równowaga to przydałyby się pewnie na drogach. Tylko pytanie, czy to jest do zrobienia, podczas gdy ruszamy się i jeździmy po całym kraju bez względu na cenę paliw?
1: To nie do mnie pytanie, bo to takie filozoficzne bardzo.
2: To właśnie chyba dobrze.
0: No ale właśnie do ciebie, bo ty widzisz, co tam się
1: na pewno się da, na pewno się da. No jest taka dobra informacja, czyli taka malutka nadzieja na lepsze jutro.
2: Jakub Domoracki, teraz o szczegółach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I ta dobra informacja to ekspresowa ósemka w województwie mazowieckim, gdzie zakończyły się utrudnienia pomiędzy węzłami Radziejowice a Żabia Wola, to niedaleko Mszczonowa, gdzie na kilometrze 424 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Warszawy jest już odblokowana całkowicie i właściwie nie obserwujemy tam już żadnych ani korków, ani spowolnień. Co innego oczywiście na innych trasach mazowieckich, także na S8, ona jest zakorkowana w samej Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka, a także na fragmencie remontowanym niedaleko Radzymina, dokładnie pomiędzy węzłami Radzymin Północ a Wola Rasztowska w kierunku Białegostoku, chociaż także za węzłem Wola Rasztowska ruch zwalnia właściwie aż do węzła Trojany. Droga krajowa nr 62 pomiędzy Wyszkowem a Łochowem jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 256 niedaleko miejscowości Puste Łąki. Doszło tam do wypadku śmiertelnego. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 8 rano i ruch nadal kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Uwaga na A2 w województwie wielkopolskim na obwodnicy Poznania. Pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Zachód jezdnia jest częściowo zablokowana w kierunku Świecka na kilometrze 157. To w związku z kolizją z udziałem auta osobowego, a także dwóch busów. Zablokowane są tam dwa pasy właśnie w kierunku granicy państwa. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Tutaj coraz więcej samochodów obserwujemy pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack w kierunku północnym. Podobnie na trasie wojewódzkiej nr 218 na ulicy Spacerowej pomiędzy obwodnicą a Gdańską Oliwą, a także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My czekamy także na informacje od Was. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to nie wahajcie się użyć naszej aplikacji. Można napisać, można też się nagrać. My wtedy ostrzeżemy innych kierowców.

0: O godzinie 12.
1: Ja mam tutaj jeden taki dźwięk od naszych słuchaczy, mówiący o tym, co tam się dzieje na tych naszych lusterkach wstecznych. No bo to, że mamy tam różne dyndadełka, to już wszyscy wiemy i te dyndadełka no, pomagają nam prawdopodobnie dojechać do celu. Albo na przykład personalizują wnętrze naszego pojazdu. Ale są takie osoby, które wracają chętnie do lat przeszłych, czy słusznie minionych, nie wiem, bo niektórzy mieli bardzo przyjemne dzieciństwo na przykład i woleliby wrócić do tamtych czasów. I tam wtedy królowały na lusterkach wstecznych takie oto elementy.
2: Jestem ciekaw odnośnie tych naszych dyndadełek, czy ktoś się pochwalił, a może się pochwali, zawieszoną płytą CD, albo może tak już bardziej na bogato, może być płyta DVD. Także dajcie znać oczywiście, czy też takie cacka jeszcze macie. Pozdrawiam.
1: Też pozdrawiamy.
0: No tak, kiedyś to było, tylko trudno było wybrać płyty, ponieważ one były bardzo drogie. Zresztą niewiele osób jeszcze swego czasu w latach 90. zwłaszcza miało odtwarzacze CD, więc tak, żeby sobie coś dyndało, tak zupełnie bez celu, to szkoda było użyć takiej płyty. Dopiero później, kiedy pojawiły się wypalarki w komputerach i można sobie było nagrać płytę CD-RW chyba, to było coś takiego?
1: O!
0: Albo CD DR. I no, wtedy były różne kolory, różne odcienie i ten gadżet rzeczywiście pod lusterkiem wstecznym sobie wisiał. Pytanie, czy ktoś jeszcze ma, czy już zostały zdjęte, a jeśli tak, to poprosimy oczywiście o zdjęcie, ale też różnych innych waszych
1: dyndadełek.
0: Tak.
1: Swoją drogą, a ty masz jakieś dyndadełko?
0: Ja aktualnie nie, chociaż wcześniej miałem to drzewko takie. Ja uznaję czystą formę.
1: Musi być estetycznie i ascetycznie.
0: Tak, chociaż moja znajoma ostatnio zerknęła i powiedziała: słuchaj, trochę tkurzu masz w tym samochodzie, weź już przetrzyj, bo wiesz.
1: No. To przetrzyj. Mhm.

0: Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć dyndadełka nadesłane przez was z naszej aplikacji, to już są na naszym Facebooku. Wystarczy wpisać Polskie Radio Kierowców i sobie zobaczycie tego posta z nadesłanymi dyndadełkami. Tak, i jeszcze coś a propos płyty, tak, Dagmara?
1: Tak, tak. Mamy tutaj informację, że wielu kierowców, wieszając płytę CD na lusterko, myślało, że oszuka policyjną suszarkę, napisał Jacek ze Skody, a drugi z naszych słuchaczy także dopisał do tego całą historię. Wieść gminna niosła, że płyty CD w autach zakrzywiały laser fotoradarów. Ja nigdy nie uległem tej modzie. Z wiszących na lusterku dyndadełek wisiały mi jedynie drzewka zapachowe. Pozdrawiam, Darek ze Złotej.
0: Jedziemy dalej.

0: Jakub Domoracki pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ponownie witamy. Tak, i od razu sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niedawno mieliśmy sporo przedpołudniowych korków i spowolnień, a teraz mamy sporo popołudniowych korków i spowolnień. Tak jest chociażby w województwie pomorskim, trasa wojewódzka numer 215, ale także sąsiednia trasa numer 216. One są zakorkowane niedaleko nadmorskich kurortów, czyli w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, a także w pobliżu Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Przybywa samochodów także na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj już wręcz utrzymuje się korek pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack, zwłaszcza w kierunku północnym, i cały czas dosyć sporo cierpliwości przyda się na trasie wojewódzkiej numer 218 pomiędzy obwodnicą a Gdańską Oliwą. Cały czas trasa numer 62 na Mazowszu jest zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Wyszkowem a Łochowem niedaleko miejscowości Puste Łąki. Kilka godzin temu na kilometrze 256 doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Na Mazowszu, znaczy na innych trasach mazowieckich, cały czas zdecydowanie wolniej, i to na odcinku kilkukilometrowym, prawie że kilkunastokilometrowym, jedzie się na ekspresowej ósemce pomiędzy Radzyminem a Wolą Rasztowską w kierunku Wyszkowa i Białegostoku. Podobnie jest na warszawskim odcinku S8 pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także spory ruch obserwujemy w przeciwną stronę. Krajowa 7 jest zakorkowana na północ od Warszawy, natomiast Krajowa 79 pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Na A4 cały czas utrzymuje się bardzo poważny korek na fragmencie przygranicznym, niedaleko Jędrzychowic w kierunku Drezna, ale także punktowe spowolnienia, punktowe korki obserwujemy niedaleko Wrocławia. I na Krajowej 94, i na Krajowej 5, i na autostradzie A4.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temat relaksacyjny cały czas w tle, czyli wasze dędadełka. Jeśli chodzi o lusterko tylne i ozdoby wszelakie, które wozicie ze sobą w samochodzie, to w naszej aplikacji możecie wysyłać zdjęcia, ale
3: czasami... piszą?
0: O tym za moment, ale czasami pojawiają się informacje w aplikacji, że piraci drogowi z zagranicy są bezkarni w naszym kraju. Otóż absolutnie tak nie jest. O szczegółach sobie jeszcze powiemy w tej godzinie.

0: No tak, pirat drogowy z zagranicy. Pytanie, co z taką osobą zrobić? Dwaj obywatele Ukrainy musieli opuścić Polskę. Rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz, wyjaśnia, że mężczyźni popełnili wiele wykroczeń drogowych.
1: Okazało się, że 30-letni mężczyzna miał 3 wyroki sądowe za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, lekceważył je i ponownie wsiadał za kierownicę. Natomiast 45-latek z Ukrainy popełnił wiele wykroczeń drogowych. W dodatku jeździł po pijanemu.
0: Dwaj obywatele Ukrainy otrzymali od strażników granicznych decyzję, no właśnie,
2: zobowiązujące ich do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. Obaj wrócili na Ukrainę. I teraz tak, no to adwocem tego, że nic się nie dzieje na naszych drogach, że zagraniczni goście przyjeżdżają i robią sobie co chcą. No otóż nie, bo zdaje się, że jednak u nas prawo działa. No i jeśli popełniają wykroczenia, no to za nie przychodzi zapłacić.
0: No tak, nieco łatwiej jest, jeśli chodzi o obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo te systemy zdaje się, że są lepiej zintegrowane i połączone, i kiedy w jakimś kraju popełnimy takie przestępstwo drogowe albo przekroczymy prędkość i dostaniemy mandat, no to lepiej ten mandat zapłacić, żeby później mieć czyste konto. Ale problemy były większe w przypadku takich kierowców, którzy byli spoza Unii Europejskiej, ale jak się okazało w tym przypadku, oni zostali deportowani, no i nie mogą przez najbliższy czas wrócić do naszego kraju.
2: A czyli da się, można, wszystko działa jak trzeba. Słuchajcie, ja tak patrzę na to, co się dzieje też na naszej aplikacji i tutaj widzę jednego z naszych słuchaczy, który wysłał informację o tym, to Damian Schojnic, że trochę się tego nazbierało, mowa oczywiście o dyndadełkach, pozdrawiamy z Węgier, kierunek Bośnia, Czarnogóra, Albania, Kosowo. Bo jadą, a z nimi dyndadełka.
0: Tak, ale to są jakieś zawieszki zapachowe raczej.
2: Tak, tak, jednej ze stacji benzynowych widzę, ale wiesz co, nawet zrobiłam zdjęcia i nie wiem, co to jest, to takie drewniane z jeepem na przodzie.
0: To może Demen nam wyjaśni, ale od Tomka także mamy jego okulary przyciemniane. Obok też jest, zdaje się, że CB Radio, ale oczywiście to jest bardzo dobre miejsce, chociaż trochę może zasłaniać lusterko, no niemniej jednak łatwo jest sięgnąć po takie okulary, kiedy jest taka konieczność. Pozdrawiamy naszego stałego słuchacza Tomasza i bardzo dziękujemy za zdjęcie.
2: Dziękujemy bardzo. My jedziemy dalej, mamy jeszcze 17 minut do godziny 13.

0: No prawie cały dyżur czekałam, aż w końcu ktoś zaśpiewa do Kuby. No i jest, no, Patrycja Markowska o tym, że jesteś jej nawigacją.
1: A faktycznie, no, rzeczywiście, no, nie zwróciłem uwagi. Dziękuję ci bardzo.
0: Ale bardzo proszę. Interpretacja tego, co napisane, zaśpiewane, jak najbardziej moja mocna strona. Chociaż, nie wiem...
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I ten serwis drogowy zacznę od województwa wielkopolskiego i autostrady A2. Pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Zachód na kilometrze 157 zderzyły się dwa busy i auto osobowe. Do tego zdarzenia doszło już jakiś czas temu. I co w tej chwili dzieje się na autostradzie A2? O tym państwo słuchamy.
3: Chcieliśmy zakomunikować, że po wypadkowe utrudnienia za węzłem Komorniki w kierunku Świecka powoli się stabilizują. Korek około 2 km, zajęty prawy oraz środkowy pas. Tam służby autostradowe zabezpieczają miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu lawety. Czas oczekiwania w korku około 15 minut.
1: Bardzo dziękujemy za ten szczegółowy raport. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i autostrada A1. Pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód ciężarówka wjechała do rowu na kilometrze 206. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pasem lewym. Zakorkowana jest nadal trasa ekspresowa S8 na Mazowszu pomiędzy Radzyminem a Wolą Rasztowską w kierunku Białegostoku, ale podobnie S8 w samej Warszawie na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Krajowa 62 jest zablokowana niedaleko miejscowości Puste Łąki, to pomiędzy Łochowem a Wyszkowem, gdzie kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Dokładnie do tego zdarzenia doszło przed godziną 8 na kilometrze 256. Ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze województwo małopolskie. Tutaj cały czas zakorkowana jest A4 obwodnica Krakowa. Podobnie Zakopianka pod Krakowem i na fragmencie podhalańskim, a także Krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: To przepiękny dynda.
7: To była Dyrko? Reklama.
0: Zostałem od mojej ukochanej żony z okazji zakupu Jeepa. Mowa o tym takim drewienku, którym to razem z przyczepą kempingową przemierzamy Bałkany. Myślę nie o dyndadełku, tylko o tym Jeepie zakupionym przez naszego słuchacza. Pozdrowienia i szerokości. My też wam życzymy szerokiej drogi. Uważajcie na siebie właśnie podczas tej waszej też podróży.
8: Wyprawy.
0: Ale słuchajcie, mamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie dyndadełko od Łukasza z Zamościa. Rozbijak do szyb i przecinak do pasów w postaci breloka. Może być?

0: A propos dędadełek, to oczywiście zajrzyjcie sobie na nasz Facebook i tam przynajmniej kilka zdjęć nadesłanych przez naszych słuchaczy. Chodzi, tak, chodzi o to, co mamy w lusterku, na lusterku wstecznym zawieszone, te zawieszki różne.
1: Ty ja coś mam wozisz? Antyradar, płytę CD. Działa.
2: Tak, ty jesteś tym, co ma płytę. No patrz, ostatni
0: znaleźliśmy.
2: Jest!
0: I to bliżej niż tam się wydawało. Przyszedł do nas w ogóle.
1: Proszę
0: tak,
1: bardzo.
0: Robert Killen i za chwilę wysokie obroty. No tak. No,
1: ale on ma takie wszystko.
0: Wiesz co, Robert? No przecież nie koleżeński, wiesz?
2: Ale on ma tam takie listy.
0: Załóż okulary przeciemniane, musimy zachować godność.
2: Dziękujemy bardzo, do widzenia.
1: Dobrego.
0: Do widzenia.

0: Już 13 rozpoczynamy wysokie obroty, oczywiście od informacji pogodowych. Jak to codziennie bywa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14,8 pokazują termometry w Mikołajkach i w Mikołajkach jest najchłodniej w tym momencie, godzinie 13. Najcieplej w Legnicy 21,6, prawie 22 pokazują termometry. Czy będzie cieplej? Będzie cieplej. Zdaniem synoptyków około 24 zobaczymy dziś miejscami na zachodzie Polski. A jeżeli chodzi o aurę, no to po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Czasem małe, miejscami na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe również punktowe burze, ale niewielkie burze. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany, przeważnie. W czasie burz może być dość silny. Wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, jedziemy. Prawie pół metek wakacji, 28 dzień lipca. Jedziemy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, a to letnia piosenka w środku lata. Lato, formacja Nieżywych Schabów. Ja się nazywam Robert Kilian. Jedziemy razem do godziny 18. Zapraszam.

0: Już 9 minut po godzinie 13. Kuba Domoracki w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, miłośnik poezji.
1: Dzień dobry, dzień jeszcze dobry. Raz. Do czego zmierzasz?
0: Do tego, że od poezji zaczniemy dzisiaj. Tak nietypowo.
1: Proszę.
0: Wiesz, no poezja przydaje się w życiu. Pamiętasz
1: prawda.
0: Lokomotywę, prawda? Bo ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, no to się interesujemy wszystkim tym, co się rusza. Pamiętasz, ile miała wagonów czepionych?
1: Oj nie.
0: A widzisz, no. A tych wagonów jest ze 40 i sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. No ale nie tego dotyczy pytanie. Uwaga, uwaga, posłuchajcie, kto miał przyjść, żeby te wagony podnieść, ale i tak by się im to nie udało.
2: Lecz choćby przyszło i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar.
0: No właśnie, kto przyszedł, żeby dźwigać te wagony? Jeżeli pamiętacie, to doskonale wpisujecie się w dzisiejsze nietypowe święto. Czekam
1: ciekawe
0: na odpowiedzi.
1: Ciekawe pytanie wakacyjne.
0: No wiesz, lokomotywą i z wagonami jeździmy na wakacje.
1: Oj,
0: prawda?
1: Zdecydowanie. Albo wracamy.
0: Albo wracamy. No, oby nie tak szybko. W każdym razie połowa wakacji prawie za nami. Kuba Domoracki w studiu, za chwileczkę wiadomości drogowe, a ja czekam na odpowiedzi. Kto przyszedł, żeby podnieść te wagony z tą lokomotywą? Aplikacja czeka.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A zacznę od województwa mazowieckiego. Droga krajowa nr 62 pomiędzy Łochowem a Wyszkowem jest już przejezdna pomiędzy właśnie kilometrem 256 a 257. To są okolice miejscowości Puste Łąki, gdzie rano nad ranem właśnie kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i ciężarówki. Trasa była całkowicie zablokowana. W tej chwili drogowcy informują, że utrudnienia się zakończyły i można już pomiędzy Wyszkowem a Łochowem jechać bez przeszkód. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód, to oczywiście w województwie kujawsko-pomorskim, ciężarówka wjechała do rowu na kilometrze 206. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska, ruch odbywa się pasem lewym i pewne spowolnienia tam obserwujemy, nie jest to na razie przynajmniej poważny korek. Zakorkowana natomiast, i to dosyć poważnie, jest autostrada A4 zarówno w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, jak i na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Tutaj mówimy właściwie o prawie że kilkunastokilometrowym zatorze i zakorkowana jest także stara czwórka, a zatem krajowa 94 przed autostradą od strony Bolesławca. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na Pomorzu. Tutaj dość sporo cierpliwości przyda się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack w kierunku północnym, a także oczywiście zakorkowane są trasy wojewódzkie niedaleko Władysławowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz ta sama zagadka. Oczywiście powtarzam, kto musiałby przyjść i zjeść te kotlety, żeby podnieść te wagony i lokomotywę?
2: Lecz choćby przyszło i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar.
0: Właśnie, ciężka lokomotywa. Mam nadzieję, że zadanie nie jest za ciężkie. Rozgrzejmy sobie szare komórki. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście i jedziemy na wysokich obrotach. 13 po 13.

0: No a z nami Pertyn w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: To jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć dzień dobry?
0: Nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie.
0: Nie, ja muszę ci powiedzieć więcej o tobie, wiesz. Maciej Pertyński, znany dziennikarz motoryzacyjny, Pertyn ględzi w internecie. I teraz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O właśnie, widzisz, będziemy rozmawiać właśnie o samochodach, no bo o czym innym, prawda?
1: O technice na przykład.
0: O technice samochodowej możemy porozmawiać.
1: Generalnie. W takim razie, cywilizacyjne rozmowy są zawsze fajne.
0: Wiesz dlaczego chciałem, żebyśmy się dzisiaj spotkali? Bo wczoraj przeczytałem wyniki testów, unowocześnionych, nowych testów zderzeniowych europejskich. Mhm. I przeczytałem, że samochód niemieckiej marki BMW iX3 dostał rewelacyjne oceny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Mhm. Zderzenie, system, wszystko było rewelacyjne, 5 gwiazdek, oczywiście bardzo dobry samochód, ale na nieszczęście dla Niemców w tym samym teście zderzeniowym brał udział chiński samochód pod tytułem Zikr, chyba tak się wymawia tę nazwę, no i ten samochód wypadł jeszcze lepiej i to o wiele lepiej. Jeżeli chodzi o wszystkie testy zderzeniowe, jeżeli chodzi o systemy, jeżeli chodzi o, wiesz, przemieszczanie się w trakcie wypadku i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, Pertynie, że no, dokąd to zmierza? To zmierza nie tylko do tego, że chińskie samochody są tańsze i ludzie będą je kupować, tylko okazuje się, że Chińczycy robią postępy w, no, w niesamowitym tempie.
1: Ale to znowu robisz podchody pod moje obsesje, moje idee fix pod tytułem, że działanie planowe powinno być planowe, że procedury powinny być zachowywane zawsze, że szefami projektów powinni być fachowcy i powinni zatrudniać w tych projektach fachowców. I w tym momencie, jeżeli mówimy o chińskim przemyśle, o chińskiej motoryzacji, chińskim podejściu do cywilizacji technicznej szczególnie, chociaż nie tylko, bo jeśli chodzi o działania proekologiczne, oni są w absolutnej awangardzie i przeskakują wszystko to, co Greta von Thunberg mogłaby sobie wymyślić, a jakoś nigdy do nich nie jeździ i ich nie komentuje, nie rozumiem tego. Ale wróćmy do motoryzacji. Jeżeli o wszystkim decydują technokraci, eksperci, bo taki jest ten dziwaczny ich ustrój w tej chwili, to na przykład, jeżeli technokracie wynika z prostych obliczeń, że bardziej opłacalne pod względem organizacyjnym, logistycznym, wreszcie finansowym jest takie, a nie inne umieszczenie wokół siebie fabryk, że jedna od drugiej jest najdalej o 2 godziny transportem kołowym.
0: Ja to rozumiem, ale to chyba
1: to nie istnieje w tym momencie problem rwania się łańcuchów dostaw i tak dalej, a to jest tylko początek, bo ty przeczytałeś o rzeczy wstrząsającej, bo rzeczywiście tak jest, ale zaraz do tego wrócę. Natomiast ja wczoraj również przeczytałem o innej rzeczy, która mnie rzuciła na kolana, mianowicie wszystkie wyższe uczelnie, w tym przede wszystkim techniczne chińskie,

0: Od tego roku stosują zasadę, że żeby zdobyć stopień doktora, młody inżynier nie musi napisać 1000-stronicowej pracy, tylko? Dysertacji tak zwanej. Wystarczy, że zrealizuje jakiś projekt, który przed komisją okaże się czymś, co rzeczywiście zmienia rzeczywistość.
1: Czyli jak nie zmienia rzeczywistości, to nie będzie doktorem.
0: Jak nie będzie działać, to nie będzie doktorem.
1: No właśnie, i w związku z tym pojawia się pytanie, co dalej z naszym przemysłem motoryzacyjnym, nazwijmy nie tylko europejskim, ale całym zachodnim przemysłem motoryzacyjnym, bo dotychczas to było tak, chińskie samochody na początek były no, niechlujnie zrobione, wszyscy się z tego śmieją, dokładnie. Potem zrobiły się fajne, ładnie wyglądające, ale jednak jeżdżą gorzej na razie niż europejskie, prawda, jeżeli chodzi o zawieszenie. Silniki też nie są takie wydajne jak europejskie, jeżeli chodzi o silniki spalinowe. No w elektromobilności są dobrzy, to prawda, ale tu okazuje się, że oni idą taką, powiedziałbym, falą we wszystkich dziedzinach i te samochody, naprawdę, no jak na przykład procentowo ten BMW, jeżeli chodzi o zderzenie, ma 89% bezpieczeństwa, to ten ma 96%, no to jest przepaść. Już.
0: W dodatku się okaże za chwilę, jak zaczniesz grzebać głębiej, że na 10 najlepszych wyników 6-7 to są chińskie.
1: No i pytam się, czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach trzeba być, nie wiem, trzeba mieszkać i być w państwie, nie ma co ukrywać, totalitarnym, żeby osiągać takie wyniki?
0: Nie trzeba, natomiast warto by było zmienić podejście, co jest fizycznie i organizacyjnie niemożliwe i dlatego bezpośrednia rywalizacja z chińskim, chińską organizacją pracy, chińskim podejściem do pracy, chińskim etosem pracy jest niewykonalna dla cywilizacji zachodnich w tym sensie, że przyzwyczajono się od bardzo, bardzo dawna do tego, że wszyscy mają swoje prawa, a przede wszystkim mają prawa te, które odbierają prawa innym. I wiesz doskonale, że niektóre przynajmniej organizacje zachodnioeuropejskie, zachodnie, działają na pograniczu terroryzmu społecznego.
1: No właśnie, czy to oznacza, że my przegraliśmy już tę walkę, jeżeli chodzi
0: nie,
1: o...
0: Nie, absolutnie przemysł? Nie.
1: To w takim razie być może za parę minut Pertyn wpuści nieco optymizmu w przemysł motoryzacyjny Europy.

0: No to jak to jest z tą lokomotywą i tymi wagonami? Kto przyszedł je podnieść? To pytanie dalej oczywiście jest zasadne i funkcjonuje. Jak chcecie, to jeszcze raz przypomnijmy sobie.
1: Lecz choćby przyszło i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar.
0: No właśnie, o kogo pytam, jeżeli wiecie, to czekam jeszcze w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Kuba czeka, żeby wam ujawnić wiadomości drogowe, a do pytania wracamy za moment.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na trasie ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy węzłami Bogaczewo a Elbląg Wschód doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu dostawczego na kilometrze 6. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Już teraz obserwujemy tam właściwie kilkukilometrowy korek. Na drodze krajowej numer 59 pomiędzy Mrągowem a Rynem, niedaleko miejscowości Sądry, doszło do wypadku motocyklisty. Na kilometrze 29-30 jezdnia jest częściowo zablokowana, ale tylko częściowo. Ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Bez zmian na A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód. Na kilometrze 206, gdzie ciężarówka wjechała do rowu, mamy zwężenie w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pasem lewym. Dobra informacja z autostrady A2 z Wielkopolski, gdzie kilka godzin temu pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Zachód doszło do zderzenia auta osobowego i dwóch busów. W tej chwili jezdnia w kierunku Świecka jest już całkowicie odblokowana i korków nie ma. I właściwie na całej A2 na wysokości Poznania i w kierunku Świecka i w stronę Warszawy jedzie się bez przeszkód i bez większych spowolnień. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Zakorkowana jest S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, zwłaszcza pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka, ale także jedzie się zdecydowanie wolniej na S8 pomiędzy Radzyminem a Wolą Rasztowską w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tych, którzy mieli podnieść lokomotywę. Kto to taki? Halo, halo.
4: Choćby przyszło 1000 atletów, zjadło 1000 kotletów, odpowiedzi na zagadkę. Andrzej z Hyundai. Pozdrawiam, że szerokości wszystkim życzę.
0: Pozdrawiam Andrzeja z Hyundai'a. Według Andrzeja z Hyundai'a to 1000 atletów. To jest dobra odpowiedź?
5: Moim zdaniem to pewnie 1000 atletów zjadło tych kotletów.
0: No tak, 1000 atletów z tymi kotletami, tak?
6: Oczywiście to było 1000 atletów, Arkadiusz z Volvo.
0: Pozdrawiam cię, Arkadiuszu z Volvo. Jacek z Tiguana też tak myśli, że chodzi o 1000 atletów. Cześć panie Robercie, tu pisze Ania i nie, Kadol z rodziną, fajnie. Chodzi o atletów, jasne, że tak. Ania i Darek ze Złotej, 1000 atletów. Dobra odpowiedź, Monika z Mandarynki, to byli atleci w liczbie 1000. Macie rację.
7: I choćby przyszło 1000 atletów, Jurek z Hondy.
0: Pozdrawiam cię, Jurku z Hondy. Kuba i Rafał wiedzieli, Andrzej ze Skupowa, Tomek i Aneta z Vivaro. Dobra odpowiedź, Jacek z Bielawy. Tomek Eniro, Krzysztof Asiaski, Żania, Paweł z Choszczna. Kto jeszcze?
8: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu.
0: No, to taka...
8: Chodziło o 1000 atletów, którzy zjedli 1000 kotletów. Pozdrawiam, Marcin z Pępowa.
0: Pozdrawiam, Marcinie. I nie dali im mimo tych kotletów, prawda? Cezary Adam z miejscowości Śrem, Grzesiek ze Skody, Czupur z Durango, Ame z Merca, Sława, Stomek z Tesli, Kanguru 1, Tomasz z Jastrzębia Zdroju. Też wiedzieli.
9: Oczywiście, że choćby przyszło 1000 atletów. Pozdrawiam serdecznie, Klaudiusz.
0: Pozdrawiam, Klaudiuszu.
10: Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że przyszło 1000 atletów, aby podnieść ten ciężar. Pozdrawiam z zielonego Tiguana.
0: No to pozdrawiamy cię, słuchaczu, w zielonym Tiguanie i teraz już jesteś na pewno przekonany o tym, że to było 1000 atletów. Tomek z Mawy wiedział, Robert ze Skarżyska Kamiennej. Nie będę was wszystkich wymieniał niestety, ale dla wszystkich za chwileczkę brawa. Natomiast musimy się dowiedzieć, kto był najszybszy.
11: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie konkursu mieli przyjść atleci.

0: dzieci, którzy zjedliby choćby 1000 kotletów. Pozdrawiam serdecznie, Magda z Audi.
1: Pozdrawiam, Magdo z Audi. Magda była najszybsza, a Tobo 123 był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Magda z Audi, Tobo, możecie pozdrawiać na swój sposób, jak chcecie, albo napiszcie, albo nagrajcie wiadomość. Dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę. Wielkie brawa dla wszystkich, jak obiecałem. Dlaczego pytam o tych atletów? Ano dlatego, że w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Atleci muszą mieć masę mięśniową,
2: to
1: tak
2: bardzo
1: mi się wydaje.
2: Nietypowy. Bardzo nietypowy, bo wakacje, a.
1: Wakacje. Dlatego.
2: Właśnie, plaża i tak dalej.
1: No wiesz, żeby wyjść na plażę, trzeba mieć masę mięśniową, żeby wiesz. Jest taka piosenka nawet, a dzisiaj ją postaramy się zaprezentować. Jeszcze odpowiedź, że chodziło o 1000 atletów i atletów w ogóle.
3: Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak...
1: Wytężał, to nie udźwignie taki to ciężar. No i jedziemy dalej.

0: Czy europejski przemysł motoryzacyjny będzie jeszcze takim atletą, który podźwignie się i podniesie się z kolan? Bo chyba jest na kolanach. Maciek Bartyński-Pertyn ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Miałeś powiedzieć coś optymistycznego przed tą ofensywą Chińczyków, jednak się bronimy.
1: I miałem powiedzieć coś optymistycznego i nie cytować przy tym Kubusia Puchatka, tak?
0: O, dobrze.
1: Dobrze. Nie no, więc optymistyczne jest to, być może ci, którzy obserwują mój kanał, już to usłyszeli co najmniej w jednym z moich filmów, nakręconych niedawno podczas testów dla niemieckiego Car of the Year. Aha. Mianowicie jeździłem najnowszymi modelami Volkswagena, jeszcze wciąż przedprodukcyjnymi, ale już zatwierdzonymi do produkcji w ostatecznej takiej formie. I wyobraźcie sobie, że one zaczynają przypominać czasy, kiedy niemiecka motoryzacja była... powiedzenie, że coś jest niemieckim samochodem, było symbolem. Mhm. Wsiadacie do takiego nowego ID3 i się okazuje, że on ma tylko nazwę wspólną z tym ID3, który znamy do tej pory, który był z kolei symbolem tandety właśnie...
0: No tak, tam, oczywiście, masz rację.
1: Tam zęby sztuczne bolały po dotknięciu plastików. Aha. A teraz nagle ten samochód, ID3, ID Polo, ID Polo Cross, ID Polo GTI, bo już tym też jeździłem.
0: To powiem naszym słuchaczom, że to jest taki mniejszy samochód, który będzie już niedługo na rynku.
1: Tak jest. I nawet już znam jego cenę, ale nie wolno mi jej ujawnić, ale jest cholernie atrakcyjna.
0: Naprawdę? Tak. To zróbmy tak, powiesz mi poza...
1: Nie, nie,

0: Nie.
1: Za dobrze cwany jesteś. Nie, ale dążę do tego. Na tyle się zmienia optymistycznie sytuacja, że na początku kwietnia wiceprezesem całej grupy Volkswagena, dyrektorem, szefem do spraw jakości, szeroko, najszerzej rozumianej jakości.
2: Został technokrata?
1: Został technokrata, został facet obsesją ogarnięty jakości, jeszcze bardziej niż ja, a to jest naprawdę trudne.
2: I to wystarczy?
1: Nie, to nie wystarczy. Mhm. On dostał realną władzę. Mhm. I to zaczyna mi trochę przypominać rynek chiński, gdzie fachowiec plus władza oznacza dobry, lepszy, najlepszy produkt i możliwość zarabiania pieniędzy dla wszystkich, a nie tylko dla kilku ludzi. I nie dyktatura księgowych, jak to się brzydko nazywa. Aha. Księgowi są bardzo porządnymi ludźmi, ale jak firma jest rządzona tylko i wyłącznie w oparciu o rubryczki Excela, to potem się zaczynają robić takie rzeczy, że nie zrobimy tego, bo jeden przycisk w samochodzie kosztuje 7 euro, a my sprzedajemy 1 000 000 samochodów. To jesteśmy 7 milionów euro do przodu na tym jednym przycisku, a taki ekran dotykowy to my sobie kupimy za 10 euro w hurcie i on będzie zastępował nam 40 przycisków. To jest oczywiście prawda, jeżeli szukamy maksimum zysku, ale jeżeli mamy konkurować z kimś, kto z założenia chce robić najlepsze, co możliwe, no to albo zaczniemy myśleć tak samo, albo tak jak niestety europejska motoryzacja ostatnimi laty robiła ciągle, mianowicie będziemy się domagać, żeby Chińczyków nie wpuszczano do Europy.
2: Czyli sugerujesz, że tak naprawdę jeden z koncernów zrozumiał to, co ma robić i po tym, jak zwolni mnóstwo ludzi, bo zwolni, nie ma co ukrywać, mnóstwo ludzi zacznie robić dobre samochody. Czy to wystarczy? Nadal pytam. Nie wystarczy, bo
1: absolutnie
2: są jeszcze inne koncerny.
1: Nie. Są inne koncerny, które
2: wydaje mi się, że
1: już najgorsze co mogły zrobić, to już zrobiły. Ale no, pozostaje nam jakaś tam nadzieja. Natomiast oni robią bardzo często ile się da, żebyśmy nie mieli nic optymistycznego do obejrzenia.
2: No to przecież wbrew sobie też oni to robią, bo nie będą zarabiać pieniędzy.
1: Ależ
2: padną.
1: Oczywiście, że tak, ale Robert, czy przyszłoby ci kiedykolwiek do głowy, że ktoś zdoła zniszczyć takie coś jak Opel albo Fiat?
2: No właśnie. No właśnie, czy Fiat się podźwignie nowymi modelami?
1: A Opel? Przecież to są symbole, to są historyczne marki, dzięki którym w ogóle motoryzacja rosła.
2: No ale może my teraz oczywiście będę adwokatem diabła i powiemy, no Chińczycy nie myślą takimi kategoriami, prawda? Jak się im nie sprzedaje jakiś samochód pod taką nazwą, no to tworzą nowy pod inną nazwą i inną markę lansują. Może europejskie koncerny pomyślały sobie, że no, że ta tradycja to nie jest to, czego dziś oczekują klienci.
1: To ja się powołuję na piątą poprawkę.
2: Okej. Okay. No w każdym razie, jak słyszeliście, jedna z firm motoryzacyjnych według Pertyna zrozumiała, w czym rzecz, czy się podźwignie, czy nie. Naprawdę mamy trudny czas dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i obyśmy się spotkali w następnym, nie wiem, roku i żebyśmy mieli coś fajniejszego do powiedzenia naszym słuchaczom. Pertyn.
1: To ja. Dziękuję. Do widzenia.
2: Maciek Pertyński był ze mną w Wysokich Obrotach.

0: Za 10 minut będzie godzina 14. Kuba Domarocki w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozgrzejmy sobie jeszcze szare komórki po raz kolejny w dzisiejszych wysokich obrotach. Dziś dzień kultu masy mięśniowej. Napinamy się tu z Kubą jak możemy, żeby mieć tą masę mięśniową, ale zadanie dotyczy...
1: To chyba wiele nie da.
0: No, ale no ja wiem, no próbujmy. Ale wiesz, no próbujmy oczywiście. Kto nie próbuje, to wiesz. Nie pije szampana czy coś takiego. No w każdym razie w dniu kultu masy mięśniowej pytam was, kto miał wrócić?
2: I'll be back.
0: Właśnie, to jest podpowiedź, kto miał wrócić. Nie chodzi mi o imię i nazwisko, chodzi mi o po prostu postać. Kto miał wrócić? Aplikacja, możecie pisać, możecie nagrywać, możecie robić wszystko, żeby dostarczyć prawidłowe odpowiedzi. No, a Kuba teraz zrobi wszystko, żeby dostarczyć wam prawidłowych informacji z polskich dróg.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Bogaczewo a Elbląg Wschód. Na kilometrze szóstym zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Obserwujemy tam kilkukilometrowy korek, który właściwie jeszcze zaczyna się przed węzłem Bogaczewo. Na krajowej 59 pomiędzy Mrągowem a Rynem, niedaleko miejscowości Sądry, na kilometrze 30 doszło do wypadku motocyklisty i tutaj jezdnia została częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. To był wypadek. Motocyklista został w tym zdarzeniu ranny. Nadal zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie nr 215 i 216 na Pomorzu właśnie. I to chyba nikogo nie dziwi. W pobliżu nadmorskich kurortów, czyli niedaleko Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Chociażby na A4, na obwodnicy Krakowa, także na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim w Nowym Targu i w Szaflarach, ale także na fragmencie remontowanym pod Krakowem. Podobnie na Krajowej 28, niedaleko Mszany Dolnej czy Gorlic. Także na Krajowej 1, pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz na trasie ekspresowej S52 niedaleko Skoczowa. Tutaj mamy fragment remontowany. Spory ruch obserwujemy także na trasach wojewódzkich niedaleko Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic. Nie są to na razie wielkie korki. Tak to bywa właśnie w wakacje na tych trasach, ale na pewno wzmożony ruch w obu kierunkach, owszem. Jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim, a tutaj właściwie od wielu godzin utrzymuje się bardzo poważny korek na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic i tak jest teraz także. Chodzi o jezdnię w kierunku Drezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.
0: No to jeszcze raz króciutko pytanie, kto miał wrócić?
2: I'll be back.
0: To była podpowiedź. Kto miał wrócić? Jeżeli wiecie, kto miał wrócić w dniu kultu masy mięśniowej, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Three Doors Down. Kryptonite. O, to piosenka o Supermanie, ale to nie Superman. Mają wracać. Za 6 minut będzie godzina 14.

Za 3 minuty będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Uruchommy po raz pierwszy dzisiejszego popołudnia koncert życzeń. To był 1, 2, 3 za atletów. Oczywiście uruchomił pozdrowienia dla całego PRK, dla Hansa Klosa, dla Krecika, dla Gargamela, wszystkich kierowców oraz Artiego, Sato, Piotrka, Eduardo i Mańka z Rumi. No to dla wszystkich pozdrowionych. Gramy.

0: 14. Czy chodzi o predatora? Predator, tak napisał leśniczy w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Nie, predator oby nie wracał, zresztą ten też, żeby nie wracał. No w każdym razie to nie predator miał wrócić.
1: I'll be back.
0: Kto miał wrócić? Tak brzmi pytanie. Wrócimy do tego po godzinie 14.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem 16 stopni w Mikołajkach i tam w dalszym ciągu najchłodniej. No, jeżeli chodzi o Mikołajki, no to nazwa zobowiązuje, prawda? Musi być chłodno, bo przecież jak Mikołaj przychodzi, to jest chłodno. Pół żartem, pół serio. Na serio natomiast w Kłodzku najcieplej 23 stopnie pokazują termometry na Dolnym Śląsku. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to dziś miejscami na zachodzie mamy zobaczyć jeszcze 24 stopnie Celsjusza, więc temperatura jeszcze wzrośnie, a po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże, czasem małe, miejscami na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe również punktowe burze, przewidują synoptycy. Wiatr jest słaby i umiarkowany, w czasie burz może być okresami porywisty do 60, a nawet 70 km na godzinę. Wieje z zachodu i z północnego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem ruszamy po godzinie 14 na wysokich obrotach, oczywiście z policjantami. The Police, Every Breath You Take na naszej antenie. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Oczywiście już niedługo kolejne motoryzacyjne tematy u nas. Kłaniam się, jeszcze raz, Robert Kilen.

0: No muszę wam powiedzieć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że Kuba jeszcze się zastanawia, czy zostanie kumplem Muńka, bo Muńek śpiewał, że tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Ja to...
1: Ty już idziesz to jak w dym.
0: Ja jestem kumplem Muńka, nie ukrywam, więc ty też możesz zostać.
1: A ja jestem twoim kumplem,
0: czyli... A, czyli też jesteś kumplem Muńka, bo nasi przyjaciele są naszymi przyjaciółmi, podobnie jest z wrogami chyba, czy nie?
1: Nie, różnie, bo ale z kumplami na pewno.
0: Na pewno jest tak. No dobrze, to kumplu drogi. Co się dzieje na polskich drogach? Już coraz większy ruch i coraz więcej utrudnień, czy nie?
1: To znaczy nawet nie już, bo cały czas, właściwie od wczesnych godzin porannych, jak korki były, tak korki są. No taki wakacyjny, popołudniowy szczyt komunikacyjny.
0: Wakacyjne sugeruje, że nie zbyt

0: gęsty.
1: A jednak można się pomylić.
0: Proszę
1: tak.
0: bardzo. To dziwmy się i słuchajmy wiadomości drogowych 10 minut po godzinie 14.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dość sporo utrudnień na północy naszego kraju. Trasy wojewódzkie numer 215 i 216 są zatłoczone, może mniej zakorkowane, ale na pewno zatłoczone. Niedaleko Redy, Pucka, Władysławowa, także Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Na ekspresowej siódemce mamy utrudnienia pomiędzy Pasłękiem a Elblągiem, dokładnie pomiędzy węzłami Bogaczewo a Elbląg Wschód, gdzie doszło do zderzenia autoosobowego i samochodu dostawczego na kilometrze szóstym. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska i cały czas na tym fragmencie utrzymuje się kilkukilometrowy korek. Na krajowej 59 pomiędzy Rynem a Mrągowem doszło do wypadku motocyklisty na kilometrze 30. To są okolice miejscowości Sądry. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Wolniej jedzie się także na A1, dużo wolniej, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin w kierunku Gdańska. Tutaj przypomnę, że na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem krajową 91 przez Gniew. Na Mazowszu także sporo się dzieje na właśnie trasach mazowieckich. S8 jest zakorkowana w Warszawie, ale także w pobliżu Radzymina w kierunku Białegostoku. Podobnie Krajowa 7 na północ od Warszawy oraz Krajowa 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza. I jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Autostrada A4, fragment Małopolski, obwodnica Krakowa. Tutaj korek pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Tarnowa. I jeszcze jedna trasa, ekspresowa jedynka w województwie śląskim. Tutaj zdecydowanie wolniej, na odcinku kilkukilometrowym jedzie się pomiędzy Sosnowcem a Dąbrową Górniczą w kierunku Częstochowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 14. Tak sobie pomyślałem, Kubo, wiesz, że mógłbyś również wypowiedzieć te słowa.
3: I'll be back.
0: Za 20 minut, prawda?
1: Tak, no mógłbym, ale dobra, to po polsku chyba, bo polskie radio jednak jesteśmy kierowców, tak?
0: No tak, ale wiesz co, odpowiedzi nadeszły też po czesku na to pytanie. Właśnie,
1: to
0: kto...
1: bardzo międzynarodowo się zrobiło.
0: Dokładnie, kto miał wrócić? Miał wrócić Terminator, Łukasz z Gdańska tak twierdzi. Ktoś jeszcze tak twierdzi?
4: Terminator, nie Predator, tylko Terminator.
0: No właśnie.
4: Arni, jednym słowem, Arni S. Pozdrawiam, Edyta Skorolki.
0: Pozdrawiam, Edyto Skorolki. Oczywiście, że tak, jaka oburzona Edyta. Oczywiście, jak Predatora no z Terminatorem, właśnie. No nie można
1: Arnie
0: tego mylić.
1: Arnie jest tylko jeden.
0: Właśnie, ale jeżeli chodzi o odpowiedzi po czesku, to teraz już uwaga. Sławas napisał, oczywiście elektroniczny mordulec po czesku, czyli Terminator, a Armand z Opola dodaje, nie zabijate me pane Terminatorem. Tak było podobno w tym filmie. Rzeczywiście chodzi o Terminatora. Halo, halo.
5: Wiadomo, że miał wrócić Terminator. Pozdrawiam Tomek Eniro.
0: Pozdrawiam Tomku z Eniro. Ania i Darek ze Złotej też to wiedzieli. Aga ze Śląska, Krzysiek z Giżycka. Plotki niosą, co by Superman kawę przynosił Terminatorowi. Kadaś tak napisał w aplikacji. Proszę bardzo.
1: Nie słyszałem
0: tego. Ja też
1: tego.
0: Nie, no ale no, wiesz, no plotki powtarzamy po Kadasiu. Kto jeszcze wiedział?
6: Tam Krzysiek z Zamościa w sprawie konkursu wrócić miał Terminator, oczywiście.
0: Oczywiście.
6: I pozdrawiam radę.
0: Pozdrawiam również Tomek z Wawy wiedział. Johnny z Forda tak napisał. Todę, Wojtek z Toyoty, Ania i Adam Starnowa, Art Gala, Tomasz, Marcin, Krzysztof. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Terminatora.
7: Wrócić miał oczywiście Terminator T-800.
0: O!
7: Z filmu Terminator. Z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej.
0: Oczywiście.
7: Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek.
0: Pozdrawiam, Krzyśku. To naprawdę specjalistyczna wiedza, bo to Damian z Toyoty CHR też napisał, że ten, co miał wrócić, to Terminator T-800. Dokładnie, T-800. Andrzej ze Skupowa też to wiedział. W przeciwieństwie do T-1000, który był już bardziej taki liquid, ciekły i w związku z tym mógł pokonać T-800, czyli przestarzały model Terminatora. Arnie jednak był trochę przestarzały.
8: Witajcie, no oczywiście miał wrócić Terminator. Mm-hmm. Pozdrawiam, Dariuszkin.
0: Pozdrawiamy, Dariuszu. Kto jeszcze wiedział?
9: Terminator T800. O. Jurek z Hondy.

0: Bardzo dobra odpowiedź, Jurku z Hondy Kuba i Rafał z Forda też wiedzieli, ekipa senatorskich, to bo 1, 2, 3 niezawodnie. Kto był najszybszy?
1: Chodziło o Arnolda Schwarzeneggera, który wcielił się w rolę Terminatora. Pozdrawiam, Tomek Siedlec.
0: Tomek Siedlec był pierwszy z odpowiedzią Terminator. Dobra odpowiedź, Natalia ze Skody, natomiast była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Czyli Tomku Siedlec i Natalio ze Skody. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia. Będzie koncert życzeń dla was. Specjalnie dołączymy piosenkę. Dla wszystkich brawa, brawa, brawa. I jedziemy.

0: No to zaczynamy rozmowę na temat stref czystego transportu. Powiedziałem, że będzie poważnie również w wysokich obrotach, bo wszystkie tematy motoryzacyjne nas interesują. W Polskim Radiu Kierowców Krzysztof Burda, prezes PIRE, czyli Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, ze mną w studiu. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Katowicka strefa czystego transportu powstała i... jakby to ująć, bardzo liberalna jest ta strefa, to znaczy powstała, ale tak naprawdę wszyscy mogą do niej wjechać. Więc
1: tak,
0: po co?
1: Ta strefa powstała dlatego, że Katowice musiały wypełnić również, powiedzmy, pewne postanowienia w ramach kamieni milowych KPO, które sobie postawili. I chyba nie chcieli utrudniać zbyt mocno życia mieszkańcom, nie tylko Katowic, ale i całej
0: aglomeracji.
1: Tak, aglomeracji, więc no, ta strefa jest bardzo liberalna, bardzo mała, ma nieco ponad 0,5 km², obejmuje ścisłe centrum miasta, więc myślę, że tutaj chyba pan prezydent tak no, chciał reprezentatywnie zrobić tą strefę.
0: Czyli żeby była, ale tak naprawdę, żeby broń Boże komuś nie zaszkodziła, z mieszkańców, spośród tych, którzy mają jakieś starsze samochody, które kopcą. Więc tak naprawdę powtarzam pytanie, panie Krzysztofie, po co takie strefy czystego transportu? Można sobie chyba je darować, czy po prostu za tymi strefami czystego transportu idą jakieś pieniądze z Unii Europejskiej?
1: No w tym wypadku tak, ponieważ Katowice mogły sobie odblokować po prostu możliwość pozyskiwania środków unijnych, więc wydaje się, że to jakby działanie było bardzo nacechowane właśnie w tym kierunku.
0: A to tylko Katowice, czy wszystkie miasta mogą tak odblokować?
1: Katowice z jakiegoś powodu jakby miały to zapisane właśnie w kamieniach milowych KPO, ale pozostałe miasta no, również jakby rozważają te czynniki środowiskowe, dlatego że trzeba pamiętać, że strefa czystego transportu ma ograniczać emisję i miasta przede wszystkim prowadzą pomiary zarówno emisji dwutlenku węgla, NOx-ów i jeśli przekraczają pewne

0: normy, wówczas takie miasto jest obligowane do tego, żeby utworzyć taką strefę czystego transportu.
1: Żeby nie przekraczać normy, oczywiście. Ja to wszystko rozumiem, tylko zastanawiam się, ile w tych Katowicach było takiego myślenia, wśród władz Katowic oczywiście, takiego myślenia, że w Krakowie ta strefa czystego transportu nie za bardzo przysłużyła się prezydentowi.
0: Myślę, że Katowice są dość blisko Krakowa i no tam te lekcje płyną no bardzo szybko. To jest zaledwie 50 km w linii prostej i tak no.
1: Przypomnijmy, że między innymi za strefę czystego transportu prezydent Krakowa został odwołany przez mieszkańców. Czyli tak naprawdę strefę czystego transportu można wnioskować. W Krakowie się nie podoba i być może w innych miastach też to się nie podoba.
0: Myślę, że władze samorządowe rzeczywiście po tym przypadku w Krakowie myślą też o strefie czystego transportu wielowymiarowo, nie tylko w kwestiach środowiskowych, ale również i w kwestiach ewentualnego wyboru podczas następnych
1: w kwestiach politycznych,
0: ponieważ ja uważam, że jest to w dalszym ciągu dobre narzędzie, ale trzeba z niego rozsądnie korzystać i nie wszystkie miasta są na to gotowe. Widać, Katowice chyba nie były gotowe jeszcze w pełni na taką, powiedzmy, pełnoprawną strefę, jak na przykład jest w Warszawie, która już funkcjonuje i przynosi już, powiedzmy, pierwsze owoce, także rzeczywiście...
1: Naprawdę? Przynosi?
0: No. Widzimy, że nie wjeżdżają najstarsze samochody do strefy, jednak unikają tego i to jest dość duża względnie strefa, obejmuje praktycznie całe ścisłe centrum miasta. Wydaje się, że spełnia również oczekiwane założenia i też powiedzmy są jakieś pierwsze przymiarki do tego, że w przyszłości będą zaostrzane te cele związane z pojazdami, jakie pojazdy mogą tam wjeżdżać.
1: Ale to nie jest tak, panie Krzysztofie, że tak naprawdę no, mieszkańcy, obojętnie którego miasta, sukcesywnie wymieniają samochody na nowsze, czyli na mniej smrodzące, mniej kopcące i w związku z tym rzeczywiście te normy jakby spadają, w związku z tym jest czystsze powietrze w centrach miast, bo mieszkańcy mają coraz to nowsze samochody. Nie wystarczyłoby po prostu patrzeć, jak to się rozwija, tylko trzeba tworzyć takie strefy czystego transportu?
0: To bardziej chodzi też o to, żeby powiedzmy dostosowali się ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz do tych centrów miast, dlatego że często w strefach są pewne wyłączenia dla mieszkańców, okresy przejściowe, po to, żeby mogli się dostosować, żeby nie musieli z dniem występowania strefy iść do salonu po nowy samochód, tylko żeby mogli dostać ten czas na przystosowanie się do tego, że jeśli mamy szpital w strefie na przykład, to żeby nie trzeba było płacić za wjazd do tej strefy. Często właśnie stosuje się tego typu wyłączenia, żeby samym mieszkańcom zbytnio nie utrudniać życia, ale jednocześnie też niekoniecznie godzić się na to, że jeśli przyjeżdża do nas cała okolica, która pracuje w centrum, to żeby przewoziła ze sobą swoje emisje. Niech je zostawią na park and ride i skorzystają na przykład z komunikacji publicznej.
1: No, w każdym razie, jeżeli chodzi o parkowanie pod szpitalem, to niezależnie od tego, czy mamy czysty, czy brudny samochód, to i tak płacimy.
0: I tak płacimy, bo są zewnętrzni operatorzy.
1: Właśnie. Więc kolejne pytanie, ostatnie w tym wejściu, panie Krzysztofie. Czy rzeczywiście, jak ktoś zapłaci za wjazd do strefy samochodem, który kopci, to coś pomoże?
0: W pierwszym jakby czasie funkcjonowania w Krakowie tej strefy strefa przyniosła ponad 4 miliony przychodów, więc...
1: No i na co to poszło?
0: Kraków zgodnie z zapowiedzią chce wymieniać kopciuchy w obwarzanku krakowskim. Jeśli rzeczywiście te pieniądze tam pójdą, no to mamy pewien budżet do wykorzystania. Ale wydaje się, że być może jakieś na przykład lokalne wsparcie mieszkańców w wymianie pojazdów, czy też chociażby, nie wiem, pojazdy miejskie mogły być wymieniane za te pieniądze, to wydaje się, że byłoby jakieś narzędzie do nakręcania właśnie takiej właśnie wymiany.
1: Wracamy do rozmowy o strefach czystego transportu z panem Krzysztofem Burdą, prezesem PIRE, Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, za parę minut. Jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, chcecie je wyrazić, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, drodzy słuchacze. Kochaj.

0: numer 45, halo, halo.
1: Witam, Zbyszek z Iveco. Jadę drogą krajową 45 i akurat przed chwilą między miejscowościami Stradunia, Achnica doszło do wypadku, droga jest zablokowana. Proponuję skręcać w Straduni na Walce albo z drugiej strony w Mechnicy na Walce i objeżdżać.
0: Dziękujemy pięknie za informację drogową. Przypominam, rzecz dotyczy 45, krajowej 45, a teraz o 14.30 Kuba. I kolejne wiadomości, tym razem od nas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Było o województwie opolskim, to ja wspomnę o utrudnieniach w województwie śląskim. Na ekspresowej jedynce obserwujemy bardzo duży korek, kilkukilometrowy korek pomiędzy Sosnowcem a Dąbrową Górniczą w kierunku Pyżowic, w kierunku Częstochowy. Zatłoczona jest także droga krajowa nr 86 w Katowicach od strony Tychów. Podobnie krajowa 44 pomiędzy Mikołowem, Tychami a Bieruniem oraz krajowa 1 niedaleko Pszczyny i obwodnicy Bielska-Białej. Cały czas utrudnienia utrzymują się niedaleko Elbląga na ekspresowej 7, dokładnie pomiędzy węzłami Bogaczewo a Elbląg Wschód. Na kilometrze 6 doszło do zderzenia auta dostawczego i samochodu osobowego i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Na miejscu ruchem kieruje policja, cały czas kilkukilometrowy korek właśnie się tam utrzymuje. Zakorkowane są także trasy mazowieckie, warszawska S8 na przykład i to w obu kierunkach, pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a węzłem Łabiszyńska, podobnie krajowa 7 na północ od Warszawy oraz krajowa 79 niedaleko Piaseczna i pomiędzy Warszawą Piasecznem a Górą Kalwarią. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, trasie numer 59 pomiędzy Mrągowem a Rynem. Tutaj doszło do wypadku motocyklisty na kilometrze 30 i niedaleko miejscowości Sądry obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to uruchamiamy kolejny raz koncert życzeń w wysokich obrotach. Natalia pisze, pozdrawiam całą moją rodzinkę, męża Łukasza Balboa, córkę Klarę, synka Kostusia i żyrawkę Pepusia. Dobra, wszystkich pozdrowiłem, mam nadzieję. Właśnie jedziemy na wakacje do Pobierowa i jak zawsze w trasie wybieramy najlepsze radio kierowców. Buziaki największe dla męża, bo to on właśnie odpowiedział prawidłowo na zagadkę. No to Natalia buziaki przysyła dla męża i pisze, uwaga, uwaga, Kuba, ja się zaczerwieniłem.
3: Potwierdzam, rzeczywiście bardzo czerwony jest.
0: No, kocham was bardzo, Natalia napisała.

0: Wracamy do rozmowy na temat stref czystego transportu. Tutaj muszę powiedzieć, panie Krzysztofie, że słuchacze niektórzy oburzeni strefami czystego transportu. Niech pan posłucha. Proponuję obniżyć podatki, pisze Bartłomiej, podatki od podatków i tak dalej, wówczas każdy będzie sam przesiadał się z wysłużonego Passata BM5 na nowsze modele w ekspresowym tempie, bo będzie miał pieniądze na te nowe samochody. I tak naprawdę strefy nie będą potrzebne, jak będą nowe, nie kopcące samochody.
1: No, myślę, że mój głos ma. Nie, ale tak myślę, że przede wszystkim strefy czystego transportu powinny być w pewien sposób wyważonym narzędziem, takim, który rzeczywiście może wesprzeć jakby z jednej strony te cele środowiskowe miast, bo rzeczywiście niektóre miasta borykają się z dość dużym zanieczyszczeniem, szczególnie w centrach, gdzie chociażby patrząc na obszar transportu publicznego. Aha. Miasta rzeczywiście na potęgę zaczęły się elektryfikować jakieś 8 lat temu i najpierw rozpoczęło się to od, powiedzmy, większych aglomeracji, które zobaczyły, że po wdrożeniu kilkunastu autobusów elektrycznych to działa. Mieszkańcy lubią to. Mieszkańcy cenią sobie ciszę, komfort. Te autobusy mogły wjeżdżać nawet do zabytkowych centrów miast. Przystanek pod blokiem nie powodował trzęsienia się szyb w mieszkaniach.
0: No tak, ale to są duże samochody i jak najbardziej niech miasta idą w to, ale...
1: I właśnie strefy czystego transportu również ograniczają ruch tych największych pojazdów ciężarowych, tych, które dowożą towar do...
0: No właśnie o to poszło, zdaje się, w Krakowie, prawda? Na początku zdecydowano, że jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, to mieszkańcy nie mogą wjeżdżać swoimi prywatnymi samochodami, tymi, które zanieczyszczają bardzo powietrze Krakowa, natomiast wszyscy dostawcy mogą wjeżdżać tymi starymi dieslami, żeby dostarczyć towar do sklepu. To była taka...
1: Punkt zapalny.
0: No właśnie.
1: Mhm. Właśnie dlatego mówię, że te strefy powinny być wyważone, żeby takich punktów zapalnych po prostu nie było. Jeśli strefa obowiązuje, no to przedsiębiorców w jakiś sposób też powinno obowiązywać. A widzimy na przykład w Warszawie, gdzie dużo centrów logistycznych jest położonych jednak na obrzeżach Warszawy. Mhm. I gro firm, które dostarczają towary do sklepów, do restauracji, no jednak się zdecydowało na to, żeby wdrożyć czy to busy, czy to właśnie ciężarówki elektryczne, nawet w formie testowej, nawet żeby sprawdzić, czy to nam się będzie opłacało.
0: I co, opłaca się? Działa?
1: I tym, którzy potrafią liczyć, tym, którzy przetestowali, to działa. Zresztą podobnie też sami mieszkańcy często jakby starają się unikać wysokich opłat, czy ludzi, którzy przyjeżdżają do Warszawy właśnie chociażby do pracy. No i takim rozwiązaniem, nie tylko ze względu na strefę czystego transportu, ale również ze strefę parkowania, jest rozwiązanie właśnie samochód elektryczny, który za parkowanie obecnie nie płaci.
0: No właśnie, obecnie, dobrze, że pan dodał, panie Krzysztofie, że obecnie.
1: Tak.
0: Jeszcze rok i się skończy. Więc za rok co, samochód elektryczny przestanie mieć sens? Pragmatycznie myśląc?
1: Nie, tu kto potrafi liczyć, ten naprawdę jest w stanie się doliczyć tego rachunku ekonomicznego na plus. A Polacy lubią liczyć, więc tutaj naprawdę wystarczy zdrowy rozsądek i też czasami rachunek ekonomiczny, a dodatkowo w jakiś sposób można wesprzeć te cele się środowiskowe.
0: No a propos celów środowiskowych, to tak zapytam. Dlaczego w takim razie niemieckie miasta niektóre wycofują się ze stref czystego transportu? Co, nie zadziałały?
1: Twierdzą, że zostały cele osiągnięte. Mhm. Czy tak? Robią badania, więc pewnie zostały.

0: zostały osiągnięte.
1: Czyli tak naprawdę mieszkańcy zmienili samochody na nowsze i już jest wszystko cacy.
0: I już jest wszystko cacy. Chociaż powiem szczerze, jakby ciężko się odnieść tutaj do bardzo konkretnych przypadków, no bo mówię, musielibyśmy zobaczyć po prostu, jakie badania zostały zrobione i czy rzeczywiście te samochody zostały zmienione na nieco nowsze, mniej emisyjne i tego typu rzeczy. Więc no, wydaje mi się, że teraz w tej dyskusji nie rozstrzygniemy tego, ale no taki jest cel, tak, że jeśli strefa rzeczywiście osiąga swoje cele, może być ona zlikwidowana.
1: No to w takim razie wróćmy do Polski, panie Krzysztofie. Kraków, odwołanie prezydenta między innymi za to, że mieszkańcy niezadowoleni ze strefy czystego transportu. W Katowicach władze się troszkę przestraszyły, więc zrobiły tak naprawdę karykaturalną strefę, bardzo liberalną czystego transportu. Inne miasta niby zapowiadają, na przykład we Wrocławiu podobno ma powstać strefa czystego transportu. Czy pana zdaniem władze się przestraszą i zaczną się wycofywać z tego, czy będą szły drogą Katowic, czyli będą, nie wiem, no dwie ulice w centrum mianować strefą czystego transportu?
0: W kolejce też mamy Szczecin i inne duże aglomeracje, ale myślę, że no przede wszystkim kształt tej strefy powinien być w dużej mierze konsultowany jednak z mieszkańcami. Ten głos mieszkańców powinien być wysłuchiwalny przez samorządowców. To jest jakby taka pierwsza rzecz. A druga rzecz to rzeczywiście mieszkańcy, jeśli widzą, że ta strefa zaczyna obejmować nasze miasto, ale ona obowiązuje raczej tych przyjezdnych z zewnątrz, czy też chociażby, no nie wiem, właśnie firmy, które no jednak funkcjonują na co dzień poza tą, poza centrami, poza strefą, zauważą również te korzyści dla siebie, na przykład mniej zatłoczone centrum, no to są w stanie się przekonywać do tego, że to może być dobre narzędzie, ale to, mówię, tutaj powinien wygrywać rozsądek i dostępne narzędzia, które mamy.
1: A gdzie wygrywa rozsądek? Niech pan powie, panie Krzysztofie, bo na przykład w Londynie chyba nie.
0: No, Londyn jest specyficznym miastem, bo tu powiedziałbym, że jest pół na pół. Czy było pół na pół, bo rzeczywiście całkiem rozsądnie ta strefa funkcjonowała w ścisłym centrum,
1: do
0: gdzie
1: pewnego
0: później
1: momentu
0: zostało to rozszerzone na trochę większy obszar miasta, co jeszcze mieszkańcy byli w stanie przeboleć, no bo rzeczywiście ta strefa jeszcze wypełniała swoje funkcje, no, ale kiedy objęła swoim obszarem cały obszar, tak zwany Greater London, to już zacząłby być problem.
1: Czyli tam po prostu
0: tam chyba brawura
1: władz.
0: Tak, władz no troszkę była zbyt duża.
1: No i dlatego w Katowicach prawdopodobnie władze nie poszły w tę brawurę.
0: Nie, nie, dostosowali prędkość do warunków jazdy.
1: I tak róbmy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Krzysztof Burda, prezes PIRE, Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, był w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziękuję bardzo.

na kilometrze setnym, trasa S17 Warszawa-Lublin. Za chwileczkę pewnie będzie jeden pas zablokowany. Pisze nasz słuchacz, prawdopodobnie jakiś tam wypadek. Renówka się, zdaje się, rozbiła. Z tego, co piszecie, wynika to, co mówię. Dziękuję pięknie za informację. Możecie w każdej drogowej sprawie oczywiście korzystać z aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Pomagajmy sobie nawzajem na 10 minut przed godziną 15. Kuba Domoracki i wiadomości drogowe. PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chważno zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku Rumi. Chodzi o kilometr szósty, zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku północnym i już teraz obserwujemy tam spory korek, który zaczyna się mniej więcej na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack. Utrudnienia cały czas utrzymują się na innym fragmencie ekspresowej siódemki w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy węzłami Bogaczewo a Elbląg Wschód. Także na szóstym kilometrze auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym i w kierunku Gdańska mamy zwężenie, a także spory korek. A teraz województwo opolskie i wieści od państwa. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Droga krajowa numer 45. Okolice miejscowości Większyce. Zator, korek, samochody stoją, wykręcają, nie wiadomo co się dzieje. Proszę uważać. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. To była droga krajowa numer 45 pomiędzy Kędzierzynem, Koźlem a Krapkowicami. I tutaj rzeczywiście do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Stradunia. Trasa jest częściowo zablokowana w obie strony, czyli zarówno w kierunku Krapkowic, jak i w stronę Raciborza. W trasach w województwie małopolskim, no to tak, mamy sporo korków, sporo utrudnień. Myślę, że te korki będą jeszcze większe później po 15, po 16, bo już teraz dosyć poważnie korkuje się A4 obwodnica Krakowa, droga krajowa numer 94 obwodnica Wieliczki, krajowa 28 niedaleko Wadowic, Limanowej czy Nowego Sącza i Gorlic, a także Zakopianka na fragmencie podhalańskim i fragmencie remontowanym niedaleko Gaju, Libertowa, a także Głogoczowa i Mogilan. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. W Warszawie na S8 korki w obu kierunkach na północnej obwodnicy miasta. Podobnie jest na Krajowej 7 na północ od Warszawy, a także na Krajowej 92 niedaleko Ożarowa Mazowieckiego.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ja przypomnę, że w wysokich obrotach jedziemy sobie w trasę Eurojazda. To właśnie chciałem zapowiedzieć. Już niedługo wyruszymy w podróż. Zapamiętajcie, ile kilometrów zrobimy, bo to się przyda po godzinie 17, żeby wygrać 300 zł.

0: zwane bądź duże. Okresami również małe, żeby być sprawiedliwym. Miejscami na północy i na wschodzie niestety przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich nawet możliwe punktowe burze, przewidują meteorolodzy. Wiatr pozostaje słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz może być dość silny i porywisty, do 70 km na godzinę, a wieje nam dziś z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już jedziemy na wysokich obrotach po godzinie 15. Kłaniam się, Robert Kilan.

0: No i tak sobie jechaliśmy Harley'em z Jemem oczywiście, 9 minut po godzinie 15. A gdzie staniemy w korkach? No na Harley'u to nigdzie pewnie, nie? Bo wyminiemy sobie te koreczki na czwórce czy
1: no
0: na dwójce.
1: Tak, ewentualnie jakieś spowolnienia mogą być.
0: Spowolnienia mogą być, tak. No bo
1: ale
0: Harley szeroki, szeroki, więc wiesz, jak nie wpuszczą nas, no to musimy tam nogą sobie przytrzymać i pojechać dalej.
1: No samochodami gorzej.
0: Właśnie. Gdzie stoimy w korkach? Jakie mamy utrudnienia w Polsce? Co 20 minut wracamy z najnowszymi informacjami drogowymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S12 na obwodnicy Puław, dokładnie pomiędzy węzłami Puławy Azoty a Puławy Wschód, auto osobowe uderzyło w bariery i mamy informację, że na kilometrze 13 zablokowany jest lewy pas w kierunku Lublina. Ruch odbywa się drugim, wolnym pasem, czyli w tym wypadku pasem prawym. Na trasie ekspresowej S17, także w województwie lubelskim, doszło do pożaru samochodu osobowego pomiędzy węzłami Skrótki a Żyżyn. Na kilometrze 99 mamy zwężenie w kierunku Lublina i tutaj ruch odbywa się pasem lewym. Cały czas utrudnienia utrzymują się na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, gdzie na obwodnicy Trójmiasta, pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chważno, doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W kierunku Rumi, czyli w kierunku północnym, zablokowany jest jeden pas i cały czas utrzymuje się tam dość spory kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 89 w Gdańsku, a zatem trasa Majora

0: Sucharskiego od gdańskiego portu do samej obwodnicy Gdańska. Trasy wojewódzkie nr 215 i 216 także są zakorkowane i zatłoczone niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także w pobliżu Chałup, Jastrzębiej Góry i Karwi. W województwie opolskim problemy pojawiły się w Prudniku na drodze krajowej nr 40, gdzie na kilometrze 19 zderzyły się trzy samochody osobowe. Mamy informację, że jezdnia jest tam częściowo zablokowana. Obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie dolnośląskim. Tutaj cały czas zakorkowany jest przygraniczny fragment autostrady A4 na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. I tutaj właściwie kilkukilometrowy korek od kilku godzin się utrzymuje. Nie inaczej jest także teraz. I zakorkowana jest także stara czwórka przed autostradą od strony Bolesławca. Także oczywiście w kierunku granicy państwa. I jeszcze jedna trasa w województwie dolnośląskim. Droga krajowa numer 8. Niedaleko Kobierzyc, niedaleko Cieszyc, a także już bliżej Wrocławia to ekspresowa 8. Coraz więcej samochodów i to w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: bois mon verre de vin, café de Paris, oui, c'est ça.
1: No to skoro było Café de Paris, to może skoczymy dziś w Eurojeździe do Francji. To za chwileczkę, bo najpierw informacje od was. Za czwórki zdaje się. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jadę w tej chwili autostradą A4, gdzieś tam przed Tarnowem, gdzie cały konwój z Niderlandów, 8-9 samochodów ciężarowych, wzorowo jadą. Jadą w odstępach takich między sobą 100-150 metrów, równiutko jednym tempem. Szkoda, że nasi kierowcy ciężarówek tak nie potrafią jeździć, a dodatkowo jeszcze wyprzedzała ciężarówka jedna drugą, nie z tych Niderlandów, i kierowca z BMW musiał nas poganiać, nas, którzy jechaliśmy w trójkę za tą ciężarówką, cały czas światłami. To jest naprawdę stan umysłu. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. No tak, niektórzy nie mają wyobraźni i nie widzą, co się dzieje przed samochodem, który chcieliby wyprzedzić im. Dobra, stan umysłu. Dziękuję pięknie za tę wiadomość głosową. Kolejna z S7. Halo?
3: Uwaga, kierowcy, droga S7. Na 9 kilometrze, to jest w stronę Gdańska, zaraz za Pasłękiem, korek kilkukilometrowy, właśnie w nim stoję, chyba wypadek, to sprawdźcie, radyjko, proszę, i szerokości bezpiecznej podróży.
1: Sprawdzimy, no, oczywiście poinformujemy już za chwileczkę, już za momencik, a teraz ruszamy do Francji na Eurojazdę.
4: Konkurs.
1: No, jeżeli chodzi o pierwszą trasę dzisiejszą, w 28 dnia lipca, no to tak postanowiłem wybrać się z Cannes do Saint-Tropez. Wczoraj była mowa o żandarmie z Saint-Tropez, więc odwiedźmy go. Jedziemy z Cannes do Saint-Tropez. Ile to kilometrów? Powiedzmy, że nie przez środek lądu, nie A8, nie najszybszą drogą, tylko bliżej wybrzeża. Ile to kilometrów? Jeżeli wiecie, to zapamiętajcie to, bo będzie trzeba policzyć, ile w sumie przejedziemy dziś w Eurojeździe kilometrów, żeby po godzinie 17 wziąć udział w finale i zgarnąć 300 zł z anteny PRK Polskiego Rady Kierowców.

Słuchacz mówi o tej siódemce, już wiemy, odcinek Pasłęk Elbląg w pobliżu miejscowości Komorowo-Żuławskie. To szło do zderzenia pojazdu osobowego z dostawczym, zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Tam policja kieruje ruchem, utrudnienie już jakiś czas temu powstało i przewidywany czas tego utrudnienia to 1,5 godziny, ale uwaga, te 1,5 godziny już minęły i w dalszym ciągu, jak się okazuje, na odcinku Pasłęk Elbląg mamy utrudnienia, więc jeszcze chwila cierpliwości. Będziemy oczywiście to monitorować i będziemy co 20 minut wracać, żeby sprawdzać tą S7 i nie tylko zresztą S7. A w każdej drogowej sprawie możecie oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości głosowe poprzez aplikację. Pomagajmy sobie nawzajem, jak to zwykłem mawiać.

0: Przypominamy skan do Saint-Tropez. Dziś wędrujemy w pierwszej podróży, jeżeli chodzi o Eurojazdę. Ania i Darek ze Złotej piszą 72 km. No to rzeczywiście tą drogą tyle jest, ale to nie o to chodzi, żeby teraz napisać, żeby teraz to ujawniać. Zapamiętajcie te kilometry, potem doliczymy kolejne kilometry, bo z Saint-Tropez też gdzieś się wybierzemy. Jeszcze nie wiem gdzie, ale to po godzinie 16. Natomiast potem po zsumowaniu tych wszystkich kilometrów będzie szansa na 300 zł, jak codziennie w wysokich obrotach PRK w Polskim Radiu Kierowców. A teraz co się dzieje na polskich drogach? Pytam Kuby o 15.30. No i mam nadzieję, że za chwileczkę uzyskam odpowiedź.
1: Tak. I zacznę nawet od dobrej informacji.
0: Proszę bardzo.

0: No to zaczynamy od dobrej, a potem będą gorsze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wspominaliśmy kilkukrotnie o tym, co dzieje się na trasie ekspresowej S7 niedaleko węzła Elbląg Wschód. O tym też mówił nasz słuchacz. Rzeczywiście mieliśmy tam spore utrudnienia i spory korek na jezdni w kierunku Gdańska, gdzie na 6 kilometrze doszło do zdarzenia auta osobowego i samochodu dostawczego. W tej chwili dostaliśmy potwierdzenie od służb drogowych, że trasa ekspresowa jest już całkowicie przejezdna i pomiędzy Pasłękiem a Elblągiem jedzie się bez problemów. Nie ma właściwie tam nawet już spowolnień w kierunku Gdańska, a w drugą stronę także utrudnień nie ma, bo ich też nie było. Jeżeli chodzi o Mazowsze, to tutaj niestety mamy sporo korków, sporo utrudnień. Jak to bywa o tej godzinie? No popołudniowe godziny szczytu, mimo że wakacje są, bo Warszawa jest zakorkowana chociażby na ekspresowej 8. Pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, a także w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą i to w zasadzie w obu kierunkach, a także Krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Utrudnienia utrzymują się także na południu naszego kraju, chociażby w Małopolsce, na A4 na obwodnicy Krakowa. Mamy korki w obu kierunkach. Podobnie na Zakopiance, zarówno w Gaju i w Libertowie, czyli pod Krakowem, jak i na fragmencie podhalańskim w Nowym Targu, w Szaflarach i pod samymi Tatrami. W województwie opolskim nie ma już utrudnień w Prudniku, a one były na drodze krajowej nr 40. Tutaj zderzyły się 3 pojazdy osobowe na kilometrze 19. Jezdnia jest tam już całkowicie odblokowana. Jeszcze jedna informacja z województwa dolnośląskiego. Autostrada A4 była zakorkowana i to poważnie na fragmencie przygranicznym i jest poważnie zakorkowana na fragmencie przygranicznym przed Jędrzychowicami w stronę Dresna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 27 minut będzie godzina 16, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

Wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jak co dzień pytam oczywiście również o samochody. Dziś skojarzenie trochę dziwne, powiem szczerze, ale mam nadzieję, że odgadniecie, o jaki samochód chodzi, o jaką markę samochodu chodzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe oczywiście, żeby odpowiedzieć. Zadanie chyba nie jest łatwe, ale posłuchajcie, o jaką markę chodzi. W nazwie tego samochodu S zamieniamy na K i z samochodu robi nam się wtedy pajęczyca ze skrzypcami. Tak to się dzieje. Taka magia. S zamieniamy na K i z samochodu robi nam się pajęczyca ze skrzypcami. O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, to już piszcie, już nagrywajcie wiadomości głosowe. Trzymam oczywiście kciuki.

No to jeszcze raz przypomnę, S zamieniamy na K w nazwie tego samochodu i z samochodu po tej zamianie robi nam się pajęczyca ze skrzypcami. O jaki samochód chodzi, o jaką markę chodzi, jak wiecie, no aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 13 minut zostało do godziny 16.

0: Learning to fly, no właśnie, chyba trzeba się nauczyć latać, żeby nad tymi korkami przefrunąć, które się tworzą na 10 minut przed godziną 16. A może się mylę, może nie ma utrudnień.
1: Nie mylisz się, z tym fruwaniem to dobry pomysł.
0: Tak?
1: Tak, no ale...
0: Jakbyśmy mieli na przykład takie drony.
1: Albo samochody jak w Powrocie do przyszłości, które latają.
0: O właśnie, no. Ale one znikają, wiesz, i pojawiają się nie wiadomo w którym roku.
1: Rzeczywiście, no taki mały haczyk.
0: Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim zaczęły się na dobre, pomimo że wakacje, pomimo że ten ruch jest może i na Mazowszu nieco mniejszy niż zwykle, to jednak i tak zakorkowane jest.

0: ekspresowa 8 w Warszawie, pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, a także w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na remontowanym odcinku Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, podobnie na Krajowej 7, niedaleko Łomianek, Dziekanowa Leśnego czy Czosnowa oraz na Krajowej 79 pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 59. Pomiędzy Mrągowem a Rynem doszło do wypadku motocyklisty niedaleko miejscowości Sądry. Na kilometrze 30 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Na południu naszego kraju także sporo korków, sporo spowolnień, czy to w Małopolsce, czy w województwie śląskim. Wolniej, dużo wolniej właściwie jedzie się na trasie ekspresowej S86 w Sosnowcu, także na drodze krajowej nr 86 w Katowicach oraz na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Autostrada A4 jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa. Tutaj w takim ślimaczym tempie jedzie się pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w obu kierunkach, ale także zakorkowane jest Zakopianka, czy to na Podhalu, czy to pod Krakowem, a także krajowa 28 niedaleko Limanowej, Mszany Dolnej czy Wadowic. Korki także na północy naszego kraju, na obwodnicy Trójmiasta, chociażby pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdynia-Wielki Kack. Tutaj na odcinku właściwie kilkunastokilometrowym jedzie się wolniej, albo zdecydowanie wolniej, albo bardzo wolniej. No w każdym razie takie spowolnienia na przemian z korkami właśnie aż do węzła Gdynia-Wielki Kack na jezdni w kierunku Rumi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Była reklama.
5: Tak sobie pomyślałem, wiesz, Kubo, że te samoloty, samochody latające to lepiej w piątym elemencie zachowywały się.
6: Troszeczkę lepiej, to rzeczywiście.
5: Prawda? No. Można było podjechać na przykład, nie wiem, na 10 piętro bloku, zaparkować przy balkonie i wejść do domu.
6: Ale nie były tak spektakularne.
5: No cóż, coś za coś.

0: Nie chodzi o Nissana w wersji Tekna, jak ktoś napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo dziś w dzisiejszej zagadce, jeżeli chodzi o samochody, chodzi o markę, a Tekna to jest tylko i wyłącznie poziom wyposażenia tego czy innego Nissana, więc nie chodzi o Teknę. S zamieniamy na K i z samochodu robi nam się pajęczyca ze skrzypcami. Tak brzmi zadanie, wrócimy do tego po godzinie 16, a teraz wracamy do informacji pogodowych.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Tym razem najchłodniej w Suwałkach. Niecałe 16 stopni pokazują termometry. Widzę, że w Koszalinie się już uspokoiło i 19 już. Więc ten chłód minął.

0: Miejscami na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu mogą się jeszcze zdarzyć, a na krańcach północno-wschodnich nawet burze, punktowe burze, jak twierdzą synoptycy. Wiatr jest na ogół słaby, ale w czasie tych punktowych burz może być dość silny i porywisty, nawet do 70 km na godzinę. Wieje nam dziś z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na jedynce 362 km w stronę Katowic na drodze leży opona. Uważajcie, Nowiś informuje w aplikacji. Dziękuję, Nowisiu. Kłaniam się, zapraszam i jedziemy dalej. Robert Kilen.

0: 10 minut po godzinie 16 wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy informację o nowych utrudnieniach w województwie świętokrzyskim na drodze ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Barcza a Kielce Północ na kilometrze 4 i 5. Doszło do awarii samochodu ciężarowego i jezdnia w kierunku Krakowa została tam zwężona. Dokładnie ruch odbywa się pasem lewym i już teraz obserwujemy tam niewielki na razie, ale jednak korek, który właśnie już na wysokości węzła Barcza się zaczyna. Ekspresowa 7 to była w województwie świętokrzyskim. Jeżeli natomiast chodzi o trasę S7 na Mazowszu, to wolniej jedzie się na obwodnicy Białobrzegów na fragmencie remontowanym, a także dosyć podobnie jest na Krajowej 7 na północ od Warszawy, w pobliżu Czosnowa, Dziekanowa Leśnego, Łomianek, a także pomiędzy Łomiankami a Warszawą. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, gdzie pomiędzy węzłami

0: województwami Marymącka a Łabiszyńska. Na kilometrze 15 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Białegostoku i bardzo poważny kilkukilometrowy korek już zaczyna się na wysokości Bemowa. Ale wolniej jedzie się też w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Poznania czy Wrocławia. Obwodnica Trójmiasta jest zakorkowana pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack, a także nieco dalej w stronę węzła Gdynia-Chważno na jezdni w kierunku Redy i Rumi. Podobnie trasa Majora Sucharskiego w samym Gdańsku, a zatem trasa numer 89 pomiędzy tunelem pod Martwą Wisłą a samą obwodnicą, czyli właściwie mowa o kilkunastokilometrowym zatorze. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Autostrada A4 jest zakorkowana od wielu godzin na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna. Nie inaczej jest także teraz. No i oczywiście w pobliżu Wrocławia, czyli w pobliżu stolicy Dolnego Śląska, także coraz większy ruch, coraz więcej spowolnień i korków także, jak to zwykle bywa o tej godzinie, czy na Krajowej Piątce pomiędzy Wrocławiem a Bielanami Wrocławskimi, czy na Krajowej 94 pomiędzy Wrocławiem a Radwańcami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wróćmy do tego samochodu. S zamieniamy na K i z samochodu robi nam się pajęczyca ze skrzypcami. O jaki samochód chodzi?
1: Myślę, że chodzi o samochód Tesla. Pozdrawiam prowadzących. Jola.
0: Pozdrawiam, Jolu. Oczywiście Jola myśli, że samochód Tesla. Dlaczego samochód Tesla?
2: Witam, to Piotr z Wrocławia. Chodzi oczywiście o samochód Tesla. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Piotrze. Dlaczego o samochód Tesla chodzi?
3: To proste. Chodzi o Teslę i pajęczycę Tekle z pszczółki Mai. Pozdrawiam, Toczek.
0: O właśnie, dokładnie. S zamieniamy na K i z samochodu robi nam się pajęczyca ze skrzypcami. Z Tesli robi się Tekla pajęczyca. Kanguru jeden też na to wpadł. Proszę bardzo, Ania Startnowa. Myślę, że Tesla, słynna pajęczyca z bajki, to była Tekla. Bardzo dobra dedukcja. Nowiś też wpadł na to. Bartek wpadł. Philips Tesli wiedział, że chodzi o Teslę. No skoro Philips Tesli to wiedział, to musi chodzić o Teslę.
4: No wychodzi na to, że mamy Teslę. Tekla, Tesla. Pozdrawiam, Maciek za szóstki.
0: Pozdrawiam, Maćku, za szóstki. Konrad z Hyundai, Zbyszek ze Skali, Ania, Roman, Anita i Florka też pozdrawiają, podróżując w jednym samochodzie. Ola i z i30, Zibi ze Skody. Myślimy, że chodzi o Teslę, Tekla pajęczyca z gorącej Chorwacji, Kadol z rodziną. Oczywiście dobrze myślicie w tej gorącej Chorwacji. Jacek z Torunia, Barbara Starnowa, Gosiek i Gosia i Arek z Elantry, Aśka z Czerwonej Mazdy, Marcin, Sława, Radek ze Skody, Krzysztof z Meganki, ja wiem, tam napisał, kto tak napisał, Krzysiek z Zabrza, Tesla, oczywiście, że Tesla.
5: Będzie to Tesla, pozdrawienia z wesołej kijanki.
0: Pozdrawiam wesołą kijankę. Tekla i Tesla, Al Jazeera też wiedziała, albo wiedział, MacGyver, Joanna, Jaros z Nissana, Marcin z Sieńska, Majek 1980, Majo z Włocławka, Justyna z Kii, Marek z Lublina, Rafał z Dąbrowy Górniczej, z trasy Hel Olsztyn, pozdrawia Andrzej i też wiedział, że chodzi

0: o Tesle, Piotr z Q8, Robert ze Skarżyska Kamiennej, Darek z Wesołej, dalej Kadaś, Kuba z Poznania, Czupur z Durango, Marek, ekipa z Senatorskiej, Jacek z Bielawy, Alex Kedim. Nie wymienię was wszystkich, naprawdę, ale dziękuję za piękne odpowiedzi. To okazuje się, że była łatwa zagadka. Mnóstwo z was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wiedzieli, że chodzi o Teslę. To oczywiście dobra odpowiedź. Kto był najszybszy?
1: Odpowiedź to Tesla. Pozdrawiam, Damian z Oktawii.
0: Damian z Oktawii był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Natalia ze Skody była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Czyli Natalio, Damianie, możecie pozdrawiać teraz kogo chcecie w ramach koncertu życzeń w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia, a my dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę. I dla pozdrowionych oczywiście wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Teslę. Rozgrzaliśmy sobie szare komórki, jedziemy dalej naturalnie na wysokich obrotach i cóż mogę powiedzieć, i będziemy podróżować. Eurojazda jeszcze przed nami, 300 zł po godzinie 17 do zdobycia, ale jeszcze trzeba będzie trochę policzyć tych kilometrów, które przejedziemy.

0: A o 16.30 jak zwykle FPRK w Polskim Radiu Kierowców wyjeżdżamy na drogi.
1: FPRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jak zwykle bywa to w godzinach popołudniowych, także i dzisiaj, zakorkowane i to bardzo, bardzo poważnie jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta. Pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Doszło tutaj do zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 15, to niedaleko węzła Wisłostrada i zablokowany jest tam nadal jeden pas właśnie w kierunku Białegostoku. Zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu, chociażby Krajowa 79 pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią, a także Krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Trasa wojewódzka nr 631 w Nieporęcie, a zatem także na wysokości Jeziora Zegrzyńskiego, jest zakorkowana przede wszystkim w kierunku Zegrza od strony Warszawy. Jeszcze mamy jeden korek, oczywiście tych korków jest zdecydowanie więcej na Mazowszu, ale wspomnę jeszcze o jednym. Na ekspresowej ósemce na obwodnicy Nadarzyna, a zatem pomiędzy Warszawą a Mszczonowem, chodzi o jezdnię w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Tutaj najprawdopodobniej doszło do kolizji i ekspresowa ósemka jest zwężona. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Świętokrzyskiem na trasie ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Barcza a Kielce Północ. Na 4. i 5. kilometrze, gdzie doszło do awarii ciężarówki, ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym lewym pasem i pewne spowolnienia tam obserwujemy cały czas. Zakorkowana jest A4, obwodnica Krakowa i to w obu kierunkach, a

0: Kilkukilometrowy zator nadal utrzymuje się na Dolnym Śląsku na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Tutaj zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, także Krajowa 91 pomiędzy Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim oraz Krajowa 20 pomiędzy Żukowem a miejscowością Babi Dół.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwileczkę znów pojedziemy w trasę na Eurojazdę. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców oczywiście.

0: Kolejna porcja informacji od Was, drodzy słuchacze, z aplikacji Halo.
1: Autostrada A2, kierunek Warszawa, zjazd na Łowicz-Skierniewice, zablokowany, ciężarówka na boku, nie wiadomo ile to potrwa, korek jest już troszkę.
0: Dziękujemy pięknie, zjazd na Skierniewice, A2, ciężarówka na boku, jak słyszeliście, ten zjazd jest zablokowany, więc trzeba albo wcześniej, albo później. No i co jeszcze się dzieje? Halo?
2: Cześć, autostrada A4, 492 kilometr w stronę Rzeszowa. To jest obwodnica Tarnowa. Tutaj trwa koszenie trawy na poboczu z prawej strony. Człowiek z taką kaszarką żyłkową sobie chodzi z kosą, to się nazywa. I kosi tam jest obstawione samochodami z sygnalizacją, ale uważajcie, żeby się temu człowiekowi, tam jest ich dwóch chyba mężczyzn, żeby im się nic złego nie przytrafiło. Wykonują ciężką pracę, to czek.
0: Dzięki za informację. Powiedzcie, kto wygrał konkurs z marką samochodu, bo chwilę byłem online. Już przypominam, Natalia ze Skody i Damian z Oktawi mają prawo do pozdrowień w koncercie życzeń. A jeżeli chodzi o konkursy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, to jeszcze się dziś pojawi na antenie oczywiście konkurs, w którym do zdobycia 300 zł, Eurojazda. O, a propos Eurojazdy.
3: Konkurs.
0: Byłbym zapomniał, że przecież musimy jechać dalej. Już podróżowaliśmy z Cannes do Saint-Tropez, a teraz wybierzmy się z siedziby żandarma do Marsylii. A co? Do dużego miasta na południu Francji. Pojedźmy sobie z tego Saint-Tropez do Marsylii nad morzem. Ile to kilometrów dziś robimy po tej Francji? Z Cannes do Saint-Tropez i później do Marsylii. Policzcie to już uważnie. Jak wiecie, to zatrzymajcie to w sobie i jak będziecie wiedzieć już na pewno, no to się odezwę i wtedy trzeba będzie wysłać i liczbę przejechanych kilometrów i swój numer telefonu.

0: No to jeżeli chodzi o konkurs, dzisiejszy konkurs Eurojazda.
1: Konkurs.
0: No to już wiemy oczywiście, skąd dokąd podróżowaliśmy. Jeżeli wyznaczyliście sobie taką trasę, to wiecie, ile kilometrów przejechaliśmy. Więc jeżeli znane są te kilometry, to dawajcie je w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, ile kilometrów dziś przejechaliśmy. I nie zapomnijcie do tego wpisu w aplikacji dodać swojego numeru telefonu. Pod ten numer zadzwonimy po godzinie 17. Ktoś z was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wygra kolejne 300 zł w konkursie. Kursie Eurojazda. Ile kilometrów przejechaliśmy, numer telefonu, imię oczywiście. Czekam, trzymam za was kciuki. Za 10 minut będzie godzina 17. Kuba Domaracki już też czeka z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Jarocinem a Środą Wielkopolską doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki niedaleko miejscowości Bronisław. Na kilometrze 327 ruch odbywa się jednym pasem na zmianę, a mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Poważne utrudnienie na południu naszego kraju w województwie małopolskim na trasie pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem, a to jest krajowa 75. Niedaleko miejscowości Wytrzyszczka na kilometrze 42 doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. Droga jak na razie jest całkowicie zablokowana zarówno w kierunku Brzeska, jak i w stronę Nowego Sącza i ten fragment należałoby omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez na przykład miejscowość Porąbka Iwkowska. Jeżeli chodzi o inne trasy małopolskie, to A4 jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa cały czas, podobnie Zakopianka na Podhalu, a także pod Krakowem oraz droga krajowa nr 28.

0: niedaleko Wadowic. Zakończyły się utrudnienia w Świętokrzyskiem na ekspresowej siódemce, niedaleko Kielc, gdzie doszło do awarii ciężarówki na jezdni w kierunku Krakowa. W tej chwili trasa jest już całkowicie przejezdna właśnie w kierunku stolicy Małopolski i właściwie spowolnień tam nie obserwujemy. Poważnie zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. Tutaj mamy utrudnienia niedaleko Wisłostrady na kilometrze 15, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku Białegostoku. I jeszcze wspomnę o jednej trasie na północy naszego kraju, o obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chważno, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Gdynia Port a Gdynia Chylonia. Jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku północnym, a zatem w kierunku Redy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Masz jakąś liczbę, którą chciałbyś teraz podać na antenie, Kubo?
0: Liczbę? Mam.
2: No podaj.
0: Podać? 4.
2: Razy 4?
0: 16.
2: Razy 4?
0: Oj. 64.
2: Dokładnie. No i w takim razie o 64 km możecie się pomylić, jeżeli chodzi o tę trasę, którą dziś przejechaliśmy w... Co się tak na mnie wszyscy patrzą i
0: no bo ty
2: głowami.
0: Jesteś prowadzącym, no to na kogo mamy się patrzeć?
2: Dobrze, możecie się o 64 km pomylić, jeżeli chodzi o tę trasę, którą dziś przejechaliśmy w Eurojeździe. Zgłaszamy się do konkursu w bardzo prosty sposób, poprzez aplikację piszemy liczbę tych kilometrów, które przejechaliśmy, z tą poprawką, że możecie się pomylić o 64. Oczywiście numer telefonu, imię, a my po godzinie 17 odzwaniamy i ktoś zgarnia znowu 300 zł z anteny PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 17 stopni pokazują termometry w Suwałkach i tam jest najchłodniej, najcieplej w Kłodzku i w Opolu. Identyczna temperatura w tych dwóch miastach 24,3 stopnia Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak będzie późnym wieczorem i nocą, to zwykle sprawdzamy w wysokich obrotach po godzinie 17. Tak też będzie i dziś. W nocy zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane. Na północy kraju jednak okresami duże. Na Pomorzu i Warmii możliwe słabe opady deszczu. Mogą się zdarzyć dzisiejszej nocy. No i niestety na południu z kolei krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów dla tych, którzy będą jeździć nocą. Jeżeli chodzi

Chodzi o temperaturę. Dosyć ciepła noc, od 15 do 18 stopni. Tak pokażą dziś termometry, chociaż w niektórych rejonach na przykład od 10 do 14 zaledwie. Cieplej na wybrzeżu, a chłodniej w kotlinach i dolinach karpackich, tam zaledwie około 9 stopni.

0: 10 minut po godzinie 17. Kuba Hanak w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z najnowszymi informacjami drogowymi. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wyjeżdżamy?
1: Wyjeżdżamy.
0: Jedźmy.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A2 na węźle Skierniewice przewróciła się ciężarówka. To 397 km. Drogowcy donoszą, że jezdnia w kierunku Warszawy zablokowana w tej chwili, ale patrzę na mapę i nic tutaj takiego nie widać. To chyba dobra wiadomość, bo gdyby tam rzeczywiście był problem, to przy tym ruchu, który jest w tej chwili na A2, korek miałby z 20 km. Na krajowej 75 przenosimy się do Małopolski. Na odcinku pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. W Wytrzyszce, to 42 km, doszło do zderzenia auta osobowego z motocyklem. Droga jest w tej chwili zablokowana, służby pracują na miejscu. Na krajowej 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem, dokładnie w Bronisławiu, na 327 km osobówka zderzyła się z ciężarowym. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu. Policja kieruje w tej chwili ruchem na tym odcinku. Przypominam, krajowa 11, 327 km. Przenosimy się do Warszawy, bo tutaj istne piekło na S8 jest. Nie dość, że robi się coraz cieplej, to naprawdę korek od Bemowa aż po most północny. Mamy na mapie dwie kolizje i rzeczywiście drogowcy potwierdzają, że doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. To 14 km.

0: S8-ki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku i naprawdę ten korek ma w tej chwili jakieś 10 km. Nie lepiej jest na Alei Prymasa Tysiąclecia. Jeżeli ktoś do S8 chce dojechać, niestety też swoje w korku musi odstać. Przenieśmy się jeszcze do stolicy Małopolski, bo tutaj na obwodnicy Krakowa również spore korki w obydwie strony, choć dłużej postoją kierowcy jadący od Balic w stronę południową. Problemy też na Zakopiance w okolicach Gaja i Libertowa. Tutaj w obydwie strony kilka minut do podróży doliczyć trzeba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już 20 minut po godzinie 17. Czas na Eurojazdę.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: No i dlatego te pytania będą dotyczyły i dotyczą w ogóle infrastruktury Unii Europejskiej, dróg i tak dalej, i tak dalej. Przejechaliśmy dzisiaj, no właśnie, ile kilometrów? Artur ze mną z KXSEED. Dzień dobry, Arturze, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam w ten bardzo dobrze zapowiadający się wieczór.
0: Już wieczór? Dopiero, wiesz, popołudnie. Jakbyśmy się słyszeli zimą, to oczywiście byłby wieczór pewnie o tej porze. Bardzo dobrze zapowiadający się, więc jesteś pewny, że zdobędziesz 300 zł?
2: Ufam, że będzie dobrze.
0: Trzymam kciuki w takim razie za ciebie. Ile kilometrów przejechaliśmy dzisiaj w trakcie Eurojazdy?
2: Według mnie to było około 226 km, chociaż mogła być pewna rozbieżność, ponieważ pierwszy jakby człon pytania było to mniej więcej 72

0: kilometry,
1: tak jest.
0: Który miał wzdłuż wybrzeża się odbywać. Natomiast tak w drugim jakby szło, nie, nie było tego sprecyzowanego i tutaj ta rozbieżność jest właśnie pomiędzy 218 a 226 km.
1: No i właśnie dlatego jest ta granica błędu, którą ustalam codziennie, że możemy się pomylić o 10 km. Absolutnie mieścisz się w tej granicy błędu. Ja bym na przykład jechał z Saint-Tropez do tej Marsylii też nad morzem, żeby były ładne widoki. No i, no i cóż. No i ponieważ dobrze zliczyłeś, Arturze, teraz szansa dla ciebie na 300 zł. Trzeba tylko jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie odnośnie europejskiej infrastruktury drogowej albo bezpieczeństwa ruchu drogowego. To zależy, jakie pytanie wybierzesz. 56 pytań codziennie do wyboru. Które wybierasz dzisiaj?
0: Myślę, że to będzie 23.
1: Dlaczego?
0: Jest to dla mnie jakaś magiczna liczba. Cyfra, tak. Dobrze ją wspominam, kojarzę i
1: rozumiem.
0: Niech tak zostanie.
1: Dobra, 23 pytanie dla ciebie, Arturze. Pamiętaj, może być to pytanie podchwytliwe, więc zastanów się nad, bo ja widzę to pytanie już, zastanów się nad odpowiedzią dobrze, okej?
0: Słucham.
1: Jeżeli w Bułgarii, na przykład jesteś w Bułgarii, złamiesz przepisy drogowe, to mandat zapłacisz w Bułgarii w euro, lewach czy dolarach?
0: Na tę chwilę w euro, bezwzględnie w euro.
1: Ta-da-da, wielkie brawa dla ciebie oczywiście. Bo od 1 stycznia Bułgaria jest krajem strefy euro, czyli ma euro. Jakbym zadał to pytanie jakiś czas temu, to podpowiedź byłaby zupełnie inna. Artur, gratuluję. 300 zł dla ciebie, złotych polskich. Oczywiście nie musisz przeliczać na euro. Wszystkiego dobrego.
0: Dobra. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Nie rozłączaj się, bo za chwileczkę, wiesz, miła pani jeszcze musi się dowiedzieć, gdzie te 300 zł przesłać. Dobrze?
0: Świetnie, elegancko, dzięki bardzo.
1: Dzięki bardzo za udział w konkursie, jedziemy dalej.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
1: A jutro kolejna szansa na 300 zł w Eurojeździe. Oczywiście przejedziemy się kolejną, mam nadzieję, malowniczą drogą. Potem ktoś odgadnie, ile kilometrów przejechaliśmy, odpowie na pytanie i już. Proste, co? 24 minuty po godzinie 17, jedziemy na wysokich obrotach wciąż.

0: Proszę bardzo, nasi słuchacze są wszędzie. Tomek z Migotki. Pozdrowienia z Saint-Tropez, śle w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję Tomku za pozdrowienia. Oczywiście pozdrawiamy tych wszystkich, którzy podróżowali dzisiaj w czasie Eurojazdy z nami. A spotkałeś tamtego żandarma w Saint-Tropez, czy już nie? Za 29 minut będzie godzina 18. Kuba Hanak ponownie w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, więc znowu wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niestety mamy dwa nowe utrudnienia. Zaczniemy od drogi krajowej 92, to województwo łódzkie. Pomiędzy Sochaczewem a Łowiczem w Zabostowie Małym, dokładnie w kierunku Sochaczewa, na 402 kilometrze zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Wprowadzony został ruch naprzemienny jednym pasem. To utrudnienie może potrwać nawet 3 godziny, dlatego że służby będą musieli ten przewrócony samochód usunąć. Niestety tragiczne wieści płyną z krajowej 76, gdzie pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim w Jedlacie

0: Na 57 kilometrze doszło do potrącenia pieszego przez pojazd ciężarowy. Jedna osoba niestety w tym wypadku zginęła i jest to pieszy. Wprowadzony ruch naprzemienny, choć droga będzie zablokowana prawdopodobnie w przeciągu kilkudziesięciu najbliższych minut. I to utrudnienie może pozostać z nami aż do godziny 22. Na A2 wspominałem o tym utrudnieniu w okolicach Skierniewic. 397 km to zjazd z A2 na 70 właśnie. Służby donoszą, że przewrócił się tam pojazd ciężarowy. Na szczęście nie wpływa to na blokadę ruchu na autostradzie. Przynajmniej teraz nie ma tutaj problemów. Problemy dotyczą wyłącznie pasa zjazdowego z A2 w stronę drogi krajowej nr 70 od strony Łodzi jadąc w stronę Terespola. 75 krajowa pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Wytrzyszce na 42 kilometrze. Pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Droga jest zablokowana w tej chwili i nadal zablokowaną będzie przynajmniej jeszcze godzinę półtorej. Na krajowej 11 w województwie wielkopolskim w Bronisławiu, to pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba w tym zdarzeniu również została ranna. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jeżeli mają Państwo jakieś informacje, bardzo prosimy je tam kierować.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak to mówią, skleroza nie boli, ale trzeba się nachodzić. Pytałem dziś o Teslę i zapomniałem powiedzieć, dlaczego pytałem. Otóż dlatego, że 28 lipca, czyli dziś mamy rocznicę, w 2017 roku pierwsze egzemplarze Tesli serii 3 zostały dostarczone do klientów. Właśnie dziś obchodzimy rocznicę 28 lipca 2017 roku. Pierwsza Tesla Model 3 dostarczona do klienta. I stąd to pytanie o Tesli. Tesle było.

0: Było o owadach, a teraz będzie trochę o zwierzętach. Dziki, mlisy, jenoty, sarny, borsuki czy bobry. Dzikie zwierzęta dobrze czują się w Olsztynie, jak się okazuje. Często daje się to we znaki mieszkańcom. Na przykład łabędź atakuje kierowców i inne. Czarne samochody podobno. Borsuk podkopał się pod urząd wojewódzki, a lisy z kolei sieją postrach na jednym z parkingów Olsztyna, oczekując na dokarmianie. Domagają się tego dokarmiania. Wobec dzikich zwierząt interweniuje ekopatrol Straży Miejskiej, jak powiedział komendant Jarosław Lipiński.
1: To atakowanie, czy nawet niszczenie jakiejś infrastruktury, czy nawet utrudnienie w życiu i różne są te zgłoszenia. Praktycznie każdego dnia nasi strażnicy z ekopatrolu takie interwencje podejmują. To lisy, łabędzi, dzików, bo ptaków, jeży, borsuki, jenoty, no i oczywiście sarny, które też w naszym mieście dość często przebywają.
0: No i jak się okazuje, ekopatrol Straży Miejskiej interweniuje wobec dzikich zwierząt w Olsztynie, uwaga, około 100 razy tygodniowo.

W letnich nastrojach oczywiście połowa wakacji. W PRK, w Polskim Radium Kierowców, cały czas oczywiście motoryzacyjnie. A propos wakacji, no wakacje wakacjami, ale korki, utrudnienia zdarzają się, więc jeżeli widzicie coś na swojej drodze, nie dajcie się prosić, informujcie poprzez aplikację, możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową, albo jak ktoś woli analogowo przez telefon do 22 513 11 11. My co 20 minut wracamy na drogi i na bieżąco informujemy o tym, o czym wy nas informujecie na antenie. Yeah.

0: No, Agnieszka tutaj nie mieszka, ale za to Kuba się dobrze czuje.
1: Też nie mieszka, ale jest.
0: Ale jest, no. Wpadł z wizytą, żeby poinformować was o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To jak wpadł z wizytą, to też kilka słów z siebie wydusi. Nowe utrudnienie na S6 na Pomorzu. Pomiędzy węzłami Gdańsk Lotnisko a Gdańsk Owczarnia na 327 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas w kierunku Gdyni i ruch odbywa się jednym wolnym pasem. Uwaga, bo tworzą się potworne utrudnienia i korki. A to utrudnienie może być z nami nawet do godziny 19.30. Przypominam o tym, że na 76 pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim doszło do śmiertelnego wypadku. To dokładnie 57 km tej krajówki. Samochód potrącił pieszego. Pieszy niestety zginął. W tej chwili droga jest zablokowana i niestety to utrudnienie może potrwać nawet do godziny 22. Krajowa 92 pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem. Przenosimy się w Łódzkie. Zabostów Mały, czyli 402 km 92. Zderzyły się dwa pojazdy. Wprowadzony ruch naprzemienny jednym pasem. Służby kierują ruchem. To utrudnienie do 19.30 może być z nami. Na A2 kłopoty przy zjeździe na Skierniewice od strony

0: Łodzi w stronę Warszawy to 397 km i pojazd ciężarowy, który przewrócił się poza jezdnią. Nie ma tam na razie utrudnień na samej autostradzie, ale utrudnienia są na zjeździe na drogę krajową numer 70 w stronę Skierniewic i Łowicza. 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Wytrzyszce na 42 km osobówka zderzyła się z motocyklem. Droga w tej chwili jest zablokowana i zablokowaną będzie. I Krajowa 11 na koniec pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem w miejscowości Bronisław. To Wielkopolska. 327 km. Osobowy z ciężarowym się spotkały. Niestety jedna osoba w tym spotkaniu ucierpiała. Policja kieruje w tej chwili ruchem. I jeszcze zerknijmy na S7. Barcza-Kielce. Tutaj już przejadą Państwo bez żadnych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL.
1: To była reklama.

0: Za 3 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 już na luzie, schodzimy z wysokich obrotów. Dziś Patryk Bedliński będzie was prowadził na luzie. Dzień dobry,
1: Patryku. Dzień dobry, a może trochę tych wysokich obrotów będzie. Na przykład przy zwalnianiu i przy rozpędzaniu się, przy hamowaniu silnikiem, ponieważ będziemy dzisiaj mówić między innymi o tym, jak to jest z oznaczeniem na naszych drogach. Mhm. Najpierw 70, potem 50, potem znowu 70. No i właściwie na takim krótkim odcinku trudno jechać zupełnie zgodnie z przepisami, bo musielibyśmy bardzo niedynamicznie jechać, bardzo redukować tę prędkość, szybko też zwiększać tę prędkość, gdy zwiększa nam się limit prędkości. Więc co z tym oznaczeniem na naszych drogach, jak to wygląda, jak radzić sobie z oznaczeniem, może jest znakoza, a może wręcz znaków jest za mało.
0: No to my po godzinie 18 tego się dowiecie. Na luzie, Patryk Bedliński.
1: Zapraszam.

0: Bynajmniej i przynajmniej, czyli dwa słowa, które sprawiają czasami w języku polskim pewne problemy. I niektórzy mówią, a właściwie piszą w komentarzach na YouTubie pod właśnie tym utworem, że piosenka powstała po to, żebyśmy nauczyli się poprawnie używać tych dwóch słów. To Margaret w PRK, Polskim Radiu Kierowców, a na zegarach już prawie minuta po godzinie 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nocą lokalnie na północy i północnym wschodzie mgła może przeszkadzać zmotoryzowanym i ograniczać widzialność do 400 metrów. Na termometrach minimalnie od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie i na wybrzeżu. Jeszcze chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie raczej słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, a na wschodzie także południowo-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nisko się kłaniam, Patryk Bedliński. Dzień dobry. Zapraszam na program Na Luzie, w którym podyskutujemy sobie, czy na naszych polskich drogach panuje znakoza. Jak sobie z tym zjawiskiem radzić? Co o tym sądzicie? Dajcie znać w aplikacji PRK.

0: Tak się złożyło, że dziś gośćmi w Na Luzie w PRK Polskim Radiu Kierowców będą praktycznie sami instruktorzy. No bo po godzinie 18, czyli właściwie w tej godzinie, Grzegorz Wójcik się z nami połączy, instruktor nauki jazdy, wykładowca, a także youtuber. A po godzinie 20 zawita do nas Dorota Kwiatkowska, także instruktorka, ale też egzaminatorka, szefowa szkoły jazdy w Olsztynie. No i tak się też składa, że informacje drogowe przekazuje również instruktor, bo Kuba Hanak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kuba, twoim zdaniem znakoza jest, czy znakoza to może przesadne określenie?
1: Jest dużo znaków, na niektórych drogach za dużo, ale na szczęście na tych głównych autostradach, ekspresówkach i krajówkach jest coraz lepiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jakiś czas temu przeprowadziła taką małą reformę. I na szczęście ktoś wpadł na to, że tego było za dużo.
0: Czekam też, drodzy słuchacze, na wasze opinie. Czy mamy za dużo znaków? Czy one dekoncentrują? Czy jest tak, że my się wyłączamy, jadąc samochodem, omijamy wzrokiem pewne znaki? Czy może wam to nie przeszkadza? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale także czekamy na telefony 22 513 11 11. A co 20 minut najnowsze drogowe wieści.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy kolejną tragiczną aktualizację z drogi krajowej nr 75, gdzie pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w wytrzyszce na 42 kilometrze doszło do zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem. Wiemy, że ruch naprzemienny jest wprowadzony, ale niestety tragiczna wiadomość napłynęła również. Motocyklisty nie udało się uratować. S6, przenosimy się na Pomorze. Pomiędzy węzłami Lotnisko a Owczarnia zderzyły się dwa auta osobowe, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Tutaj na szczęście nic nikomu się nie stało, natomiast to utrudnienie nawet do 19.30 może z nami pozostawać. Krajowa 92 pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem w Zabostowie Małym w kierunku Sochaczewa przewróciła się ciężarówka, 402 km, ruch naprzemienny jednym pasem służby wprowadziły i tutaj też do około 20 trzeba się liczyć z tym utrudnieniem. Kolejne tragiczne wydarzenie, Łuków, Stoczek Łukowski w Jedlance zderzyły się, pojazd ciężarowy wpadł na chodnik i niestety potrącił osobę pieszą. Pieszy zginął na miejscu. Tutaj droga była zablokowana. W tej chwili wprowadzony jest ruch naprzemienny jednym pasem, ale to utrudnienie nawet do 22 może z nami pozostać. 57 km 76 pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim w Jedlance. Na A2 też przewróciła się ciężarówka. Na szczęście nie blokuje autostrady, a jedynie drogę zjazdową do Krajowej 70 w stronę Skierniewic, więc jeżeli państwo pojadą od strony Łodzi w stronę Warszawy, no to to utrudnienie państwo napotkają. Krajowa 11, Środa Wielkopolska, Jerocin w Bronisławiu na 327 km.

0: Bydgoszczy zderzyły się dwa samochody osobowe z ciężarowym i tutaj też jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu. Mamy ogromną prośbę. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Bartłomiej pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. Znaków jest za dużo. Umieszczane są niepotrzebnie i niejednokrotnie mylnie. Raz 50, potem 70, by ponownie była 50, czyli to, o czym z Robertem mówiliśmy. I tak bywa nawet na odcinku nieraz 200 metrów. Jak pisze dalej Bartłomiej, kiedyś próbowałem jeździć według wskazań znaków i zatrudniłem do tego tempomat adaptacyjny auta. Wynik? Wszyscy w aucie dostali szału od wiecznego przyspieszania i hamowania. No i właśnie, jak powinniśmy sobie z tymi znakami radzić? Z nami Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy i wykładowca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Domyślam się, że jako instruktor doradzi pan, że jednak musimy się tych znaków trzymać.
1: Doskonale rozumiem tutaj słuchacza, który zaufał tempomatowi adaptacyjnemu. Ja też takie eksperymenty robiłem. No ja wiem, tych znaków czasami jest przesada, jest ich bardzo dużo. Im więcej bodźców do nas dociera, tym ciężej skupić się na drodze. Ale mimo wszystko, to jeżeli umieszczenie jakiegoś znaku wydaje się dla nas niezrozumiałe, niepotrzebne, bez sensu, to jednak wydaje mi się, że dla naszego bezpieczeństwa to lepiej jest jednak do tego znaku się zastosować i nie zastanawiać się, jaki był cel zastosowania tego znaku. Jest takie specjalne rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla znaków sygnału drogowych, mówię w skrócie tę nazwę tego rozporządzenia, gdzie kapitalnie jest opisane, kiedy, po co, dlaczego stosuje się dany znak drogowy. Przecież nie zawsze stosuje się znak przejście dla pieszych, znak ostrzegawczy. Nie zawsze stosuje się znak uwaga tramwaj, przed każdym przejazdem kolejowym się nie stosuje, tylko w określonych sytuacjach.
0: To właśnie, na chwilę zatrzymajmy się przy tym przejściu dla pieszych, ponieważ znak ostrzegawczy to jest ten żółty, a zazwyczaj mamy niebieski, więc najczęściej jest niebieski, a domyślam się, że w sytuacjach bardzo newralgicznych, kłopotliwych, niebezpiecznych pojawia się ten żółty.
1: Dokładnie tak i dokładnie tak samo jest ze znakiem tramwaj. Ten znak tramwaj umieszcza się w takich miejscach, gdzie wjazd na torowisko może być albo zaskoczeniem dla kierującego, albo ułożenie torów przebiega pod takim kątem, że kierujący może go zawczasu nie zauważyć. Dlatego ten znak się stosuje. Więc jest masa takich niuansów wynikających właśnie z tego rozporządzenia, które które rządzą tym właśnie stosowaniem tych znaków drogowych. Chociaż doskonale zrozumiem też sytuację, kiedy na jednym słupku mamy naciskane kilka znaków, plus tabliczka z 10

0: wierszami, kogo ten znak dotyczy. To jest nie do odczytania w czasie jazdy.
1: Tak, powstają nawet memy o tego typu umieszczonych znakach, bo rzeczywiście nie jesteśmy w stanie jednocześnie czytać tej tabliczki i w bezpieczny sposób prowadzić naszego samochodu. Jeszcze kolejna sprawa, która bardzo mnie interesuje, nie ukrywam, to jest to, że pewnie wielu z nas, ja mam z tym czasem problem, nie do końca jest w stanie zdekodować, gdzie skrzyżowanie odwołuje nam ograniczenie prędkości. Czy to już skrzyżowanie, czy może to wyjazd z posesji? Czy ta droga jest drogą lokalną, wewnętrzną, czy może możemy uznać tę drogę jako normalne skrzyżowanie, które sprawi, że nie mamy już 70, a jedziemy z prędkością 90 km na godzinę. No i nie pomaga też w tym nawigacja, która czasami błędnie te miejsca nam pokazuje.
0: To prawda, no definicja skrzyżowania się zmieniła, no i też zakres, a to za sobą pociąga oczywiście dalsze konsekwencje, czyli zakres obowiązywania określonych znaków drogowych, prawda? Ale jest kapitalna pułapka na kierowców, o której sobie wielu kierowców nie zdaje sprawy, to znaczy umieszczenie znaku B33, czyli znaku ograniczającego prędkość, pod znakiem miejscowość. Wielu kierowców nie wie tego, że jeżeli jest w tej kombinacji znaków znak ograniczenia prędkości pod znakiem miejscowość, to limit prędkości obowiązuje przez całą miejscowość. I teraz zwróćmy uwagę. Mamy, powiedzmy, Warszawa, a pod spodem znak 40, czyli przez całą Warszawę trzeba jechać 40, chyba że lokalnie mamy inne ograniczenie prędkości. Kierowca mija skrzyżowanie, wciska gaz, to nie jest zabudowany obszar, do 90 się zbliża, czy przekracza 90 i przekracza 50 km na godzinę dopuszczalną prędkość trasy prawo jazdy. Właśnie. A ten limit obowiązuje przez cały obszar miejscowości.
1: No ale z drugiej strony ktoś może wyjechać z bocznej uliczki i nie zauważyć, że jest takie ograniczenie. Chyba że wtedy na każdym wjeździe na tę drogę musimy takie ograniczenie mieć.
0: Bo to są znaki, które przypominają nam, że jest ograniczenie prędkości. Przyznam się, że ja się złapałem kiedyś w pułapkę, kiedy wyjechałem z bocznej drogi, nie mając świadomości, że jestem na obszarze zabudowanym. I zapłaciłem mandat.
1: Czyli instruktorom też się zdarza.
0: Zdarza się, no niestety, nawet instruktorom się zdarza, przyznaję się do tego, nikt nie jest święty.
1: Robimy małą przerwę. Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy, a także wykładowca, jeszcze z nami pozostanie. No i oczywiście czekam na was, drodzy słuchacze, jakie są wasze obserwacje. Nie każdy twierdzi, że jest znakoza, niektórzy twierdzą, że tej znakozy nie ma. Na przykład napisał do nas Jacek, który ma zupełnie inne zdanie. Mianowicie, na polskich drogach nie ma znakozy. Jeżeli jako ogół kierowców wykazywalibyśmy się dostatecznym szacunkiem dla przepisów prawa o ruchu drogowym, nie trzeba byłoby stawiać aż tylu tłumaczących praktycznie każdy aspekt poruszania się znaków. No właśnie, temat szeroki, czekam na wasze głosy.

0: Gdzie są drogowe problemy o tej porze? No, między innymi pojawiły się one na 12, ale też na ekspresowej 8. Szczegóły sprawdzamy już teraz razem z Kubą Hanakiem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są takie, które się pojawiły. Na szczęście są też takie, które znikają. Zacznę od tych, które znikają. S6 na Pomorzu pomiędzy węzłem lotnisko a Owczarnia na 327 km. Przypomnę, zderzyły się dwa auta osobowe. Blokowany był jeden pas w kierunku północnym. W tej chwili S6 przejadą Państwo bez problemu. Bez problemów już też na Krajowej 11. Pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem w Bronisławiu. Przypomnę, 327 km. Tutaj jest zderzenie osobowego z ciężarowym. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu. Mieliśmy ruch wahadłowy. W tej chwili już przejedziemy bez problemów. No to teraz te, które powstały w ostatnich kilkudziesięciu minutach. S8 pomiędzy Lucynowem a Wyszkowem w Skuszewie na 5 kilometrze S8 doszło do zderzenia dwóch osobówek. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białego Stoku. To utrudnienie może być z nami do godziny 20. I kolejne nowe utrudnienie, Krajowa 12 pomiędzy Przygłowem, de facto w okolicy Przygłowa, bo to 408 km, zderzyły się trzy auta osobowe i niestety dwie osoby zostały ranne. Służby wprowadziły ruch naprzemienny jednym pasem i też mniej więcej do godziny 20 to utrudnienie może powstać. Ciągle aktywne jest utrudnienie na 90C2 pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem na 402 km. I nadal aktywne jest utrudnienie po tragicznym wypadku na 76 pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim na 57 km 76. Przypomnę, ciężarówka potrąciła pieszego. Wprowadzony jest tam ruch naprzemienny jednym pasem. Służby kierują ruchem. Niestety mamy jeszcze jeden tragiczny wypadek na mapie drogowej. Krajowa 75 w Małopolsce pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Wytrzyszce zginął motocyklista. Zginął w zderzeniu z pojazdem osobowym. W tej chwili obowiązuje tam ruch naprzemienny jednym pasem. To 42 km Krajowej 75.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Temat znaków wyraźnie Was zainteresował, co widzę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na przykład Jakub z BYD pisze tak. Nie zapominajmy o wspaniałym polskim wymyśle, jakim jest stawianie znaku ustąp pierwszeństwa na drodze podporządkowanej, a na głównej nie stawia się informacji, że to droga z pierwszeństwem. Tamten stoi, bo ma znak, a ja zatrzymuję się, bo nie wiem, że mam pierwszeństwo. No tak, bo mam kogoś z prawej, nie mam tego żółto-białego rąbu, to stoję. A przecież mógłbym jechać. I ten ruch byłby dużo bardziej płynny.

napisał Jakub w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Zdarza się tak, że mamy znak ustąp pierwszeństwa na drodze podporządkowanej, a na głównej nie stawia się informacji, że to droga z

0: pierwszeństwem. Zatem jeden się zatrzymuje i drugi się zatrzymuje. Z nami ponownie Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy. No właśnie, panie Grzegorzu, pan takie sytuacje też zaobserwował?
1: Przede wszystkim tutaj odniosę się jeszcze do kolegi z BYD. Przede wszystkim nie istnieje coś takiego jak droga główna w kodeksie drogowym. Ona nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla pierwszeństwa. To są zupełnie inne przepisy, gdzie mówimy o drodze głównej.
0: Pewnie skrót myślowy, droga z pierwszeństwem.
1: Tak, ale w znaku droga z pierwszeństwem w ogóle nie ustala się pierwszeństwa, zaleca się nie ustalać pierwszeństwa na drogach lokalnych na obszarze zabudowanym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w strefach zamieszkania wszystkie skrzyżowania co do zasady są równorzędne, ale wystając do znaku D1 droga z pierwszeństwem, nie muszą zarządcy drogi stosować znaku D1 przed każdą przecznicą.
0: Przypomnijmy, który to jest znak D1.
1: Słucham?
0: Przypomnijmy, który to jest znak D1.
1: Droga z pierwszeństwem, czyli ta droga główna.
0: Czyli ten rąb.
1: On przed każdym skrzyżowaniem wcale nie musi stać. Dlatego czasami dla nas może być zaskoczeniem, że dojeżdżamy do skrzyżowania, a znaku ustalającego pierwszeństwo dla nas nie ma. On był wcześniej, ale przed tym skrzyżowaniem tego znaku nie ma.
0: Ale przyzna pan, że to może konfundować kierowców, którzy jadą tą drogą, mają kogoś z prawej i tak do końca nie wiadomo, przepuścić, nie przepuścić.
1: Dlatego podstawowe znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu mają kompletnie inny kształt niż wszystkie pozostałe znaki. Znak ustąp pierwszeństwa, wierzchołek w dół. Znak droga z pierwszeństwem, rąb. Znak stop, wielokąt. Więc od drugiej strony ten kształt widać. Faktycznie, ja też tak nieraz mam, że zerkam, jaki znak ma ten z prawej czy z lewej strony. Bo ja nie wiem, czy ja mam pierwszeństwo, czy nie, ale muszę to sprawdzić, prawda?
0: Tak, czyli możemy po tym znaku i czasami też po znaku poziomym możemy zobaczyć, czy on ma po prostu trójkąty przed sobą, ten, który dojeżdża z prawej. Jeżeli ma te trójkąty, to wiadomo, że on się musi zatrzymać, chociaż z tą widocznością znaków poziomych też.
1: Nie zawsze one są, nie zawsze one są. Ale jeżeli mógłbym coś wtrącić o znakach, tym razem poziomych, to wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, że oś jezdni na drogach może być wyznaczona aż trzema rodzajami linii przerywanej, przynajmniej trzema. Czyli te dwa rodzaje linii przerywanej, o której kierowcy nie wiedzą, to jest linia ostrzegawcza. Ona zawsze będzie przechodziła w jakiś rodzaj linii, której przekraczanie jest zabronione. Czyli linia ciągła, podwójna na przykład, czy jednostronnie przekraczalna z ciągłą po naszej stronie. Więc jeżeli wyprzedzamy przez linię ostrzegawczą, tam gdzie odstępy między liniami są krótsze niż sama linia, to na pewno będziemy wracać poprzez linię na przykład podwójną ciągłą. I policjanta nie interesuje to, czy myśmy rozpoczęli wyprzedzanie przez linię podwójną ciągłą, czy my wracamy z tego wyprzedzania przez linię podwójną ciągłą. Stało się, najechaliśmy, ale wcześniej o tym ostrzegała nas linia ostrzegawcza.
0: Swoją drogą, to jest szeroki temat, jeżeli chodzi o znaki poziome, bo zdarza się często, i ja to zauważyłem nawet w Warszawie, niedaleko dworca zachodniego, że mamy bardzo cienkie te linie i bardzo mało miejsca na samochody, po pierwsze w momencie remontu, a po drugie czasami przy deszczu chociażby te linie, które powstały właśnie na czas remontu, czyli te żółte linie, tymczasowe, nie do końca możemy odróżnić od tych białych. Nie wiadomo, czy stosować się do jednych, czy do drugich. Raz widać te, raz widać tamte i to też jest, no, mówiąc tak kolokwialnie, kolizjogenne.
1: No to prawda, tu też niestety musimy jechać bardzo na czuja. Ja będąc w Warszawie też w pewnym momencie w takich ciężkich warunkach troszkę pogubiłem się, bo nie widziałem tych linii moich, tych właściwych. No trzeba było jechać za warszawiakiem, bo on tą trasę zna na pamięć, ale niestety tak to jest. No, jeżeli mamy żółte linie wyznaczone i białe jednocześnie, to oczywiście stosujemy się do linii barwy żółtej, ale wszyscy wiemy, jaka jest kondycja tych znaków poziomych, tym bardziej, jeżeli to są znaki tymczasowe, to ich żywotność jest o wiele krótsza niż tych znaków, tych właściwych białych.
0: A no właśnie, z którymi znakami kursanci najczęściej mają problem, bo na przykład ich nie zauważają, zapominają, nie stosują się do nich i trzeba przypominać im, że o, tutaj nie zauważył pan pewnego znaku, trzeba było na przykład zahamować i instruktor hamuje.
1: No niestety, to są znaki ustalające pierwszeństwo. Nie zauważają ich, nie zauważają znaku droga jednokierunkowa albo mylą znak droga

0: jednokierunkowa ze znakiem nakazu, nakaz jazdy prosto. Oba są niebieskie, bo mają strzałeczki skierowane w niebo, tylko kształt jest inny. Co ciekawe, i kierowcy, i kursanci nie zauważają na znaku przejście dla pieszych połączone z przejazdem dla rowerów symbolu roweru. Mhm. Ten rower jest tak umieszczony w takim momencie, że gdy my go rejestrujemy widzeniem peryferyjnym albo bardzo krótko na niego spojrzymy, nie zarejestrujemy tam roweru. I to jest bardzo niebezpieczne dla rowerzystów, którzy, wszyscy doskonale o tym wiemy, wjeżdżają często na przejazd dla rowerów ze świętym przeświadczeniem, że on zawsze ma tam pierwszeństwo, nawet wjeżdżając pod maskę samochodu, prawda? I tych rowerzystów tam się często kursanci nie spodziewają. Kierowcy zresztą też.
1: Tak, i przy okazji warto przypomnieć o tej różnicy między pierwszeństwem pieszego dochodzącego do przejścia, a pierwszeństwem rowerzysty, który no, tego pierwszeństwa w taki sam sposób nie ma.
0: Ja tylko, jeżeli słuchają nas piesi, a myślę, że słuchają nas piesi, jeżeli pieszy wchodzi pod nadjeżdżający samochód w odległości 10 metrów przed tym samochodem, to kierowca wciska hamulec w momencie, kiedy jest już po wszystkim, bo czas reakcji przy 50 wynosi około 14 metrów dla kierowcy, więc to jest długi odcinek drogi.
1: Tak, i to jest też ważny aspekt, że nawet jeżeli mamy pierwszeństwo, to musimy temu kierowcy, który jedzie, dać możliwość zareagowania, dać jemu możliwość dania nam naszego pierwszeństwa, mówiąc wprost.
0: Jest kapitalny artykuł 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że musimy zachować ostrożność, albo gdy ustawa tego wymaga, szczególną ostrożność. To jest jedna część, ale druga część tego artykułu rozwiązuje sprawy, które są w jakiś sposób może nierozwiązywalne konkretnym artykułem. To znaczy nie utrudniać ruchu, nie zakłócać porządku, nie narażać kogokolwiek na szkodę i to wszystko. Więc jeżeli zastanawiamy się, czy wjechać na skrzyżowanie, czy nie, czy ten znak jest potrzebny, czy nie, to ustalmy, że nie wjeżdżamy na skrzyżowanie, gdy się wahamy i ustalmy, że ten znak jednak jest potrzebny i jakieś tutaj były zasady wprowadzenia tego znaku.
1: I przy okazji oczywiście szczególna ostrożność nigdy nie zaszkodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Wójcik, dziękuję. Instruktor nauki jazdy, wykładowca, ale także pana Grzegorza można zobaczyć w internecie, w serwisie YouTube. Warto czasami szkolić się także w ten dodatkowy sposób. No a ja czekam cały czas na wasze obserwacje. Czy jest za dużo znaków? Czy są mylące znaki? Czy może jest zupełnie na odwrót? Może to my, kierowcy, nie do końca potrafimy się do znaków zastosować. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: No jeżeli chodzi o to lato, o którym śpiewa Joe Cocker, tak średnio bym powiedział, parafrazując klasyka, tak średnio, bo na 163 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięta z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na tymczasem u nas bez zmiany, niezależnie od tego, czy wieje wiatr, czy pada deszcz, czy jest słonecznie i jest w pełni Summer in the City, sprawdzamy, co się dzieje na drogach i pomagamy Wam dotrzeć do celu. Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jest, co 20 minut na naszej antenie najświeższe informacje z drogowego eteru. Aktualizacja z Krajowej 76, gdzie pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim w Jedlance doszło do tragicznego zderzenia, w zasadzie tragicznego wydarzenia, bo pojazd ciężarowy potrącił pieszego. Droga była zablokowana, w tej chwili policja kieruje ruchem i powoli te korki się rozładowują. Ja przypomnę, to jest 57 km Krajowej 76. Mamy nowe utrudnienie na S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Dokładnie pomiędzy węzłem Barcin a Żnin Zachód na 108 km. W ciężarówce strzeliła opona. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Bądźcie ostrożni, dlatego że ta ciężarówka zajmuje częściowo pas awaryjny, a częściowo jeden z pasów ruchu. S6. Nie ma już tego utrudnienia pomiędzy lotniskiem a Owczarnią. Można jechać bez większych problemów. Natomiast jest utrudnienie nadal na 92 pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem. Być może nie generuje wielkich korków, ale warto o nim wspomnieć. W Zabostowie Małym w kierunku Sochaczewa na 402 km zderzyła się ciężarówka z osobówką i tam służby kierują ruchem w dalszym ciągu. Nawet do 20 to utrudnienie może potrwać. Na 75, przypomnijmy, pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem doszło do śmiertelnego wypadku zderzenia osobowego samochodu z motocyklem. W tej chwili droga nie jest już zablokowana. Służby kierują ruchem, ale dostaliśmy potwierdzenie, że motocyklisty niestety nie udało się uratować. Nie ma utrudnień na 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem i na S7 też przejedą Państwo już od Warszawy do Krakowa bez większych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a my niezmiennie czekamy na Wasze wieści dla innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11 i w aplikacji PRK.

0: Dochodzi powoli godzina 19, a wy rozpisaliście się w aplikacji Polskiego Radia Kierowców na temat znaków, znakozy, niewłaściwego czy może mylącego oznakowania. Tutaj głosy są podzielone, bo niektórzy uważają, że my nie chcemy się stosować do znaków, a inni, że znaki mogłyby być lepiej usytuowane, może trochę ich mniej, może trochę ściślejsze. No i przy okazji, tak gwoli ścisłości, pisze Paweł, w sprawie informacji dla kierowcy, który dopytywał, dlaczego nie ma znaku pierwszeństwa, kiedy na drodze podporządkowanej jest znak ustąp pierwszeństwa? I on nie wie, że to jest znak ustąp pierwszeństwa. To ustawodawca przewidział taką sytuację, jak pisze Paweł, i tylko dlatego ten jedyny znak z grupy znaków ostrzegawczych jest skierowany wierzchołkiem do dołu. To właśnie pozwala rozpoznać ten znak. Podobna sytuacja jest ze znakiem stop, który jako jedyny ma inny kształt. I to z daleka pozwala nam go rozpoznać spośród innych znaków. Tak pisze Paweł ze Sportage. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście to jest taka malutka podpowiedź. Może nie każdy zwrócił na to uwagę, nie każdy instruktor też nam o tym powiedział, więc warto sobie to uświadomić, że możemy te znaki rozszyfrować także patrząc na nie z boku albo z tyłu. No a teraz, jako że minuta po 19, będziemy rozszyfrowywać wieści synoptyków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ta najbliższa noc będzie na ogół pogodna, tylko na krańcach północnych początkowo możliwe są słabe, zanikające opady deszczu. Popada głównie w rejonie wybrzeża. Będzie dosyć chłodno, szczególnie na północnym wschodzie. Najniższa temperatura w rejonie Suwalszczyzny, bo tam do 10 stopni. Najcieplej z kolei będzie na wybrzeżu, nawet do 17. Wiatr w całym kraju słaby, południowo-zachodni, ale w rejonie samego wybrzeża może być porywisty. Jutro pogodnie, bez opadów w południowej części kraju, a w północnej chwilami większe zachmurzenie, no i popadać może. Najcieplej będzie jutro na południu i na zachodzie, nawet do 28-29 stopni. Chłodniej w rejonie północno-wschodnim, tam maksimum to 21 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jest program Na Luzie i to jest Znaków ciąg dalszy. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Dzień dobry.

0: wcale nie ostatni raz, bo jeszcze sporo raportów drogowych dziś przed nami. Co 20 minut. Przypominam, PRK, Polskim Radiu Kierowców, najnowsza sytuacja na naszych drogach. Tym razem Kuba Hanak sprawdza, jak nam się podróżuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kuba Hanak sprawdza, ale też, szanowni państwo słuchacze, nie dają znać, co tam na trasie. I mamy potwierdzenie wypadku na S8.
3: Na S8 na wysokości Lucynowa jest wypadeczek, zablokowany przejazd na odcinku 2,5 km.
2: I dokładnie tak jest. Na 5 kilometrze S8 pomiędzy węzłem Lucynów a węzłem Wyszków Południe w miejscowości Skuszew zderzyły się dwa auta osobowe i rzeczywiście blokują jeden pas w kierunku Białegostoku. Bądźcie ostrożni w tym rejonie. Bądźcie ostrożni też w rejonie pomiędzy węzłem Barcin a Żnin Wschód na S5. To Kujawsko-Pomorskie. 108 kilometr. Tutaj eksplodowała opona w samochodzie ciężarowym i tenże samochód blokuje jeden pas w kierunku Gdańska. Na Krajowej 12 w Przygłowie na 408 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe. Tutaj niestety dwie osoby zostały ranne. Służby kierują ruchem i to utrudnienie do 20:30 z nami może pozostać. Dwa tragiczne wypadki dzisiaj na polskich drogach. Oby ostatnie. Jeden na 76 pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim. Tutaj samochód ciężarowy potrącił pieszego. Niestety pieszy zginął na miejscu. Policja nadal kieruje ruchem na 57 kilometrze Krajowej 76. I w Małopolsce też niestety wydarzyła się tragedia. Po zderzeniu z samochodem osobowym i motocyklem zginął motocyklista. W tej chwili policja kieruje ruchem. To 42 kilometr, miejscowość Wytrzyszczka pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem na 75. Przypominamy jeszcze o tym, że na 92 nadal ruch wahadłowy pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem, gdzie na 402 kilometrze przewrócił się samochód ciężarowy. Uważajcie na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i okazuje się, że dyskusja na temat znaków i ich przydatności na naszych drogach, czy jest ich za dużo, czy jest ich za mało, czy może są mylące, naprawdę mocno się rozkręciła. Piszecie między innymi tak. Problem w tym, że my nie tyle nie umiemy stosować się do znaków, co nie chcemy stosować się do znaków, bo nikt nie będzie uczył Polaka, jak ma jeździć po Polsce. Tak pisze Jacek. My tę wiedzę wyssaliśmy z mlekiem matki przecież, bo zagranica to już inna bajka. Tam nie narzekamy na znaki, po prostu się do nich stosujemy. To właśnie obserwacje z aplikacji Polskiego Radia Kierowców, ale także mamy te głosowe.
4: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Wiadomo, że tych znaków w Polsce w niektórych miejscach jest do przesady, czasami jest ich za mało. Ale teraz do rzeczy. Wyjeżdżając z Piotrkowa Trybunalskiego drogą krajową 91 w stronę Łodzi i chcemy wyjechać na S8 kierunek Warszawa. Tam jest ograniczenie na drodze rozbiegowej 60 km. Tak, bo jest jeszcze wyjazd ze stacji paliwowej i tak dalej. Już jesteśmy za wyjazdem z tej stacji paliwowej, gdzie wjeżdżamy naprawdę już na tą rozbiegówkę i nadal jest postawione.

0: zaznaczony jest znak kontynuacji 60 km na godzinę. Przy naprawdę dużym natężeniu ruchu, jakie tam jest, jak ktoś zwolni do 60, no nie wejdzie na suwak. Jest zmuszony dojechać do końca pasa rozbiegowego i stanąć, zatrzymać się. I wtedy zaczyna się problem. Jak dalej włączyć się na estkę do ruchu? No niestety, niektóre znaki są bardzo idiotyczne, idiotycznie postawione. Pozdrawiam miłego wieczoru wszystkich.
1: I mądry kierowcy obok. Zdarza się i tak, że nasz samochód czyta takie ograniczenie, które już chociażby nie obowiązuje, albo czyta z sąsiedniej drogi i potem nam piszczy, jeżeli to nowszy samochód. Też podejrzewam, że wielu z nas z tym właśnie zagadnieniem się spotkało. Do tematu znaków i tego, czy się do nich stosujemy i czy są potrzebne w takiej liczbie, w jakiej są, jeszcze dziś wrócimy.

0: Bez otwartych oczu wielu znaków na drodze na pewno nie zobaczymy. Może faktycznie, jak w tej piosence, będzie wtedy lżej, bo czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, ale myślę, że nie warto iść w tę stronę, jeżeli o ruch drogowy chodzi. Właśnie trzeba wypatrywać tych znaków i próbować je zrozumieć. Mieliśmy już taką podpowiedź od naszych słuchaczy, że znak stop chociażby od tyłu także możemy rozpoznać, bo ma specyficzny kształt. Tak samo znak ustąp pierwszeństwa i to nie bez powodu właśnie ten kształt tam się pojawił. Łukasz tymczasem napisał odnośnie oznakowania w przypadku odcinkowych pomiarów prędkości. Myślę, że warto byłoby, żeby zarządca drogi albo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaczęła montować dodatkowo znak, który informowałby, jakie ograniczenie prędkości będzie na tym odcinku, gdzie wykonywany jest pomiar prędkości. No właśnie, ciekawy jestem, co o tym sądzi Dorota Kwiatkowska, instruktorka i egzaminatorka, a także szefowa szkoły jazdy driver w Olsztynie. Dzień dobry, pani Doroto.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, co pani sądzi o tym? Czy przydałby się taki znak przy odcinkowym pomiarze prędkości, przy tej pierwszej tablicy, tym pierwszym znaku, który informuje, że wjeżdżamy w odcinek z pomiarem, na przykład 120. Tutaj możemy z tą prędkością jechać. Byłaby z jednej strony jasność, z drugiej teoretycznie jesteśmy na drodze ekspresowej, więc jeżeli nie było innego znaku, to wiadomo, że 120.
1: Zgadza się. Jeżeli stałby znak przed pomiarowym odcinkiem prędkości, jest to przypomnienie dla kierowców, którzy z przepisami już dawno, dawno nie mieli do czynienia. Więc byłaby to fajna podpowiedź, ale tak jak pan wspomniał, no niestety my jako kierowcy, posiadając uprawnienia, musimy takie przepisy znać. Więc jeżeli poruszamy się po drodze ekspresowej i wiemy, że dopuszczalna prędkość to jest 120, no to tak powinniśmy się poruszać. Ale tak jak mówię, no przypomnienie jest w porządku. Fajnie by było, jakby ten znak stał dla wszystkich.
0: Przypomnienie nie zaszkodzi, tym bardziej jeżeli ktoś ma tendencję, żeby troszkę za mocno pedał gazu wciskać, to jeżeli zobaczy, uwaga, 120, no to jest szansa, że on do tej 120 zjedzie. Przy okazji, jestem bardzo ciekawy, jak się w Olsztynie zdaje prawo jazdy i czy trudno zdać prawo jazdy.

0: w Olsztynie?
1: Prawo jazdy w Olsztynie nie jest ciężko zdać. Jest to, Olsztyn jest łatwym miastem do zdania, ale jesteśmy tutaj przebodźcowani znakami drogowymi.
0: No proszę.
1: Jest ich bardzo dużo. Kursanci mają trudny orzech do zgryzienia. Znaków jest naprawdę bardzo dużo, ale wystarczy... coraz częściej ja zwracam uwagę na znaki kursantom i gramy w grę. Masz się kłaniać znakom. One ci ratują sytuację na egzaminie. I niestety to jest tak, że kursanci na początku swojej przygody w samochodzie skupiają się na tym, żeby ruszyć, żeby panować nad pojazdem. My, instruktorzy, jesteśmy tego, żeby na początku te znaki pokazywać palcem. No ale z czasem będziemy wymagać coraz więcej i wiem, że na egzaminie ludzie te znaki niestety ignorują. A tak jak pan wspomniał, znak stop to jest największa zmora.
0: Rzeczywiście, ja sam pamiętam, że miałem ten problem, że po prostu lekko zwalniałem przed tym stopem i instruktor mówił, pamiętaj, musi być jedynka. Jeżeli jest stop, musisz wrzucić jedynkę i od niej zaczynać jazdę. To mi bardzo pomogło uświadomić sobie, jak intensywne ma to być zatrzymanie, nie tylko zwolnienie przed tym właśnie stopem. No właśnie, w jaki sposób pani podpowiada? Poza tym wiemy już oczywiście, że to kłanianie się znakom, chociaż myślę, że przy liczbie znaków na naszych drogach to już szyja trochę może boleć. Co jeszcze można podpowiedzieć, żeby łatwiej było zapamiętać?
1: No przede wszystkim to, co pan teraz powiedział, tak? Koła nie mogą się kręcić, masz się zatrzymać, upewnić, wrzucić jedynkę. Ale czasami trzeba wprowadzić metody bardziej drastyczne, żeby kursantowi serce mocniej zabiło. Po prostu hamowanie awaryjne. Jeżeli wiem, że kursant nie zatrzyma mi się na znaku stop, patrzy, wrzuca dwójkę i jedzie, hamuje awaryjnie, żeby serduszko mocniej zabiło i wtedy na pewno to miejsce zapamięta i będzie patrzył na znaki.
0: A z powodu którego znaku najczęściej egzamin jest niezaliczony według takich pani osobistych obserwacji?
1: Przede wszystkim kursanci nie patrzą na znaki ustalające, z którego pasa ruchu można jechać w danym kierunku. Jest to ignorowane, tych znaków nie widzą, zajmują nieodpowiedni pas do skrętu czy do jazdy na wprost, no i wtedy mogą doprowadzić do kolizji.
0: Tak, potem jest nerwówka, próbujemy ten pas nagle w ostatnim momencie zmienić i ja podejrzewam, że to nie tylko zdarza się tym adeptom dopiero sztuki kierowania, ale to już także kierowcom, którzy długi, długi mają staż za kierownicą, też to się zdarza, że oni plączą się gdzieś tam, zwłaszcza na odcinku drogi, którego jeszcze nie znają, bo przeoczyli na przykład znak, który informowałby, z którego pasa jedziemy w którą stronę.
1: Tak, dlatego ja zawsze powtarzam swoim kursantom, nie szukaj znaków poziomych, które są narysowane na jezdni, bo może być tam korek, nie zobaczymy znaków na jezdni. Przede wszystkim znaki pionowe, one ratują sytuację, jeżeli patrzymy na nie wcześniej, one są zazwyczaj wcześniej przed skrzyżowaniem, żeby odpowiedni pas ruchu wybrać do danego kierunku.
0: Warto to zapamiętać, mówiła o tym Dorota Kwiatkowska, instruktorka i egzaminatorka. Pani Doroto, mały przecinek i wrócimy do tej rozmowy po 19.30.

0: O znakach dziś dyskutujemy w PRK, Polskim Radiu Kierowców, a skoro 19.30 to znak, że czas na drogowy raport. Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I to taki znak poziomy i pionowy. Niestety mamy nowe utrudnienie na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal w Lijewie. Na 206 km służby wyciągają ciężarówkę z pobocza, więc zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska. Uważajcie w tym miejscu. Nie powinno to utrudnienie długo potrwać, mniej więcej do godziny 20, może 20.15, ale warto o tym pamiętać, no bo to jednak autostrada. Nie ma już utrudnienia na Krajowej 12 w Przygłowie. Tutaj przypomnę, zdarzyły się 3 auta osobowe. 2 osoby ucierpiały w tym zdarzeniu. Policja kierowała ruchem. W tej chwili pojadą państwo 12 na całej długości w zasadzie, bez większych problemów, z wyjątkiem remontów, o których w następnym serwisie. Na 76 policja kieruje ruchem po tragicznym wypadku z udziałem ciężarówki i pieszego. Przypomnę, że to 57 km 76 pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim, dokładnie w Jedlance. Tam ciągle mogą państwo napotkać na utrudnienia po tragicznym wypadku, w którym samochód ciężarowy potrącił pieszego. Na S8 pomiędzy Lucynowem a Wyszkowem ciągle korek w kierunku Białegostoku. To 5 km. Tutaj zderzyły się 2 auta osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. No i Brzesko, Nowy Sącz, 75, Wytrzyszczka, 42 km. Tutaj kolejny tragiczny wypadek. Zginął motocyklista, w zderzeniu z samochodem osobowym nie miał szans. Policja kieruje ruchem, bądźcie ostrożni. Nie ma już utrudnień na 11 w Wielkopolsce. Na 327 km można jechać bez żadnego problemu. I na S6 można jechać również bez żadnego problemu na obwodnicy Trójmiasta. Niestety mamy kolejne utrudnienie z S6 pomiędzy Leśnicami a Skurowem. Ono dosłownie w tym momencie leciało na naszą skrzynkę. W Pogorzelicach 52 km kamper z busem niestety się zderzyły. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się wyłącznie pasem lewym. Służby na miejscu, a wy bądźcie ostrożni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nam też za kierownicą chodzą po głowie różne rzeczy, na przykład jak rozszyfrować i jak poradzić sobie z taką sytuacją, kiedy pojawia nam się rozbieżność w znakach między tymi poziomymi, a tymi pionowymi, jeszcze sygnalizatorem. Na przykład jedno pozwala zawrócić, a drugie tylko pozwala skręcić w lewo. No i właśnie, co w takiej sytuacji zrobić? O tym ponownie, mam nadzieję, powie nam Dorota Kwiatkowska, instruktorka i egzaminatorka ze szkoły jazdy Driver w Olsztynie. No właśnie, pani Doroto, jedno pokazuje, że można zawracać, drugie, że można skręcać. No i czemu ufać?
1: Przede wszystkim musimy się słuchać znaków pionowych. To one decydują, co możemy, czego nie. Znaki poziome jest to uzupełnienie znaków pionowych, więc jeżeli z danego pasa ruchu mogę skręcić w lewo i sygnalizator mi zezwala i nie ma zakazu skrętu w lewo bądź zawracania, śmiało zawracam. Ale no taka sytuacja, jeżeli jest rozbieżność, tak jak pan wspomniał, no to najlepiej taką sytuację zgłaszać do odpowiednich służb, żeby oznakowanie nie wprowadzało w błąd.
0: Chociaż zdarza się też, że działanie znaków może zależeć od tego, czy działa po prostu sygnalizacja, bo jeżeli sygnalizacja nie działa, to oczywiście my się stosujemy do znaków, a w takiej sytuacji to się kierowcom zdarza zgłupić, mówiąc tak brzydkim językiem.
1: No tak jak mamy hierarchię ważności, tak? Kierujący ruchem, sygnalizacja świetlna i znaki drogowe. Więc dlatego tak jak cały czas powtarzam, znaki pionowe, one ratują sytuację, ich słuchamy, a znaki poziome jest to tylko i wyłącznie uzupełnienie, więc one nie mogą być niespójne.
0: Czy pani często zdarza się zaobserwować takie zachowanie, że kierowcy tak niemrawo wjeżdżają na skrzyżowanie, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić w momencie, kiedy na przykład sygnalizacja nagle zaczyna migać na pomarańczowo i tak, czy ja mogę, czy ja nie mogę, tak kilka metrów pokonam, może się trochę cofnę i właśnie tam łatwo do kolizji doprowadzić.
1: Tak, bardzo często. My jeździmy przede wszystkim po swoim mieście na pamięć.
0: Ale no niestety, jeździmy z niestety to prawda.
1: No właśnie tak, zamykamy myślenie i teraz wtedy myślimy tylko, jak sobie tutaj pojechać, ale jeżeli sygnalizacja świetlna się wyłącza, tak jak pan powiedział, no niestety konsternacja jest, to najlepiej pojechać w takim kierunku, jak wiemy, gdzie możemy pojechać. Jeżeli nie mam pewności, czy mogę zawrócić, jadę po prostu w lewo. Zawróć sobie w najbliższym możliwym miejscu. Więc żeby nie stworzyć zagrożenia w ruchu drogowym, żeby czuć się bezpiecznie i mieć pewność, najlepiej zrobić to, czego jesteśmy pewni. Na 100%.
0: Tu jeszcze a propos tej jazdy na pamięć. Często zdarza się, że przed rondem mamy też znak ustąp pierwszeństwa, ale są takie ronda, gdzie nie ma tego znaku, gdzie po prostu jest informacja o ruchu okrężnym. Bardzo rzadko występują tego typu skrzyżowania, zwłaszcza to są jakieś strefy w okolicach sklepów, ale one się zdarzają. No i kolizjogenne niestety.
1: No takie skrzyżowania o ruchu okrężnym bez znaku ustąp pierwszeństwa nie występują raczej na drogach publicznych. A na drogach wewnętrznych tak i bardzo często na wykładach pokazuję różnicę kursantom. Zobacz, masz tylko znak T12 ruch okrężny razem ze znakiem ustąp pierwszeństwa. I ludziom nie przychodzi w ogóle do głowy to, że rondo może być skrzyżowaniem równorzędnym. Dlatego mówię, patrzmy dokładnie na znaki.
0: Tak myślę sobie, dlaczego tego typu rozwiązanie można zastosować i gdzie ono by się sprawdzało, bo jak sobie wyobrażam, jak ruch na tego typu skrzyżowaniu bez znaku ustąp mógłby wyglądać, to wyobrażam sobie, że kierowcy wjeżdżaliby i bardzo szybko zakorkowali takie rondo, a rondo powinno upłynniać ruch.
1: Ja jestem raczej na 100% pewna, że gdyby takie oznakowanie było, to kierowcy by jeździli tak, jakby ten znak ustąp pierwszeństwa był. Po prostu, bo to dla nich jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Zasady znamy, ale no kto widział skrzyżowanie o ruchu okrężnym jako równorzędne?
0: Zaglądam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców, no i kolejny głos naszego słuchacza. Okazało się, że sporo dzisiaj obserwacji właśnie w sprawie znaków. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Tutaj słyszę wypowiedź na temat przypomnienia na eskach i autostradach przecinkowych pomiarach prędkości. To

0: dodatkowych znaków. No uczyliśmy się tych przepisów, z przepisami powinniśmy być na bieżąco i tak dalej, powinniśmy sobie to aktualizować. No, no niestety, no chcemy jeździć bezpiecznie, tak. Ale przepraszam, już są znaki, ogromne, duże znaki ustawiane na S-kach, na autostradach. Jedziesz pod prąd i tak ludzie wjeżdżają, no więc takiego małego znaku nie dojrzą. A druga sprawa, to mi się śmiać chce, bo na drogach krajowych jest często gęsto fotoradar. Mistrzowie prostej na autostradzie światłami poganiają, a jakże, oczywiście. Ale zobaczę, ten fotoradar jest ograniczenie 70, tak? Ale on widzi tylko znak fotoradar, ograniczenia już nie widzi. I zwalnia na tych 70, gdzie może jechać i są warunki do tego dobre. Zwalnia do 40. Po co? Nie wiem. Także zbędne te znaki.
1: A tak na wszelki wypadek. Bo co, jak się okaże, że jednak 50, a nie 70? No i właśnie, ci, którzy tak szybko jadą, też potrafią bardzo ruch spowolnić. Taka przynajmniej obserwacja naszego słuchacza. Mam wrażenie, że coś w tym jest.
2: Jest i bardzo często też ja to obserwuję, droga do 70 ograniczenie, a fotoradar i wszyscy zwalniają, lepiej jechać mniej niż 50, tak na wszelki wielki, a później gaz, rura.
1: I jeszcze wpis naszego słuchacza, bardzo podoba mi się ograniczenie do 40 i za 10 metrów znak obszaru zabudowanego, czyli najpierw my hamujemy bardzo mocno, no a potem okazuje się, że odrobinkę szybciej, bo 50 możemy mieć na liczniku. I takie sytuacje także, gdy podróżujemy po Polsce, zwłaszcza po drogach lokalnych, spotykamy. Nie wiem właściwie, czemu mają służyć, bo skoro za chwilę będziemy mieli znak z obszarem zabudowanym, to i tak istotnie zwolnimy i tutaj chyba nikomu to nie pomoże.
2: Akurat taka sytuacja, rzadko się spotykałam z taką sytuacją, częściej widzę ograniczenie prędkości na przykład do 70 i później obszar zabudowany. To wiąże się z tym, żeby kierowcy przy prędkości 90 na godzinę w obszar zabudowany z dużą prędkością nie wjechali, żeby wyhamować, zwolnić. A faktycznie, no jeżeli mam ograniczenie prędkości do 40 i za chwilę obszar zabudowany, no to większego sensu tu niestety nie widzę.
1: No i oczywiście warto pamiętać i zwracać uwagę na znaki, nie pomijać ich. Przypomnijmy ten sposób, który pani Dorota stosuje, to jest kłanianie się znakom, prawda? Widzimy znak i tak jakbyśmy ukłon robili w kierunku tego znaku.
2: Przywitać się zawsze ze znakiem trzeba, wtedy jest bezpieczniej.
1: Przywitajmy się ze znakiem, pamiętajmy o nich, a o tych znakach opowiadała Dorota Kwiatkowska, instruktorka i egzaminatorka, a także szefowa szkoły jazdy Driver w Olsztynie. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i oczywiście najnowsze drogowe wieści co 20 minut. Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienie na S6C pomiędzy Leśnicami a Skurowem w miejscowości Pogorzelice. To 52 kilometr. Tutaj zderzył się kamper z samochodem dostawczym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się wyłącznie pasem lewym. To utrudnienie będzie trwało do godziny około 21. Utrudnienie na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kowal w Lijewie na 206 kilometrze, to już Kujawsko-Pomorskie. Tutaj służby wyciągają pojazd ciężarowy z pobocza i zablokowały jeden pas w kierunku Gdańska. To utrudnienie potrwa około godziny jeszcze. Nie ma utrudnień na Krajowej 12 już w Przygłowie. Służby usunęły skutki wypadku trzech pojazdów. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku. No i przez kilka godzin mieliśmy utrudniony przejazd Krajową 12 w Przygłowie. W tej chwili można jechać już bez problemu. Problemy nadal na 76 po śmiertelnym wypadku, do którego doszło około godziny 16.30. Przypomnę, samochód ciężarowy potrącił pieszego. Życia pieszego niestety nie udało się uratować. Droga była zablokowana. W tej chwili policja kieruje ruchem. 57 km drogi krajowej numer 76. Podobna sytuacja jest na 75 w Małopolsce pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Wytrzyszce na 42 km. Również mieliśmy tragiczny wypadek. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Motocyklista niestety zginął w tym wypadku. Służby tutaj również kierują ruchem. Przypominam, 42 km krajowej 75. Ciągle lekkie korki jeszcze pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem na krajowej 92 w Zabostowie Małym. Tutaj mamy kierowany ruch jednym pasem naprzemiennie na 402 km. Dlaczego? Dlatego, że przewróciła się tam ciężarówka i służby próbują uporać się z tym utrudnieniem. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już tylko 8 minut dzieli nas od godziny 20, a my niezmiennie czekamy na drogowe wieści od Was. Jeżeli coś niepokojącego jest na Waszej trasie, proszę dajcie znać, a my przekażemy to innym. Czyli aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, funkcja wiadomości głosowej i funkcja wiadomości tekstowej, ale też numer telefonu 22 513 11 11.

0: I już punktualnie. Godzina 20 zameldowała się na zegarach, a to oznacza, że sprawdzamy, jaka pogoda będzie nas czekać w najbliższym czasie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W najbliższym czasie, czyli nocą przede wszystkim, no właśnie nocą na krańcach północnych możliwe są słabe opady deszczu. Głównie popada w rejonie wybrzeża, ale na ogół będzie w miarę pogodnie. Będzie także dosyć chłodno, szczególnie odczujemy to na północnym wschodzie. W rejonie Suwalszczyzny do 10 stopni i to będzie najniższa prognozowana tej nocy wartość. Najcieplej z kolei ma być na wybrzeżu, tam nawet zanotujemy do 17 stopni. Wiatr w całym kraju słaby, południowo-zachodni. A jutro w północnej części Polski chwilami większe zachmurzenie i znowu może popadać. Najcieplej będzie na południu i na zachodzie do 29 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, a może raczej dobry wieczór już o tej porze. Kłaniam się, Patryk Bedliński, i zapraszam na kolejną godzinę wspólnej podróży w programie Na Luzie. PRK. Polskim Radiu Kierowców.

0: To już 9 minut po godzinie 20, a my cały czas trzymamy rękę na pulsie w sprawie tego, co się na naszych drogach dzieje. No i podglądam komunikaty od drogowców. Chyba pewna poprawa nastąpiła, bo S8 odwołana, więc w Mazowieckiem powinno być lepiej. Na A1 też się poprawiło, no ale szczegóły tego, co się dzieje na drogach, zbiera i już teraz przedstawi Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Obym się nie mylił, ale wiem z doświadczenia, że życie nie lubi próżni i w miejsce tych utrudnień, które się kończą, prawdopodobnie będą nowe. Obym się mylił i oby się tak nie stało. Trzymam kciuki. Natomiast powiem teraz o tym, co się zakończyło. Zakończyły się kłopoty pomiędzy Lucynowym a Wyszkowem. W Skuszewie na 5 kilometrze zderzyły się dwa autoosobowe. Służby sprzątały i posprzątały. Można S8 jechać już bez żadnych problemów. Posprzątane też na A1 pomiędzy Włocławkiem a Kowalem w Lijewie. Dokładnie na 206 kilometrze. Służby wyciągały pojazd ciężarowy z pobocza. Potrzebowały do tego zamknąć jeden pas w kierunku Gdańska. Wszystko się udało i tuż przed godziną 20 A1 została otwarta w pełnej krasie. Oczywiście z wyjątkiem remontów, które mam wrażenie trwają na A1 dokładnie tak samo jak trwają na A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami, czyli zawsze. Utrudnienie natomiast na S6 pomiędzy Leśnicami a Skurowem w pobliżu Pogorzelic. 52 kilometr dokładnie. Tutaj zderzył się kamper i bus. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem. Miejcie to z tyłu głowy, mijając 52 kilometr S6. Pamiętajmy o tym, że na 76 krajowej nadal utrudnienia po śmiertelnym wypadku, który wydarzył się w okolicy godziny 16:30. Przypomnę, pieszy został potrącony przez pojazd ciężarowy. Niestety pieszy nie przeżył tego wypadku. Droga była zablokowana. W tej chwili policja kieruje ruchem. Trzeba się przygotować na kilka minut dłuższego przejazdu. Podobna sytuacja jest na krajowej 75 w Małopolsce. Tutaj też po śmiertelnym zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem, w którym zginął motocyklista. Ruch wahadłowy. Służby kierują ruchem. 42 kilometr, więc też problemy z przejazdem w dalszym ciągu. Służby nie odwołały jeszcze tego utrudnienia, zatem miejcie na uwadze też problemy na tej drodze. Ciągle nieodwołane jest też utrudnienie na krajowej 92 pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem. Na 402 kilometrze tej trasy samochód ciężarowy się wywrócił i obowiązuje w tym miejscu ruch naprzemienny jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A teraz za granicę drobny skok, bo region Madrytu stopniowo wraca do normalności po największym pożarze w historii regionu. Władze odwołały ewakuację w kolejnych 8 miejscowościach, a mieszkańcy wracają do swoich domów. Strażacy ostrzegają jednak, że zagrożenie nie minęło. W stolicy Hiszpanii jest nasz reporter Mateusz Czmiel.
1: Jestem teraz w centrum Madrytu. Mimo pożarów życie toczy się tutaj normalnie. Działają sklepy, restauracje i komunikacja miejska, bo najbliższy duży pożar znajduje się około 60 km od centrum. Władze natomiast zalecają śledzenie komunikatów służb podczas zadymienia, ograniczenia aktywności na zewnątrz i zamykanie okien, a także noszenie maseczek. Z tego co obserwowałem, to maseczki noszą tutaj pojedyncze osoby. Te pożary w zachodniej części regionu Madrytu nadal pozostają najbardziej aktywne, choć strażakom udało się już zahamować ich rozprzestrzenianie. Sytuację natomiast

0: Może pogorszyć kolejna fala upałów. Synoptycy ostrzegają, że od jutra na termometrach znowu będzie po 39 stopni Celsjusza w cieniu, a to może znacznie pogorszyć sytuację. Z Madrytu dla Polskiego Radia Mateusz Szmiel.
1: Przypominamy, Madryt wraca stopniowo do normalności po największym pożarze w historii regionu.

Ja też nie byłbym na nie, gdyby wprowadzono tego typu rozwiązanie, jak chociażby rejestracja auta bez wizyty w urzędzie, czy też jeden numer rejestracyjny na całe życie. No niestety nie u nas takie rzeczy, bo udogodnienia tego typu wprowadza na razie rząd w Czechach. No i my jeszcze dziś przyjrzymy się szczegółom tych rozwiązań w PRK, Polskim Radiu Kierowców, ale wcześniej, bo za 4 minuty sprawdzimy, jak wygląda drogowa sytuacja.

0: 20.30 na zegarach w PRK Polskim Radiu Kierowców. Kuba Hanak już na stanowisku, czyli sprawdzamy, co się na drogach dzieje.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpoczniemy od dróg w stolicy, a dokładnie od S8, która nie daje nam dzisiaj od siebie odpocząć. Kolejne zdarzenia drogowe na S8, nie mamy jeszcze szczegółów, ale korek jest ogromny, ma już około 4 km. Korek w stronę Białegostoku, mniej więcej od Powązkowskiej aż za most. Coś się wydarzyło, jeżeli będziemy wiedzieć, albo państwo wiedzą, co się stało, dajcie znać w naszej aplikacji, a jeżeli służby dadzą nam znać, to też się w tej sprawie odezwiemy. Póki co jesteśmy pewni, że na S6 pomiędzy Leśnicami a Skórowem w Pogorzelicy na 52 kilometrze doszło do zderzenia samochodu dostawczego i kampera. Zablokowany ciągle jeden pas w kierunku Szczecina. Na szczęście nie generuje to olbrzymich utrudnień, ale warto o tym pamiętać, przejeżdżając 52 kilometrem S6. Na S5 pomiędzy Barcinem a Żninem na 108 kilometrze eksplodowała opona w ciężarówce. Ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdańska, też warto o tym pamiętać. Nie ma już utrudnienia na S8, choć lekkie spowolnienia w okolicach Skuszewa pomiędzy Lucynowym a Wyszkowem nadal występują. To 5 kilometr. Tutaj przypomnę, zderzyły się dwa auto osobowe i blokowały jeden pas w kierunku Białegostoku. Służby poinformowały o zakończeniu tego problemu na S8, ale zerknąłem na mapę i jeszcze trzeba w tym miejscu zwolnić. Nadal trzeba zwolnić na Krajowej 92 pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem na 402 kilometrze. Tam przewróciła się ciężarówka. Mamy ruch naprzemienny jednym pasem. No i dwa śmiertelne wypadki niestety nadal generują problemy. Krajowa 76 pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim to 57 kilometr. Tutaj ciężarówka potrąciła pieszego. Niestety było to potrącenie śmiertelne. Policja kieruje ruchem na 57. I droga krajowa 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Wytrzyszce na 42 kilometrze. Tutaj niestety po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zginął motocyklista i tutaj również obowiązuje na 42 kilometrze ruch naprzemienny jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zarejestrujemy auto bez wizyty w urzędzie i będziemy mieć jeden numer rejestracyjny na całe życie. Pod warunkiem, że jesteśmy Czechami, bo takie udogodnienia dla kierowców wprowadza właśnie rząd w Pradze. Zmiany mają ograniczyć biurokrację, skrócić czas załatwiania formalności, a także przenieść większość procedur do internetu.
1: Większość spraw, które dziś wymagają wizyty w Wydziale Komunikacji, będzie można załatwić online. Dotyczy to m.in. rejestracji nowych i używanych samochodów. Właściciel będzie mógł odebrać dowód rejestracyjny i tablicę z automatu paczkowego lub w punkcie odbioru. Przyjęta przez czeski rząd nowelizacja przewiduje także możliwość zachowania numeru rejestracyjnego po zmianie samochodu. Tablice nie będą już przypisane do konkretnego pojazdu, lecz do jego

0: właściciela, który będzie mógł przenieść je na kolejne auto. Projekt zakłada, że proste sprawy administracyjne, takie jak wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej, mają być rozpatrywane automatycznie przez system informatyczny. Projekt trafi teraz do parlamentu. Nowe przepisy mają w pełni obowiązywać za 2 lata. Według czeskiego Ministerstwa Transportu pozwolą ograniczyć liczbę wizyt w urzędach o setki tysięcy rocznie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: 20 minut pozostało nam do 21:00, a teraz odrobina sentymentu muzycznego, tak można by powiedzieć, bo być może niektórzy z nas słuchali tego, a może nie na kasecie, ale na płycie CD z pewnością.

0: Antek z Gryfina wita się z nami, pisze siemanko. I jak słyszę siemanko, to od razu mam z tyłu głowy pewien konkretny głos z pewnego konkretnego filmu.
1: Siemanko!
0: No właśnie, to jest to najlepiej brzmiące siemanko, czyli Zborek, Andrzej Andrzejewski z filmu Symetria.
1: Siemanko, skąd jesteś?
2: Z Mokotowa.
1: A ja z Targówka. Grypsujesz?
0: No właśnie, Antek, nie będziemy grypsować, zupełnie po polsku powiemy, że meldunek pogodowy przesyłasz nam z Gryfina. 20 stopni, zachmurzenie średnie, słońce jeszcze jest. Widoczność świetna, no i wszystkim kierowcom Antek życzy szerokiej drogi, przyczepności, spokojności i miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy, dołączamy się do tych życzeń, a żeby jechało nam się lepiej, to już za moment, za 2 minuty drogowy raport. You broke my heart. Couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Meldunek pogodowy od naszego słuchacza Antka uzupełnimy już za 10 minut. Przyjrzymy się bardzo dokładnie temu, jaka pogoda czeka nas jutro, ale wcześniej Kuba Hanak sprawdzi, jak wygląda drogowa sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od S8 w Warszawie. Ciągle spory korek na północnej obwodnicy Warszawy. Od Żoliborza aż za most północny to dobre kilka kilometrów. Nie wiemy, co tam się wydarzyło, ale jeżeli Państwo wiedzą, to koniecznie dajcie znać naszej aplikacji, napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową. Ale żeby nie było smutno obwodnicom miejskim w dużych miastach, to do pary dołącza obwodnica Krakowa, bo pomimo późnej pory tutaj spory ruch i korek do mostu na Wiśle od strony południowej, czyli od węzła Skawina. Postają Państwo no, dobre 2 kilometry w korku w stronę Balic. To tyle z obwodnic. Teraz dobra informacja z 75 z Małopolski. Odblokowano drogę Brzesko-Nowy Sącz na 42 kilometrze. Tutaj przypomnę, doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego i motocykla, w którym motocykl lista zginął. W tej chwili przejadą Państwo już 75 bez żadnych kłopotów. Nadal na 76 ruch kierowany jest przez służby pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim w Jedlance na 57 kilometrze. Również wydarzył się tragiczny wypadek. Doszło do potrącenia pieszego przez ciężarówkę. Pieszy niestety zginął w tym wypadku i tam nadal policja kieruje ruchem. S6. Przenosimy się na Pomorze i dokładnie do miejscowości Pogorzelice. 52 kilometr pomiędzy Leśnicami a Skurowem. Tutaj zderzył się samochód dostawczy z kamperem i zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina w dalszym ciągu. Na S5 również pomiędzy Barcinem a Żninem na 108 kilometrze. Ślady po eksplozji opony w samochodzie ciężarowym. Ciężarówka stoi na prawym pasie i ten pas w kierunku Gdańska blokuje. Ale teraz uwaga, seria dobrych informacji. Koniec utrudnień na A1C pomiędzy Włocławkiem a Kowalem. Koniec utrudnień na S6 na obwodnicy Trójmiasta. I koniec utrudnień na S8 pomiędzy Lucynowym a Wyszkowem. To trzymam kciuki, żeby wszystkie te utrudnienia, o których mówiłem, zakończyły się jak najszybciej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak pisze Tomek z Dużego, pogoda na pewno będzie jutro, a jak to Księżyc wie najlepiej? No właśnie, Księżyc pojawił się na zdjęciu naszego słuchacza Tomka. Może coś więcej o tym Księżycu napisałbyś? Jak z Księżyca odczytujesz pogodę? Bo ja chyba takich umiejętności, szczerze mówiąc, nie posiadam. A może powinienem? Tak czy owak, piękne zdjęcie, szerokiej drogi życzymy i czekamy na wasze wieści w każdej drogowej sprawie. Gdyby działo się coś niepokojącego, to oczywiście czeka nasz numer telefonu 22 513 11 11. No i aplikacja mobilna PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: 23 stopnie na termometrach to maksymalna temperatura, jeżeli chodzi o całą Polskę, i tyle notujemy teraz we Wrocławiu, a 15 najmniej w Suwałkach. Szczegóły pogody już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to skoro znamy już wartości na termometrach, sprawdźmy, jakie jest ciśnienie. I na nie dzisiaj trudno narzekać, bo 1022 hektopaskale to jest największa wartość i tyle mamy zarówno w Lesku, jak i w Jeleniej Górze. Z kolei najniższa wartość dziś to ta w Suwałkach, 1018, a i tak znacznie wyższa niż książkowa, bo książkowa wartość, o jakiej w szkole się uczyliśmy, to 1013 hektopaskali, więc kawa niekoniecznie dzisiaj wskazana. Jutro na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Okresami tylko może być duże. Miejscami słabo i przelotnie popada deszcz. W innych miejscach niż północ i północny wschód zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie od 20 stopni na północnym wschodzie maksymalnie, 25 w centrum, 29 na zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie będzie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty. W zachodniej połowie kraju z kierunków południowych powieje, we wschodniej z kolei przeważnie będzie wiać z kierunków zachodnich.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i jeszcze jedna godzina naszego wspólnego spotkania przed nami. To program Na Luzie. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i zapraszam.

0: Most Grota Rybeckiego prawie do Łabiszyńskiej. No i pod Krakowem na A4 też się korkuje, ale nie korkuje się na przykład na 86, a mogłoby w Katowicach na dojeździe od strony południowej, bo tam drogowcy prowadzą swoje prace.
1: Co wiadomości drogowe przygotował dla Państwa Patryk Bedliński.
0: No przygotowałem, nawet trochę z głowy powiedziałem, bo wiem, gdzie są drogowe problemy, ale te takie bardziej szczegółowe informacje już teraz ma Kuba Hanak i być może nam zdradzi, co tam się dzieje zarówno w Warszawie, jak i pod Krakowem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chciałoby się przewrotnie powiedzieć wiem, ale nie powiem, ale oczywiście powiem Państwu, co się dzieje. Na S8 mamy kolizję w okolicach Mostu Północnego, a jak Państwo wiedzą, przejazd tą trasą jest kłopotliwy, szczególnie jeżeli zablokowany jest jeden lub dwa pasy, a do tego dojdą jeszcze prace drogowe, to wtedy mamy już taki konglomerat nieszczęść, no i niestety tak to się wszystko składa. Trzeba w korku postać przynajmniej kilka ładnych minut, czy w Warszawie, czy w Krakowie, bo można by powiedzieć, że tego wieczora to obwodnice siostry lekko zakorkowane. Powody są dokładnie takie same w Warszawie i w Krakowie, choć w Krakowie kolizji już nie ma, to są roboty drogowe przed samym mostem na Wiśle i zwężenie do jednego pasa. Trzeba o tym pamiętać, wybierając się od strony południowej w stronę płatnego odcinka, czyli w stronę Balic. Trzeba pamiętać też o tym, że kłopoty mogą być na S6 pomiędzy Leśnicami a Skurowem w pobliżu miejscowości Pogorzelice. 52 kilometr. Tutaj zderzył się bus z kamperem i zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. No, oczywiście nie ma tam już wielkich utrudnień, ale warto pamiętać, że jeszcze w tym miejscu choćby pomoc drogowa albo służby drogowe mogą się pojawiać. Na S5 pomiędzy Barcinem a Żninem wystrzeliła opona w ciężarówce i tutaj też służby pomagają kierowcy. Daliście nam znać, że rzeczywiście jest problem na tym odcinku. To 108 kilometr, natomiast jest przejazd. To jest dobra wiadomość, choć jednym pasem to ruch idzie płynnie. Nie ma kłopotów na A1 w okolicach Włocławka. Nie ma też kłopotów na S6 na obwodnicy Trójmiasta. Skończyły się problemy na S8 na odcinku pomiędzy Lucynowem a Wyszkowem. Niestety nie skończyły się problemy na 76. Problemy z przejazdem, bo policja ciągle kieruje ruchem na 57 km po tragicznym zdarzeniu drogowym. Ciężarówka potrąciła pieszego. Niestety życia pieszego nie udało się uratować. Utrudnienie może potrwać nawet do godziny 22. Warto o tym pamiętać, podróżując krajową 76. Nie ma już problemów na 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. W Trzyszce, przypomnę, około godziny 16 doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Życia motocyklisty niestety nie udało się uratować i przez wiele godzin droga była najpierw zablokowana, a potem obowiązywał ruch naprzemienny jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Na miły Bóg, ażby się chciało zakrzyknąć, jak się spojrzy na nawigację, chociażby na warszawskim odcinku drogi S8, bo to w ogóle nie jest godzina, kiedy mamy szczyt komunikacyjny, a coś tam niepokojącego dzieje się w kierunku Białegostoku, bo korek występuje od okolic ulicy Powązkowskiej aż za

0: No z tym okrążeniem świata to bym nie przesadzał przy obecnych cenach paliw, chociaż we Włoszech od północy kierowcy płacą nieco mniej za olej napędowy. Rząd zdecydował o czasowym obniżeniu akcyzy. Do 6 sierpnia litr diesla będzie tańszy o 17 eurocentów.
1: Obniżenie akcyzy to reakcja na wzrost cen paliw wywołany napiętą sytuacją międzynarodową. Obniżka ma pomóc rodzinom, firmom transportowym i rolnikom, którzy najbardziej odczuwają rosnące koszty. Program obniżek akcyzy w tym czasie będzie kosztował budżet 125 milionów euro, mówi minister gospodarki i finansów Giancarlo Giorgetti. Władze zapowiadają, że jeśli ceny paliw nadal będą rosły, możliwe są kolejne działania. 4 sierpnia rząd ponownie przeanalizuje sytuację międzynarodową i ceny paliw. Wtedy zdecyduje, czy po 6 sierpnia utrzymać wsparcie lub wprowadzić nowe rozwiązania, dodaje minister. Rząd zrezygnował natomiast z wcześniej planowanej podwyżki akcyzy na papierosy, która miała częściowo sfinansować obniżkę akcyzy na paliwo. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: A tymczasem na chwilę jeszcze wracamy do Polski, bo wiecie już z PRK Polskiego Radia kierowcy.

deszczów, że zakorkowało się w Warszawie i powoli poruszamy się S8 w kierunku Białegostoku. Piszecie w aplikacji, że na S8 właśnie w kierunku Białegostoku drogowcy zamknęli dwa pasy na moście Grota i podobno mają tam lać asfalt. Trzymajcie się w takim razie, uważajcie, gdybyście planowali jechać przez Warszawę S8 na wschód.

Trochę nam się drogowe pozmieniało w ciągu ostatnich 20 minut, bo chociażby mamy informację z 92, że tam już bez kłopotów, ale cały czas korki między innymi pod Krakowem na czwórce i na warszawskim odcinku drogi S8. Co jeszcze ważnego jest w trasie? O tym już teraz. Kuba Hanak.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zamknięte dwa pasy w stronę Białegostoku na północnej obwodnicy Krakowa. Mniej więcej korek jest od Prymasa Tysiąclecia aż do mostu na Wiśle, albo nawet kawałek dalej. Uważajcie, pamiętajcie, że kilka chwil trzeba tam podróżując S8 spędzić. Kilka chwil dłużej trzeba w samochodzie spędzić również na obwodnicy Krakowa i o tym już mówimy od kilkudziesięciu minut. Pomimo późnej pory od węzła Skawina aż po Wisłę spory koreczek się nam utworzył w stronę Balic. Lekkie spowolnienia też na płatnym odcinku pomiędzy Krakowem a Mysłowicami. Są takie miejsca, gdzie trzeba zwolnić do 80 albo nawet do 60 przy przełączeniach pasów. Pamiętajcie, autostrada jest w permanentnym remoncie. Trzeba o tym wiedzieć. Dobre wiadomości płyną z 92, jak powiedział już Patryk. Pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem w Zabostowie Małym nie ma już problemów. To 402 km. Spokojnie można podróżować. Można też podróżować 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. Nie ma już problemów po wypadku, niestety śmiertelnym, z udziałem motocyklisty. W tej chwili służby uporały się z utrudnieniem i już pojedziemy bez absolutnie żadnego zwalniania w tym miejscu. Zwolnimy ciągle na 76 pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim. W Jedlance na 57 km, tam ciągle policja kieruje ruchem, również po tragicznym wypadku samochodu ciężarowego i pieszego. Nie ma już utrudnień na S8 na odcinku pomiędzy Lucynowem a Wyszkowem. Nie ma utrudnień na obwodnicy Trójmiasta i na A1 też podróżujemy bez kłopotów. Przyszła też informacja, że na S6 pomiędzy Leśnicami a Skurowem służby usunęły rozbite samochody, czyli kampera i busa z jednego z pasów w kierunku Szczecina i też S6 można podróżować bez kłopotów. Zapraszam na kolejny serwis za niecałe 20 minut.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Już blisko 30 osób objęło śledztwo dotyczące korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Wśród podejrzanych jest egzaminator nadzorujący, właściciel ośrodka szkolenia kierowców, a także kursanci, którzy mieli wręczać łapówki za pozytywny wynik egzaminu. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a osoby, które zdobyły uprawnienia w sposób nielegalny, no niestety albo stety, mogą stracić prawa jazdy. Według ustaleń śledczych miało to polegać na podstawianiu osób, które zdawały egzaminy teoretyczne, za właściwych kandydatów. W zamian przekazywane były pieniądze. Za przyjmowanie i wręczanie łapówek grozi od roku do 10 lat więzienia. Mamy komentarze w tej sprawie. Są na stronie radiokierowców.pl. Ciekawy i szeroki temat. Warto się zapoznać.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Snoop Dogg, a wcześniej Fish Emadę Tworzywo. Gramy, żeby lepiej wam się jechało, ale też podpowiadamy, jak jechać, bo chociażby macie utrudnienia na 60 między Kutnem a Łęczycą i tam napotkacie kilka odcinków z ruchem wahadłowym. Każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten właśnie odcinek drogi i jest dla nich objazd. A gdzie jeszcze problemy? O tym już teraz. Kuba Hanak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogowe problemy natraficie jeszcze na S5 pomiędzy Barcinem a Żninem na 108 kilometrze. Po wystrzale opony w pojeździe ciężarowym zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Problemy też na Krajowej 76 pomiędzy Łukowem a Stoczkiem Łukowskim w Jedlance. Po śmiertelnym wypadku, do którego doszło około godziny 16.30. Przypomnijmy, samochód ciężarowy potrącił pieszego, niestety śmiertelnie. To 57 km 76. Ciągle w tym miejscu występuje ruch kierowany przez policję. Nie ma utrudnień natomiast po wypadku pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Wytrzyszczce. To 42 km. Przypomnijmy, motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Życie motocyklisty niestety nie udało się uratować. Natomiast można już 75 na tym odcinku podróżować bez problemów. Nie ma problemów na S8 pomiędzy Lucynowym a Wyszkowem, ale na warszawskim odcinku pomiędzy Powązkami a Targówkiem służby drogowe zamknęły dwa pasy i rozpoczęły ich asfaltowanie. Korek od Prymasa Tysiąclecia aż do Modlińskiej. Roboty drogowe również na autostradowej obwodnicy Krakowa. Korek od węzła Skawina do Tyńca w kierunku Balic. Warto pamiętać też o zamknięciach i zwężeniach pasów na płatnym odcinku czwórki, a co za tym idzie o ograniczeniach prędkości na tych właśnie odcinkach. 22 513 11 11. Przypominamy numer, pod który możecie dzwonić, jeżeli macie jakąś informację drogową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut niespełna. Dzieli nas od 22. Ewelina Dobrzyńska zapanowała dziś nad tłumikami i korektorem graficznym, dzięki czemu mam nadzieję, że wasze odbiorniki DAB Plus miały dobrą wyrazistość, szeroką scenę, soczyste basy i te sprawy. Kuba Domoracki czuwał nad merytoryczną częścią programu, a ja nazywam się Patryk Bedliński. Bardzo wam dziękuję i życzę pięknej nocy. Dobranoc.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.